0: ponownie działa kanał dyplomatyczny. Wicepremier Włoch Matteo Salvini pogratulował AfD zwycięstwa w wyborach Saksonii-Anhalcie. Lider prawicowej ligi ocenił, że wynik prawicowo-populistycznego ugrupowania to dowód, że inna Europa jest możliwa. Jego zdaniem Niemcy pokazali silną wolę większego zmiany bezpieczeństwa i ochronę miejsc pracy. AfD zdobyła w wyborach 44% głosów. Według exit polu stacji ZDF AfD zabrakło jednego mandatu do samodzielnego większości w Landtagu.
1: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
0: W Polsce jest już 228 oficjalnie uznanych przez państwo małżeństw jednopłciowych. Reporterzy RMF FM dotarli do pierwszych statystyk dotyczących transkrypcji, czyli uznania w Polsce zagranicznych aktów małżeństwa. Jak dokładnie wyglądają te statystyki? O tym Krzysztof Berenda.
2: W tej chwili w Polsce oficjalnie i formalnie zarejestrowanych jest 88 małżeństw kobiet i 140 małżeństw mężczyzn. Chodzi o śluby zawarte przez Polaków zagranicznych. Do niedawna państwo polskie nie uznawało takich małżeństw. Stopniowo to zaczęło się zmieniać, a najbardziej zmieniło się 2 tygodnie temu, dokładnie 23 sierpnia. No bo wtedy wdrożone zostały nowe wzory aktów małżeństwa, w których małżonkami już nie muszą być kobieta i mężczyzna, tylko mogą być same dwie kobiety albo samych dwóch mężczyzn. Jak ustaliliśmy, przez pierwszy tydzień obowiązywania tych nowych przepisów w Polsce zarejestrowano niemal setkę takich pełnoprawnych małżeństw jednopłciowych, dokładnie 98 i one mają taką samą moc prawną jak inne małżeństwa.
0: 2 minuty po 2 to są fakty w RMF FM. Kilka tysięcy osób rywalizowało wczoraj na trasie Poland Business Run. 5-osobowe sztafety reprezentujące firmy i instytucje pokonały trasę wokół krakowskich Błoń. To połączenie sportu, aktywności fizycznej i najważniejszego aspektu – pomocy dla osób z niepełnosprawnościami po utracie kończyn.
3: Udało się, tak, jestem z siebie dumna i mega emocje. W ogóle pierwszy raz biegnę, ale super, super, naprawdę. Pogoda idealna, więc ekstra.
4: Dlaczego warto?
3: Właśnie dla tych emocji. Chyba czuć taką euforię, nawet jak się nie ma siły, to ci wszyscy ludzie po prostu doładowują na trasie i jest super, polecam.
4: I przy okazji aspekt pomagania.
3: Tak, dokładnie, to jest najważniejsze w tym wszystkim, że można coś fajnego zrobić dla innych.
5: Ogólnie u mnie to jest dosyć ciekawa historia, ponieważ firma, w której poprzednio pracowałem, gdzieś zanim ruszyły zapisy, zorganizowała takie spotkanie dla całej firmy i zaprosili Natalię Partykę. Opowiedziała trochę o tym, jak fundacja tam jej pomagała i tak dalej. Jakby to tak poskładałem, stwierdziłem, dobra, bardzo fajna inicjatywa. Odpuszczę moje kochane Tatry dzisiaj i pobiegnę, nie?
0: Usłyszał od uczestników nasz reporter Paweł Konieczny.
1: Fakty ze świata medycyny.
0: Nowa szczepionka na czerniaka może być podawana pacjentom w drugiej połowie przyszłego roku. Chodzi o innowacyjny preparat, który niemal do zera może znacząco zmniejszyć ryzyko przerzutów. Jest to obecnie jedno z najmocniej komentowanych w świecie medycyny odkryć naukowych. W pracach biorą udział też polscy badacze. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z profesorem Piotrem Rutkowskim oraz z kierownikiem Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, profesor Natalią Marek-Trzonkowską, o tym, na jakim etapie są obecnie badania nowego preparatu.
6: Niedawno zostało ukończone badanie kliniczne fazy 2b, czyli to jest takie badanie, które ocenia skuteczność leczenia, nie tylko bezpieczeństwo. Oczywiście to jeszcze nie jest koniec tych badań klinicznych, niemniej jednak wyniki na ponad 100 pacjentach przeprowadzone pozwalają nam wierzyć, że to jest dobry kierunek. Przede wszystkim jest to szczepionka personalizowana, czyli jest ona dobrana indywidualnie dla każdego pacjenta. Jest w taki sposób bardzo, powiedzmy, szczegółowo dobierana, ponieważ wyszukiwane są konkretne mutacje obecne w nowotworze chorego. Później na podstawie tych mutacji produkowane jest mRNA, które będzie znajdowało się w szczepionce i następnie to mRNA znajduje się w szczepionce, podawane jest choremu i w organizmie chorego produkowane są te zmutowane antygeny i są one prezentowane później przez komórki układu immunologicznego i aktywują odpowiedź przeciwnowotworową.
7: Ta szczepionka była podawana już osobie, która usłyszała diagnozę czerniak?
6: Tak, to są osoby, które są kwalifikowane do tego badania, to są osoby w zaawansowanym stadium czerniaka, też często z przerzutami, ale po chirurgicznym usunięciu guza i w momencie włączenia do badania nie mają one nowotworu w swoim organizmie.
7: Można powiedzieć, że to są osoby jednak, rozumiem, chorujące.
6: No tak, no są osoby świeżo, powiedzmy, po usunięciu nowotworu w trakcie leczenia, bo otrzymują nie tylko szczepionkę przeciwnowotworową, otrzymują również lek, który ma za zadanie odblokowanie działania układu immunologicznego. To jest też już znany lek, też nazywany immunoterapią. To jest przeciwciało, które hamuje punkty kontrolne układu immunologicznego.
7: Tutaj mówimy o
6: immunoterapią. To jest przeciwciało, które hamuje punkty kontrolne układu immunologicznego.

0: rzeczywiście wykazuje jakieś unikatowe cechy i mutacje, a takich nowotworów jest masa.
1: Jak pani profesor przewiduje, jakie mogą być te kolejne kroki? Czy to może być nowotwór płuc, czy to może być nowotwór piersi, czy inne typy nowotworu?
0: Zapewne. Myślę, że pierwszym w kolejności będzie nowotwór płuc, ponieważ podobnie jak czerniak, on ma bardzo dużą liczbę mutacji, ponieważ jest wywołany na przykład przez dym papierosowy, który jest mutagenem, tak? Tak samo jak czerniak też jest wywołany przez promieniowanie ultrafioletowe, więc myślę, że to są takie nowotwory bardzo immunogenne, teoretycznie przynajmniej, i tutaj jest łatwo, stosunkowo łatwo znaleźć odpowiednie antygeny szczepionkowe.
1: Patrząc praktycznie, próbując przewidzieć przyszłość, jaki może być kolejny krok, jeśli chodzi o tę szczepionkę? Na razie badania kliniczne, a kiedy ta szczepionka może być szerzej stosowana? Mówimy o miesiącach?
0: Nie wiem, myślę, że to jest bardziej pytanie do osób zaangażowanych w to badanie kliniczne i do firmy, która prowadzi te badania. Ja mogę tylko przewidywać. Niemniej jednak myślę, że to jest taki krok milowy, aczkolwiek to jeszcze nie jest koniec, bo też należy pamiętać, że szczepionki są nakierowane na komórki nowotworowe, które prezentują antygeny. A niestety mamy też takie populacje komórek nowotworowych, które tych antygenów nie prezentują. I to są na przykład komórki macierzyste nowotworu, które odpowiadają za przerzutowanie. I te komórki umykają tym szczepionkom, więc szczepionki to jest jakby jedna droga, ale równocześnie musimy jeszcze pracować nad tym, żeby wyłapać i zniszczyć komórki macierzyste nowotworu, które są bardzo niebezpieczne. Między innymi mój zespół nad tym pracuje obecnie.
1: I to narzędziem nie jest wtedy szczepionka, tylko zupełnie inny sposób.
0: Tak, znaczy myślę, że wiele technologii używanych do produkcji szczepionki przyda się tutaj w tej walce z komórkami macierzystymi nowotworu, ale to nie będzie się nazywało szczepionką. Nie będzie to taka szczepionka w naszym rozumieniu. To będzie terapia, pewnie też immunologiczna, ale jednak to nie będzie szczepionka.
1: Czy można jednak powiedzieć, że te najnowsze informacje dotyczące takiej konkretnej szczepionki dają i nadzieję, i to taką nadzieję bardzo realną, że będzie grupa, i to rozumiem wielotysięczna, polskich pacjentów, którzy być może w dalszej, a może bliższej przyszłości będą mogli skorzystać z tego?
0: Jestem przekonana, że te szczepionki szybko wejdą na rynek. Myślę, że przedłużą czas wolny od choroby, że tak powiem, ale myślę, że to jeszcze nie jest koniec walki z rakiem, niestety, ale to jest bardzo ważny krok i myślę, że to są teraz bardzo ważne chwile, które się dzieją.
1: I to właśnie szczepionka mRNA będzie tym głównym bohaterem, ten typ szczepionki?
0: Z pewnością jednym z głównych.
1: Jaki może być kolejny krok? Kiedy ta szczepionka może być dostępna?
2: Znaczy, w mojej opinii, ponieważ nacisk całego świata jest, żeby jak najszybciej pacjenci otrzymali to leczenie, bo wyniki rzeczywiście są fenomenalne, to sądzę, że około roku do półtora ona będzie dostępna powszechnie w Europie. Bo oczywiście proces jest taki. Najpierw pokazano wstępne wyniki. Ostateczne wyniki będą pokazywane w tym roku, w październiku, na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Medycznego. Proces rejestracyjny pewnie zacznie się równolegle w Stanach Zjednoczonych i za chwilę w Europie. Jak wiadomo, agencje regulatorowe muszą sprawdzić wszystkie dane. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze, ponieważ ta szczepionka, i to jest też trzeba powiedzieć, rzadko jest tak, że jak połączymy dwa leki, to nie mamy dodatkowej toksyczności, nie mamy dodatkowych działań niepożądanych. Tu nie ma.
1: Tu nie ma.
2: Tu nie ma. Ta szczepionka jest super bezpieczna. Bo szczepionki mRNA rzeczywiście mają bardzo dobry profil bezpieczeństwa, co już wiedzieliśmy ze szczepionkami na COVID. I jeżeli to będzie sprawdzone, będzie rejestracja, a później oczywiście będzie proces refundacyjny, plus jeszcze firma musi mieć, przygotować całą logistykę na świecie, musi przygotować fabryki. To nie jest takie proste, bo my jak zaczynaliśmy badanie kliniczne, to na początku wiedzieliśmy, ile musieliśmy sami razem ze sponsorem tego badania, firmą Moderna i MSD, przezwyciężyć przeszkód organizacyjnych, logistycznych, żeby ten okres przygotowania szczepionki, właściwej oceny materiału był jak najszybszy. A oprócz tego firma musiała mieć wydolność swoich rzeczywiście fabryk, żeby wyprodukować nawet na potrzeby badania kliniczne. Badanie kliniczne to było 1100 chorych. Jeżeli popatrzymy, ile jest czerniaków na świecie, na świecie jest około 330 tysięcy zachorowań na czerniaki rocznie. Z czego niestety umiera mniej więcej 1/4 na świecie. Co oznacza, że tak naprawdę to jest grupa pacjentów, którzy są potencjalnymi kandydatami. To są tysiące pacjentów. I dlatego jeszcze chwilę, ale

0: Ja myślę, że tutaj wszyscy zmobilizują się do tego, dlatego też firma Moderna pracuje z tak dużą firmą jak MSD, żeby te wszystkie działania były zintensyfikowane.
1: Ilu pacjentów w Polsce mogłoby skorzystać z tej szczepionki?
0: Ja mogę szacować tak, że zachorowuje około 4,5 tysiąca
1: rocznie
0: chorych na czerniaki. Około 1000 chorych jest w stadium zaawansowanym. Myślę, że gdzieś 800 czy 800 pacjentów to jest grupa pacjentów, która ostatecznie mogłaby otrzymać tę szczepionkę, biorąc pod uwagę kwalifikacje, biorąc pod uwagę rzeczywiste wskazania, więc wcale nie mało.
2: Z profesor Natalią Marek-Trzonkowską i profesorem Piotrem Rutkowskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrobołowicz.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Kierowca busa szybko jechał do hotelu już dawno wyludnionymi ulicami miasta. Nikt się nie odzywał. Szok, jakiego wszyscy doznali z Harrym na czele, po prostu ich wyczerpał. Przed hotelem od razu się pożegnali. Magda umówiła wszystkich na spotkanie na 10 rano w hotelowej restauracji i weszła jeszcze z Alice do holu. Harry, ciągle wsparty na ramieniu Ethel, ciężko szedł do windy. Zajmiecie się nim, dziewczyny, do jutra? Łaszyńska bała się zostawić go samego. Oczywiście, nie martw się, Madziu. Przypilnujemy, żeby nic mu się nie stało. Alice uspokajająco poklepała ją po dłoni. Harry. Łaszyńska delikatnie musnęła ramię Jonesa. Mężczyzna spojrzał na nią nieprzytomnym wzrokiem. Tak? Zapytał cicho. Może poprosić obsługę hotelu, żeby wezwali lekarza? Chciałbyś jakieś tabletki na sen albo na uspokojenie? Rozpaczliwie próbowała być pomocna. Nie ma takiej potrzeby. Zamówię whisky do pokoju. Spokojnie, dam radę. Ale nagle odetchnął głęboko i raźniej się uśmiechnął. Dziewczyny zatrzymają mi towarzystwa, zgoda? Zwrócił się do Ethel i Alice. Jasne. Obie panie zgodziły się jak jeden mąż i stanęły po bokach Harry'ego jak gwardia przyboczna. No to jestem spokojniejsza. Magda pomachała im i wyszła z hotelu. Dopiero na ulicy stanęła i zaczęła gwałtownie oddychać, starając się za wszelką cenę nie zemdleć. Wszystko w porządku? Boj hotelowy zauważył chwiejącą się na nogach kobietę i zaoferował pomoc. W porządku, dziękuję. Chciała jak najszybciej zostać sama. Musiała zebrać myśli, uspokoić się i oswoić się z sytuacją, która ją całkowicie przerosła. Szła powoli krakowskim przedmieściem, bezwiednie kierując się w stronę Starego Miasta. Nawet nie zauważyła, jak doszła do Placu Zamkowego, podeszła do barierki nad tunelem trasy WZ, oparła się o nią i po prostu się rozbeczała. Zmęczenie, stres i ten potworny wieczór sprawiły, że nie wytrzymała. Złapała komórkę i nie bacząc na godzinę, wybrała numer Baśki. Halo? Zachrypnięty głos przyjaciółki dowodził, że Nowacka spała w najlepsze od kilku godzin. Co tam? Mamrotała do telefonu półprzytomna. Basia, ratuj! Chlipiący głos Magdy sprawił, że Nowacka natychmiast oprzytomniała. Co się stało? Przyjaciółka usiadła na łóżku. Właśnie ktoś zamordował moją klientkę. Po prostu wyrzucił ją za burtę statku i utonęła w Wiśle, a ten w szpitalu to został otruty. I policja twierdzi, że to jakiś seryjny morderca wykańcza moich turystów. Magda zacięła się i nie mogła wydusić ani słowa więcej. Wysmarkała nos i próbowała wycierać łzy, które zalewały jej oczy. Co takiego? Wykrzyknęła Baśka i popatrzyła na męża, który zdążył się w tym czasie obudzić. Miała taką minę, że małżonek nawet nie pomyślał o wymówkach. Co się stało? Zapytał bezgłośnie. Magda, gdzie jesteś? Zawołała Baśka do telefonu. A, na Placu Zamkowym. Stój tam i nigdzie się nie ruszaj, zaraz będę. Nowacka już wyskakiwała z łóżka.

0: Powiesz mi, co się stało?
1: Władek Nowacki też postanowił wstać. W grupie Magdy jest seryjny morderca. Wykończył już dwie osoby, tak twierdzi policja. Nic więcej nie wiem. Ona sama stoi pod kolumną Zygmunta i ryczy. Muszę do niej jechać. Baśka miotała się po pokoju, wciągając na siebie bluzę i getry. Nowacki na chwilę za nie mówił i tylko patrzył na biegającą po pokoju żonę. Ta kobieta bije rekordy, jeśli chodzi o pakowanie się w najdziwniejsze sytuacje, ale to chyba przerasta wszystkie inne jej wyczyny. Leć, kochanie, jakby co to dzwoń, przyjadę na pomoc jak najszybciej. Władek pocałował żonę i odprowadził ją do wyjścia. Zamknął za nią drzwi, wzniósł oczy do nieba i poszedł do kuchni napić się kawy. Informacja była tak kuriozalna, że odechciało mu się spać. Na Stare Miasto było niedaleko, a poza tym Baśka gnała jak kubica na rajdzie i była na miejscu w 10 minut. Wpadła na plac, gdzie od razu zobaczyła Magdę siedzącą na murku przy barierce nad tunelem. Z ulgą się przekonała, że przyjaciółka już nie ryczy, tylko tempo wpatruje się w przestrzeń, ale gdy zobaczyła biegnącą Nowacką, wstała i znowu zaczęła beczeć. Basia, ratuj! Chlipnęła i przytuliła się do niej. O kurde, jest naprawdę źle. Nowacka zmartwiła się jeszcze bardziej. No dobra, to siadaj i mów od początku, co się do cholery w tej grupie dzieje? Spytała bez zbędnych ceregieli. No bo... Zaczęła Magda, ale Baśka przerwała jej w półsłowa. Nie, stop, nie będziemy tu sterczeć jak dwie miotły, idziemy do samochodu. Zawiozę cię jak najszybciej do domu, opowiesz po drodze. No już, już, zbieraj się, idziemy. Uznała, że tylko energiczne popędzanie jest w stanie wyzwolić w koleżance resztki energii. Szły szybko do samochodu zaparkowanego na Miodowej. W tym czasie Łaszyńska już zaczęła opowiadać. Trajkotała, jakby chciała jak najszybciej podzielić się z jakąś bratnią duszą tym, co ją przygniotło. Mówiłam ci wczoraj, że jeden z turystów, wiesz, ten ornitolog, padł na zawał i wylądował w szpitalu. Odetchnęła zasapana z powodu szybkiego marszu. No tak, ten, co chciał do zoo, dostał zawału. Co w tym dziwnego? Zapytała Basia. Podejrzewają, że ktoś go otruł i specyfik, który mu podano, wywołał skutki podobne do ataku serca. No tak, teraz rozumiem. Magda aż stanęła pod wrażeniem tego, co sobie uprzytomniła. Co? Co? No mów do cholery! Baśka popędzała przyjaciółkę. Ten lekarz dziwił się, że taki młody, zdrowy facet pada na zawał i że to bardzo podejrzane. Mówił, że zleca dodatkowe badania. Myślałam, że chodzi o jakąś ukrytą chorobę. A oni szukali trucizny i zawiadomili policję. Dlatego ten komisarz był dzisiaj na statku. Magda myślała na głos. Stara, mów jaśniej i po kolei. Nic do cholery nie rozumiem. Irytowała się Nowacka. Co? Tak, sorry. Ale wszystko mi się miesza. Rano byliśmy na Powązkach. Potem pojechaliśmy zobaczyć stację drogi krzyżowej w kościele przy Emilii Plater. No i tam to dopiero była afera. Magda zawiesiła głos. To co się stało? Nowacka wyglądała, jakby zamieniła się w słuch. Pamiętasz, że cały teren przy kościele i stacje są odgrodzone takim niskim parkanem z furtkami? Spytała Łaszyńska. Coś kojarzę, pewnie teren pocmentarny i dlatego tak ogrodzili. Też tak sądzę. Jedna stacja jest przy bramie i można ją obejrzeć z bliska, ale wyobraź sobie, że ta Rita, ta co ją właśnie ktoś utopił, uparła się, że musi podejść do tych odgrodzonych. Przełaziła przez płot i nawet szarpała się z wikarym i kościelnym, którzy nie chcieli jej tam wpuścić. I chłop, ten Harry, to mało apopleksji nie dostał. Taki był na nią wściekły za tę scenę. Na chwilę przerwała, by zaczerpnąć powietrza.
2: Dawna i współczesna Warszawa w kryminalnym wydaniu. Zabójcza wycieczka za moment w RMF FM.

A po co ona tam lazła? Spytała zaintrygowana Baśka. Bo musiała zobaczyć stację 4. i 7. Inne jej nie interesowały. Czaisz, jakie to dziwne? Łaszyńska przerwała i zaczęła grzebać w torbie przyjaciółki. A dlaczego akurat te musiała zobaczyć? Wszystkie są chyba podobne. Czego ty tam szukasz? Nowacka otworzyła szerzej swój przepastny wór. Fajek, muszę zajarać, bo padnę. Masz jakieś? Dalej przetrząsała zawartość torby. Jasne. Przyjaciółka sięgnęła do kieszeni bluzy, po czym podała paczkę i zapalniczkę. Z ulgą stwierdziła, że pod wpływem opowiadania Magda się uspokaja i zaczyna przypominać dawną siebie, a nie rozbeczaną niezdarę. Poczekała, aż kumpela zapali, zaciągnie się i dalej wypytywała. No dawaj, czemu akurat tę stację chciała zobaczyć? Pytała niecierpliwie. Bo miały jakieś numerologiczne znaczenie, oczywiście nie pamiętam jakie. Niezłe, co? Magda zaciągnęła się po raz kolejny. Baśka przez chwilę nie mogła wydusić z siebie słowa. Okultystyczne znaczenie stacji Drogi Krzyżowej? Ja nie chodzę do kościoła, ale nawet dla mnie to szok. Co ją napadło? Skąd mam to wiedzieć? Upierała się, jakby od tego zależało jej życie. Harry był tak wściekły, że aż się trząsł. To on ją zabił. Nowacka szybko wyciągnęła wnioski. I powinni go uniewinnić. Taką babę należało utopić. Słusznie zrobił. Basia, nie żartuj. Łaszyńska po raz pierwszy lekko się uśmiechnęła. No, i o to chodziło. Tamta odetchnęła. Już ci lepiej? W takim razie nawijaj dalej. No i potem była ta nieszczęsna kolacja na statku. Początkowo wszystko szło świetnie. W ogóle to wyglądali na zgranych. Dobrze się czuli w swoim gronie, tańczyli, żartowali, pili i to dużo. Też bawiłam się doskonale. Na koniec obejrzeliśmy pokaz sztucznych ogni i zaczęłam szukać wszystkich, bo trzeba się było zbierać do wyjścia. No i wtedy się okazało, że Rity nie ma na statku. Zleciała się policja, zrobiło się koszmarne zamieszanie, no i pojawił się ten wyelegantowany komisarz ze Stołecznej. Wyelegantowany komisarz? A są tacy? Baśka wyraziła powątpiewanie. Widać są. Wygląda jak z reklamy Hugo Bossa. Magda mimowolnie się rozmarzyła. A co? Miał na sobie mundur Wehrmachtu czy SS? Nowacka najwyraźniej nie mogła darować słynnej firmie, że swoją potęgę zbudowała na ubieraniu armii niemieckiej w czasie wojny. No co, ty weź odpuść. Miał świetnie skrojony garnitur. Czyste, aż błyszczące buty i pachniał jak pola elizejskie. Magda aż zamknęła oczy na wspomnienie przystojnego komisarza. Nawet miał czyste buty, no, no. Rzeczywiście, jak na ten kraj, to prawdziwy ewenement. Baśka uważniej spojrzała na przyjaciółkę. Czyżbyś wreszcie poczuła wiatr pożądania? Dobrze. Pies bo pies, ale zawsze facet. I to w czystych butach. Może to przeznaczenie? Że tę babę ktoś przez burtę wyrzucił? Wyluzuj. Służbista i despota, a poza tym sztywniak. Magda machnęła ręką. A czemu despotyzm miałby przeszkadzać w seksie? Czasem nawet pomaga w pewnych okolicznościach. Kto jak kto, ale ty o tym powinnaś doskonale wiedzieć, mój tygreju w spódnicy. Baśka, daj spokój. Najgorsze jest to, że mu na koniec urządziłam awanturę. Łaszyńska wzniosła oczy do nieba.

Postawiłaś się komisarzowi naszej dzielnej policji? Jak? Nowacką powoli zaczęła ta historia bawić. A, bo powiedział, że będzie w hotelu o 7, żeby przesłuchać moich gości. No to wydarłam się na niego, że to wykluczone, że będą w stanie zeznawać najwcześniej o 10. A potem rzuciłam w niego listę uczestników wycieczki, bo jego ciamajdy zapomniały nas wylegitymować. Nie oponował, więc powiedziałam, że ja będę do dyspozycji najwcześniej o 9. Magda dumnie zadarła nos. Ciesz się, że rozmawiamy na ulicy, a nie gdzieś na dołku. Mógł mnie przecież zapuszkować. No, czyli wszystko z tobą w porządku, bo już się o ciebie bałam. Na szczęście przestajesz się mazgaić i zaczynasz się złościć. Dobra, jedziemy do ciebie. Musisz się wyspać i jutro, znaczy się rano, wyglądać jak bóstwo dla tego eleganta. Umpela z energią siadła za kierownicą. Baśka, daj spokój. W mojej grupie trup pada tak gęsto, jakby to była ulewa, a ty nawijasz o jakimś hipotetycznym romansie? On pewnie ma żonę i 5 dzieci, zawsze tak jest. Jęknęła Magda rozgoryczona. Jakby miał 5 dzieci, to z pensji policjanta nie stać by go było. Nawet na pastę do tych eleganckich butów. Jest singlem, ja ci to mówię. Nowacka aż podskakiwała za kierownicą z radości. Kobieto, a ja ci mówię, że w tej grupie dzieje się coś złego. 2 i 2 ofiary? W tym jedna to zimny trup? Normalne to nie jest. Łaszyńska gestykulowała poirytowana. Tym niech się przejmuje nasza kochana policja. Twój problem na już to wyglądać olśniewająco dzisiaj o 10 rano. Czyli teraz musisz odpocząć. Baśka z ułańską fantazją zaparkowała pod domem przyjaciółki. Magda, wstawaj, śniadanie na stole. Basia pełna energii wołała z kuchni. Łaszyńska powoli wracała do rzeczywistości. Głos przyjaciółki dobiegał gdzieś z głębi mieszkania. Co ona robi u mnie tak rano? Zastanawiała się, zakrywając się kołdrą. Magda, pospiesz się, musisz za godzinę być w hotelu. Nowacka tłukła talerzami, czajnik gwizdał, a w radiu podawano właśnie poranne wiadomości. Matko Boska, Rita utopiona, dzisiaj przesłuchanie. Policja. Nagle do Magdy w pełni dotarła groza sytuacji. Zerwała się z łóżka jak poparzona i pobiegła do kuchni. Jezus Maria, dzięki, że mnie obudziłaś. Boże, znowu ten koszmar. Klapnęła na taboret i złapała kubek kawy. Musiała jakoś wziąć się w garść. Baśka, zagadnęła przyjaciółkę z niepokojem w głosie. No, co tam? O co w tym wszystkim chodzi? Przecież to jakieś szaleństwo. Co ja mam zrobić? Magda zaczęła się nakręcać. Po pierwsze, uspokój się. Martwienie się zostaw przystojniakowi. Ale faktycznie to aż jest nieprawdopodobne. Tylko tobie mogło się coś takiego przytrafić. No przestań, to już jest fatalizm. Ładnie mnie pocieszasz. Nie ma to jak wsparcie przyjaciół, utyskiwała Magda. Dobra, już przestaję. Ale to naprawdę wszystko jest jak ze złego snu. Baśka zasępiła się i zmarszczyła brwi, chwilę się zastanawiając. Dlaczego oni się wzajemnie wymordowują? To bardzo dziwne. Ciekawe, jaki jest powód. To już ustali policja, przerwała jej Magda. Czyli przystojniak, podkreśliła Baśka z naciskiem. Za przystojniak.

0: Na zegarach 3:00 sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. O tym już teraz w Faktach RMF FM Karol Płoczkiewicz.
1: Tak jest, zapraszam. Polska chce zaostrzenia unijnych przepisów. Chodzi o migrantów forsujących granice. Marine Le Pen prowadzi w sondażu przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi we Francji. O szczegółach badania powie nasz korespondent. Początek września to najlepszy moment, by wzmocnić swoją odporność. Tak przekonują lekarze. Jest 3:00. Zaczynamy. Polska apeluje do Unii Europejskiej o przyjęcie interpretacji przepisów o ochronie międzynarodowej. Chodzi o możliwość pozbawiania ochrony osób, które nielegalnie przekraczają granice w zorganizowanych grupach z użyciem przemocy lub niszcząc zabezpieczenia graniczne. Tak przekazał naszej korespondentce wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk. Co dokładnie Polska chce zmienić w podejściu Unii do takich osób?
2: Polska chce, żeby w całej Unii można było odmówić ochrony międzynarodowej osobom, które w sposób zorganizowany i agresywny forsują granice. Jak na przykład w hiszpańskiej Ceucie. Warszawa uważa, że takie osoby mogą być traktowane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa i dlatego nie powinny korzystać z ochrony, którą zapewnia konwencja genewska. Polska sama zawiesiła prawo do azylu w regionach sąsiadujących z Białorusią, gdzie dochodzi do instrumentalizacji migracji. I teraz chce, żeby taką interpretację przyjęła cała Unia. Warszawa rozmawia w tej sprawie z Komisją Europejską, a sprawa ma być dyskutowana w październiku na szczycie unijnych przywódców.
1: Te fakty zebrała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Marine Le Pen z szansą na zwycięstwo w wyborach prezydenckich we Francji. Tak wynika z najnowszego sondażu. Liderka skrajnej prawicy prowadzi w badaniach opinii publicznej przed przyszłorocznym głosowaniem. O jego szczegółach nasz korespondent Marek Gładysz.
3: Według rezultatów najnowszego sondażu, opublikowanego w ukazującym się w niedzielę tygodniku Le Journal du Dimanche, na Marine Le Pen zamierza głosować w pierwszej turze przyszłorocznych wyborów prezydenckich około 35% Francuzów, czyli ponad dwa razy więcej niż na drugiego na liście popularności polityka, kandydata skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchona. Na pozostałych kandydatów, między innymi z obozu prezydenta Emmanuela Macrona, głosować chce dużo mniej ankietowanych. Wielu obserwatorów podkreśla więc, że druga tura kwietniowo-majowego wyścigu do Pałacu Elizejskiego przerodzi się może w pojedynek przedstawicieli dwóch frakcji, które oskarżane są o pobłażliwość wobec Rosji.
1: Początek września to najlepszy moment, by wzmocnić swoją odporność. Tak przekonują lekarze. Jaki jest wobec tego przepis na odporność?
4: Regularny sen, unikanie jakichś stresowych sytuacji. Ja wiem, jakkolwiek to brzmi, jest to trudne do realizacji. Ale
5: możemy jeszcze trochę próbować przemycić tego stylu życia wakacyjnego dla zdrowia?
4: Dokładnie tak. Takiego odpuszczania właśnie. Takiej pewnej regularności, którą pewnie w czasie wakacji mamy bardziej zorganizowaną. Dobrze zbilansowana dieta, jak mówię, ten sen, unikanie stresu. Ruch i to ruch na świeżym powietrzu, to wszystko sprawia, że nasz układ immunologiczny systematycznie się wzmacnia, jego praca się poprawia, no i mamy szansę na sukces.
1: Opisuje pediatra dr Ilona Małecka. Rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz. Zajrzyjcie na rmf24.pl w zakładce Zdrowie. Znajdziecie podpowiedzi, co zrobić, by we wrześniu zwiększyć ochronę przed infekcjami.
6: Sport w Faktach RMF FM.
1: Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk nie obronią tytułu rajdowych mistrzów Europy. W przedostatniej odsłonie tegorocznej rywalizacji, rajdzie Walii, polska załoga zajęła 3. miejsce, wygrywając jeden odcinek specjalny.
7: Po raz drugi z rzędu zajmujemy 3. miejsce w klasyfikacji generalnej. To był wymagający weekend, który rozpoczął się w piątek od nocnych odcinków specjalnych. Sobota była momentami dobra, natomiast na 2 odcinkach specjalnych straciliśmy zdecydowanie za dużo, żeby walczyć tutaj o pierwsze i drugie miejsce. Dzisiaj bardziej kontrolowaliśmy rywalizację i dojechaliśmy na podium. Przed nami rajd Portugalii, czyli ostatnia runda Mistrzostw Europy, gdzie będziemy walczyć o wicemistrzostwa Europy do samego końca.
1: Tytuł mistrza Europy zapewnił sobie już Fin Teemu Suninen, który w rajdzie Walii był drugi. Nowy trener Wieczystej Kraków, Żelijko Kopić, miał wyprowadzić klub na prostą. 2 pierwsze spotkania w Ekstraklasie jednak przegrał i Beniaminek spadł na przedostatnie miejsce w tabeli. Wiceprezes Wieczystej do spraw sportowych Sławomir Peszko w rozmowie z naszym dziennikarzem Cezarym Dziwiszkiem zapewnia jednak o wsparciu dla trenera, który, jak mówi, ma duże doświadczenie i świetne CV.
8: Nie boi się pan trochę a propos nowego trenera, którego chciałem zapytać, że nazwisko Kopić sam trener może pomylić z na przykład przykład sopić, bo widzę, wie, to się trochę, kurczę, nie udało. No chyba, że dostanie większy kredyt zaufania jednak.
9: Porównujemy chyba dwie półki różnych trenerów. No zdecydowanie, sądząc nie tylko po CV, ale po osiągnięciach i po tym, że trener Kopić był wybrany dwukrotnie trenerem roku w Rumunii. Prowadził dwa razy potężne chorwackie kluby Hajduk i Dinamo i pozostawił tam świetny ślad, więc to porównanie chyba trochę jest na wyrost. No,
8: Czyli na plus dla Wieczystej.
9: Na plus dla Wieczystej i skupiamy się i wierzymy w to, że tu będzie dobrą pracę wykonywał.
8: Pan trener, jak można scharakteryzować drużyny, które prowadził? Jaki to jest styl gry po prostu? Czego się spodziewać? No bo wiem, że od początku Wieczysta jest określona jako drużyna, która ciągnie do przodu, ale z tyłu trochę są problemy. Czy on ma zbudować te defensywy?
9: Nie, właśnie o to nam chodziło, że my teraz w pierwszym roku nie chcemy grać super atrakcyjnie, strzelać dużo goli, ale też tracić ich, nie wiadomo ile, tracić punkty i finalnie spać z ekstraklasy. No w ogóle nam się to nie marzy. Wolałbym teraz trochę zagrać pragmatycznie parę meczów, ale pozdobywać tych punktów na jesień i to jest styl trenera, tak? Żeby ustabilizować grę obronną, a to, co zrobił właśnie w Dynamie Bukareszt, gdzie w pierwszym roku poszedł w ciężkim momencie, Dynamo Bukareszt wykaraskał ze strefy spadkowej, a w drugim roku zagrał tą drużyną w pucharach i to jest ten cel i ta droga, do którą chcemy dążyć.
8: No i tak samo duże nazwisko, które ma odmienić jakoś grę, aczkolwiek tutaj z przodu, no to jest oczywiście wspomniane Fitimis Kuluris. Jak wyglądały kulisy tego transferu? Co skłoniło go do gry Wieczystej? Oczywiście poza twardą walutą, że tak się wyrażę, argumentów finansowych nawet nie poruszam, ale na pewno Kuluris coś mówił. Nie wiem, może chciał wrócić do Ekstraklasy, może...
9: Przede wszystkim, to właśnie chcę, przerwę panu, powrót do Ekstraklasy to dla niego było...
8: Bo Kuluris coś mówił. Nie wiem, może chciał wrócić do Ekstraklasy, może...
9: Przede wszystkim, to właśnie chcę, przerwę panu, powrót do Ekstraklasy to dla niego...

0: większy od nas, nie jesteś do końca nigdy do tego pewien.
1: W obronie z kolei Mateusz Wieteska podobne ma karty, wie, że będzie grał. W jakim on jest stopniu przygotowania? Bo tutaj Kuluris w zasadzie gotowy do gry. Wietes miał trochę we Włoszech problemów. Jak u niego wygląda sytuacja tak pod kątem kolejnych meczów, tak wczesnej jesieni?
0: Miał tych problemów, ale przebywał też na obozie w Cagliari. Po obozie dopiero do nas dołączył, także on był w treningu, ale wiadomo, trenowanie to nie to samo, co mecze ligowe i to pokazał mecz na Krakowie, gdzie w końcówce brakło sił, ale też nie tylko jemu, ale Antoni Milicjowicz również i brakowało tej energii. To jest wszystko do poprawy i do nadrobienia, a walory techniczno-taktyczne i takie czysto piłkarskie, ono ma bardzo wysokie, dodatkowo jest groźnie przy stałych fragmentach, strzelił też bramkę, na niego bardzo, bardzo liczymy. Może być taką naszą podporą defensywy na parę lat.
1: Podporą linii pomocy, łącznikiem na takiego kozaka naprawdę wyrasta Christensen. On już pokazał w jednym meczu, tak strzelając 3 gole, że stać go na wiele, ale chyba coś czuję, że to jest materiał naprawdę na gwiazdę ekstraklasy, jeżeli przez niego będzie szła ta gra.
0: Technicznie bardzo dobrze zaawansowany piłkarz, duża wizja gry, ale ma taką swobodę i umiejętność znalezienia sobie miejsca między liniami i oderwania się od przeciwnika, przez to zyskuje parę sekund na taką kontrolę nad piłką i rozeznanie terenu. I to w nim bardzo doceniamy, dobrze się wprowadził, szybko zaadaptował w drużynie, nieźle się tutaj czuje, strzelił te 3 bramki w każdym meczu, albo dochodzi do sytuacji, tak jak z Lechem Poznań, albo był groźny, tak jak w ostatnim meczu na Krakowi. I tak, to jest zawodnik, który oczywiście doceniamy, bardzo na niego liczymy. Pewnie będzie teraz grał trochę niżej ze względu na Kulurisa, który dołącza do drużyny, ale ta współpraca, podejrzewam, będzie owocna.
1: Zapytam jeszcze tak z pana perspektywy, no również menadżera, dyrektora sportowego, wiele funkcji pan w Wieczystej, można powiedzieć, skupia. To trudno się pracuje, mając taką konkurencję do piłkarza, bo przecież tutaj nie tylko czołówka pucharowicze chcą ściągnąć często danego zawodnika, ale i Widzew ma argumenty finansowe, ale i Pogoń ma argumenty finansowe. Kolejka jest bardzo długa. Często pewnie po jednego piłkarza zdarzały się takie sytuacje, że startowaliście po kogoś jednego, oczywiście poza jednym zawodnikiem powiązanym z Pogonią Szczecin.
0: Tak, tak. Nie, no wielokrotnie trafia zawodnik do ekstraklasy, z którym albo się kontaktowaliśmy, albo dział scoutingowy miał dużą wiedzę, albo ja nawet na żywo go oglądałem. Było tak z Psirem, który trafił do Wisły Płock, z Marzli, który jest w Górniku Zabrze. Wcześniej też negocjowaliśmy z Chłaniem, ale tak jak mówisz, nie jest jeszcze nam łatwo, nawet warunkami finansowymi, przekonać piłkarza. Inną drogę wybrał Maksymilian Chłań, który był po mocnych negocjacjach z naszym klubem, no ale finalnie trafił do Górnika Zabrze, gdzie przekonał go oczywiście duży stadion, atmosfera też, perspektywa może Górnika Zabrze. Z tym się zmierzymy na co dzień, w kolejnych okienkach transferowych na pewno, ale ja widzę w swoim klubie bardzo duży rozwój, nie tylko na boisku i to, że coraz lepsi piłkarze przychodzą, ale to, że dołącza dzisiaj Braymax na koszulki, to, że coraz więcej sprzętu medycznego jest w gabinetach fizjoterapeutycznych, coraz więcej najnowszych programów ma dział scoutingowy, więc to jest też rozwój klubu.
1: Wieczysta oczywiście to jest klub, który ma majątnego właściciela, w którym powiedzmy szybko może się coś zmienić na plus, jeżeli dosypać pieniążków, ale czy jest jakaś długofalowa wizja Wieczystej? Jaki ten klub ma być, czym on się ma wyróżniać tak w skali kilku lat na arenie ekstraklasowej? Czy to ma być klub, który wyciągnie czasami ciekawego młodego zawodnika, który ściągnie i wypromuje kogoś z zagranicy? Z czego ta Wieczysta ma być znana? Macie taki cel jakiś na horyzoncie?
0: Krótkoterminowy cel to jest postawione oczywiście na ten rok utrzymanie w ekstraklasie.
1: A właśnie tak bardziej w perspektywie.
0: Długoterminowy. Oczywiście będą sprowadzeni piłkarze 2-3 w każdym okienku z potencjałem, na których będziemy mogli poczekać, czy dać im pół roku na adaptację i żeby pokazali swoje umiejętności stricte później sprzedażowo, tak? Ale celem naszym w poprzednich okienkach transferowych i w tych było sprowadzenie piłkarzy zdecydowanie od razu do pierwszej jedenastki, nie patrząc tutaj na wiek, czy to jest 22-latek, czy 30-latek i ta sprzedaż będzie tego zawodnika późniejsza. Ale oczywiście na przyszłość, ja to mam, wszyscy mamy to z tyłu głowy i dziś mamy to zaplanowane, że chcemy tak zbudować kadrę, żeby było i zawodnicy sprzedażowi, którzy mogą się w Europie pokazać i nie tylko sprowadzanie zawodników gdzieś z dobrym CV, no ale jednak gwiazda dobra, z numerem 10 na koszulce, która ma dobrą historię, przyciąga też kibiców i też na tym nam zależy.
1: Jakby się okazało, że Wieczysta w końcu awansuje do pucharów, to na spokojnie gra na Wiśle, czy coś tam jeszcze trzeba będzie negocjować stadion?
0: A to już nie moja sprawa, ja sprawy sportowe, także tam szefostwo inne działa.
2: Dziś w 6. kolejce Ekstraklasy Wieczysta Kraków zagra z Zagłębiem Lubin. To wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 4:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

12 minut po trzeciej. Dzień dobry tym, którzy właśnie wstają i dzień dobry tym, którzy są na nocnym dyżurze. Razem z nami pijemy z wami pierwszą kawę i zaglądamy do waszej szafy. Jaka pogoda czeka nas w tym tygodniu, to sprawdzimy za chwilę. Anita Janczak, cześć, witajcie.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Przy najlepszej muzyce w RMF FM to poniedziałek nawet nie jest taki straszny. Tu pierwsza kawa, 23 minuty po trzeciej i zerkam w mapy pogodowe i wygląda na to, że po weekendowych wichurach i deszczu pogoda trochę odpuszcza. Dziś w ciągu dnia od 18 stopni na północy do 23 na południu. Poniedziałek będzie spokojniejszy, na to wygląda. Wiatr wyraźnie słabszy, a w większości kraju pojawi się więcej słońca. No, może na północnym wschodzie jeszcze więcej chmur i miejscami przelotny deszcz, ale uwaga, to dopiero początek pogodowej zmiany. Jutro na południu nawet 28 stopni, a w środę to gdzieś tam nawet 30 mogą się pojawić. Czyli co, lato najwyraźniej jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.

to taki klasyk do pośpiewania w samochodzie, gdy nikt nie słyszy. Może do powspominania też. Ryszard Rynkowski to za nami, 3:31. Jeśli zrobiliście sobie może weekend offline, z dala od wszystkich informacji, nie szkodzi, to z pierwszą kawą w RMF FM wszystko nadrobicie. I można powiedzieć, że weekend był kobietą i to sportową. Była walka o medal, niestety bez happy endu. Nasze siatkarki przegrały z Serbią 1-3 i kończą Mistrzostwa Europy bez brązu, a złoto znowu dla Turcji. Ale mamy sukces. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego US Open po, no muszę wam powiedzieć, niezwykle zaciętym meczu z Czeszką, ale już dziś staje też przed kolejnym gigantycznym wyzwaniem i rywalką będzie mistrzyni olimpijska Quyen Van Zeng. O 17:30 czwarta runda, więc zaciskamy mocno, mocno kciuki. I teraz jeszcze tylko na chwilę możemy tak się uspokoić z Olivią Dean w RMF FM.

0: Tu pierwsza kawa z RMF FM, 19 minut do czwartej. Zbieramy dla Was najważniejsze i najnowsze informacje i zaglądamy za ocean, a tam niestety tragiczne wieści.
1: W Miami na Florydzie wieczorem naszego czasu doszło do katastrofy samolotu transportowego. No niestety, to nie są dobre wieści.
0: A co się stało? Czy są ranni?
1: Niestety, co najmniej 5 osób zginęło, a 5 zostało rannych. 3 z nich są w stanie krytycznym. Maszyna Amazona wypadła z pasa podczas lądowania i staranowała samochody. Po zjechaniu z pasa zatrzymała się dopiero na polu obok lotniska. Samolot został poważnie uszkodzony, zapaliły się też jego silniki.
0: A czy wiemy coś o przyczynach tego wypadku?
1: Jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Bezpośrednia przyczyna nie jest znana. Sprawę bada Federalna Administracja Lotnictwa.
0: A co to może oznaczać dla podróżnych? Bo z pewnością będą utrudnienia.
1: Tak, wszystkie pasy startowe i drogi kołowania po tym wypadku zostały natychmiast zamknięte. Pasażerowie zatem muszą się liczyć z dużymi opóźnieniami, a nawet odwołanymi lotami.
0: I te sytuacje będziemy dla Was sprawdzać na bieżąco. Kolejne najnowsze wydanie Faktów RMF FM punktualnie o czwartej.

0: Tak, luźno wejdźcie w ten poniedziałek z tornistrami, ze wszystkimi obowiązkami, w tym całym szaleństwie.
1: Jak wasza forma o poranku?
0: 3322, wpiszcie się na naszą listę obecności, a my lecimy dalej z najlepszą muzyką.

0: Czwarta na zegarach. Zaczynamy fakty RMF FM, na które zaprasza Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem. Ustawy zdrowotne po aferze w Szpitalu Południowym opóźnione do Sejmu trafią najwcześniej w październiku. Chińskie auta wśród najdroższych do ubezpieczenia. Średnia OC dla kierowcy w Polsce to 624 zł. W faktach także nietypowy konkurs w Lublinie ogłoszony przez tamtejszych rowerzystów. Posłuchajcie, czego dotyczy. Opóźniają się rządowe prace nad ustawami zdrowotnymi. Jak ustalił reporter RMF FM, przepisy przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia po aferze w Szpitalu Południowym trafią do Sejmu najwcześniej w październiku. Z czego wynika to opóźnienie? To wyjaśni nasz reporter Kacper Wróblewski.
2: Zanim ustawa w ostatecznym kształcie trafi na posiedzenie Rady Ministrów, musi przejść jeszcze szereg procesów legislacyjnych. Jak się dowiedziałem, zakończyły się już uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie. W najbliższym czasie projekty te będą kierowane na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów.
3: Prace parlamentarne to jest jakaś perspektywa jednego, może maksymalnie dwóch miesięcy.
2: Usłyszałem od wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastiana Gajewskiego. Ustawy zdrowotne zawierają m.in. zapisy dotyczące ograniczenia czasu pracy medyków do wymiaru dwóch etatów, pracy w jednym podmiocie na minimum pół etatu oraz maksymalnego wynagrodzenia za godzinę 240 zł brutto i maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego.
1: 624 zł. Tyle średnio płaci dziś za OC polski kierowca. To mniej niż rok temu. Tak wynika z danych rankomat.pl. Najdroższe w ubezpieczeniu pozostaje BMW, ale na podium są też, co ciekawe, chińskie marki samochodów.
4: Z jednej strony mamy chińskie marki w czołówce, jeżeli chodzi o najdroższe oferty, ale z drugiej strony wśród tych 20 marek, które badaliśmy, 7 najtańszych to są właśnie marki chińskie.
1: Ekspert portalu rankomat.pl Jarosław Sadowski przypomina, że kluczowe dla ostatecznej ceny OC są inne kryteria.
4: Profil kierowcy, jego historia ubezpieczenia, czy były jakieś szkody, czy też nie. Oczywiście też parametry samochodu, nie tylko marka, ale także inne elementy, na przykład wiek kierowcy ma ogromne znaczenie i on bardzo może zmienić właśnie wysokość OC, szczególnie w przypadku młodych kierowców właśnie ten koszt ubezpieczenia jest zdecydowanie wyższy.
1: Istotne jest też miasto. Statystycznie najdroższy jest Wrocław, a tańsze Opole. Różnica wynosi ponad 200 zł.
0: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Podróże jesienią do Azji Południowo-Wschodniej, Afryki Wschodniej i na Karaiby cieszą się dużą popularnością wśród poszukujących jesienią słońca. Lekarze apelują jednak, by przed wyjazdem pamiętać o szczepieniach przeciw chorobom tropikalnym, które nie występują w Polsce.
5: Jeżeli wydajemy dość sporo pieniędzy, nie wyliczając nikomu oczywiście na egzotyczną wycieczkę, to warto dorzucić też trochę szczepień, żebyśmy potem nie cierpieli na miejscu albo nie zawlekli czegoś do domu, czyli tutaj do Polski. Większość szczepień jest zalecana. To zwłaszcza to są choroby przewodu pokarmowego, czy ewentualnie gdybyśmy byli ryzyko pokąsania przez zwierzęta. Są oczywiście takie szczepienia, bez których jak na przykład przeciwko żółtej febrze do pewnych krajów nie wjedziemy w ogóle. I to są już obligatoryjne szczepienia. To są oczywiście te kraje są wymieniane, no i wtedy wiadomo, że musimy takie szczepienia koniecznie zrobić.
1: Mówi lekarz Eryk Matuszkiewicz ze szpitala imieni A. Raszei w Poznaniu. Konkurs na najbardziej zarośniętą drogę dla rowerów i chodnik ogłosili lubelscy rowerzyści, skarżący się na zaniedbane alejki. Na niektórych chodnikach nie ma miejsca, żeby minęło się dwoje pieszych, mówi nam Michał Wolny z Porozumienia Rowerowego i pokazuje jedno z takich miejsc.
6: Może zmierzmy, jak znajdziemy obrys krawężnika.
7: A to się trzeba dokopać?
6: Tak, to 1,60 m zarośnięte. Zostaje 40 cm dla pieszych.
7: Ten chodnik ma 2 metry.
6: Tak, 80% jest zarośniętego.
7: I to nie jest jedyny taki chodnik w mieście.
6: Jest mnóstwo takich miejsc.
7: I po co konkurs?
6: No, konkurs ma na celu zwrócenie uwagi służb miejskich na ten problem w sposób taki bardziej spektakularny.
1: Na chodniku przy skrzyżowaniu ulicy Romantycznej z Nadbystrzycką był reporter RMF FM Dominik Smaga.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Poniedziałek zaczynam dość chłodno, rano od 6 do 11 stopni, a w rejonach podgórskich to nawet 4 na termometrach, nad morzem trochę łagodniej do 13. Na północy też więcej chmur i miejscami słaby deszcz, na południu i w centrum spokojniej. Jeśli właśnie wychodzicie z domu, to lekka kurtka zdecydowanie się przyda, a parasol głównie mieszkańcom północy. Ale spokojnie, to nie jest jeszcze jesień. W ciągu dnia zrobi się tak od 18 do 22 stopni, a na południu nawet 23. A tu pierwsza kawa z RMF FM, 5 minut po czwartej. Prowadzimy Was z pierwszą kawą. W pierwszych podróżach kierowca autobusu Piotrek już na miejscu. Wiemy, gdzie mogą być dziś utrudnienia na drogach. Koniecznie bądźcie z nami. A teraz do samochodu, do autobusu. Police. Every breath you take. RMF FM.

0: być gdzie.
1: A to tak, żeby więcej energii wam dodać do pierwszej kawy z RMF FM, 15 minut po czwartej, a tymczasem A1 z Łodzi w stronę Gdańska, to was kierowców może zainteresować. Od dziś między węzłami Piątek i Kutno Wschód drogowcy zaczynają remont. Na tym odcinku zostanie tylko jeden pas, a prędkość będzie ograniczona do 80 km na godzinę. Utrudnienia te potrwają do piątku, a potem remont przeniesie się na drugi pas, więc jeśli ruszacie dziś A1, to doliczcie kilka minut.

I przy takich dźwiękach przypominają się najmilsze momenty weekendu, ale dobra, mamy poniedziałek, 26 minut po czwartej, tu pierwsza kawa z RMF FM, a tymczasem czytam, że Polacy trzymają w domach coraz więcej gotówki. W naszych mieszkaniach jest jej już naprawdę sporo, więcej niż jeszcze tak kilka lat temu. Czyli co, mamy coraz więcej takich miejsc, w których banknot leży sobie spokojnie i czeka na swój wielki moment. Czasem przezornie, czasem na czarną godzinę, a czasem po prostu dlatego, że człowiek schował i teraz sam nie wie gdzie.

0: poniedziałek. Witamy Was z nowością od Margaret, prima ballerina. Ale mamy tutaj dla Was pierwszą kawę i najnowsze informacje. O tym się też dziś będzie mówiło, czyli ważne rozmowy na linii Stany Zjednoczone, Rosja i Ukraina.
1: Najpierw Moskwa, potem Kijów. Wysłannicy Donalda Trumpa rozmawiali w sobotę z Władimirem Putinem, a wczoraj z Wołodymyrem Zełenskim o zakończeniu wojny.
0: Wszyscy byśmy sobie życzyli zakończenia wojny. Czy podczas tych spotkań doszło do jakiegoś porozumienia?
1: Przełomu na razie nie ma. Zełenski ocenił rozmowy jako bardzo merytoryczne. Mówił m.in. o gwarancjach bezpieczeństwa i dostawach broni dla Ukrainy. Amerykanie z kolei chcą wznowienia trójstronnych rozmów z udziałem Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych oczywiście. Jared Kushner przyznał jednak, że nie ma gwarancji zakończenia wojny przed zimą. No i już też pojawiają się pierwsze medialne doniesienia. Według Financial Times do Kijowa przywieziono niewiele nowych propozycji i to przede wszystkim poprawione wersje wcześniejszych planów.
0: Czyli rozmowy trwają, ale do porozumienia wciąż daleko.
1: Zgadza się.
0: Ach, niestety. Najnowsze wydanie faktów RMF FM z udziałem Karola Płaczkiewicza punktualnie o 5:00. Zapraszamy.

Tragiczny finał lądowania w Miami. Samolot towarowy Amazona stanął w ogniu. Są ofiary śmiertelne i ranni. Co dokładnie wydarzyło się na lotnisku? Za chwilę w faktach RMF FM, punktualnie o 5:00.

0: Jest piąta, to oznacza fakty RMF FM w studiu Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
1: Witam, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Katastrofa samolotu towarowego w Miami. Co najmniej 5 osób zginęło. Dwudniowe rozmowy w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie bez przełomu. Wysłannicy amerykańskiego prezydenta byli w Moskwie i Kijowie. Pilotażowa zmiana na drodze do Morskiego Oka. Konie dowożą turystów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 zostało rannych po katastrofie samolotu towarowego Amazona na lotnisku w Miami na Florydzie. Maszyna podczas lądowania zjechała z pasa, staranowała samochody i zatrzymała się na pobliskim polu. Została poważnie uszkodzona, a jej silniki stanęły w ogniu. Pilot i drugi pilot zostali bezpiecznie ewakuowani. Wśród 5 rannych są 3 osoby w stanie krytycznym. Po katastrofie zamknięto wszystkie pasy startowe i drogi kołowania, a pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i odwołanymi lotami. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana. Bez przełomowych deklaracji zakończyły się rozmowy w Kijowie i w Moskwie. Byli tam przedstawiciele amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Wczoraj rozmawiali z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W sobotę spotkali się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Szukamy dyplomatycznego rozwiązania tego konfliktu, a nie militarnego. I właśnie tego zawsze szuka prezydent Trump. I dlatego Jared i ja tu jesteśmy. Podkreślał Witkoff. To była pierwsza wizyta w Kijowie amerykańskich negocjatorów, którzy od zeszłego roku są zaangażowani w rozmowy o pokój między Rosją a Ukrainą.
2: To są fakty RMF FM.
1: Zatrzymany w sobotę w sprawie afery zonda krypto Roman Rzet został wczoraj doprowadzony do prokuratury krajowej w Katowicach i odpowiadał na pytania śledczych. Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w TVP Info, przesłuchanie zapewne będzie kontynuowane dzisiaj. Odpowiedzialnością za aferę przerzucają się politycy partii rządzącej i opozycji.
3: Jeśli tak dalej pójdzie, to Jarosław Kaczyński będzie miał problem z ułożeniem list do przyszłego parlamentu, bo coraz bardziej dotyczy to czołowych działaczy i czołowych polityków.
1: Komentuje Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Opozycja przypomina z kolei o swoich pomysłach na wyjaśnienie tej afery.
4: Zaproponowaliśmy przede wszystkim komisję śledczą i to jest sposób na to, żeby tę sprawę wyjaśnić od A do Z, żeby po kolei pokazać, jakie były losy tych spraw w prokuraturze, dlaczego one były umarzane.
1: Tłumaczył Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus. Na drodze do Morskiego Oka zmiana dla turystów. Od początku września konie dowożą pasażerów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. To efekt pilotażowego projektu, który ogranicza trasę przejazdu z 7 do 3 kilometrów. Jak mówi fiakier Andrzej Mąka, tylko w pierwszym dniu pilotażu byli chętni do jazdy wozami.
5: Bo jeszcze wszyscy nie wiedzieli, no to trochę tych gości było, byli zdezorientowani. Wycieczki się wracają z wodogrzmotów, po prostu, bo za daleko. Teraz widzimy tak, że ten turysta, który jeździł wozami, to on w ogóle nie przyjeżdża tu.
6: No tak, dla zdrowych ludzi to może nie jest kłopot, ale liczymy się z tym, że są starsi lub niepełnosprawni. Także uważam, że jednak ta trasa powinna być wydłużona, a nie skrócona do minimum.
7: Nie, myślę, że skrócona, bo szkoda koni pod górę.
8: A może konie przynajmniej zadowolone?
5: Zdecydowanie za mało ruchu. Mało. On dopiero wychodzi na wodę, żeby on jest rozgrzany, a one dopiero chcą iść, a tu stop. Stukają, grzebią, wygrzebują dziury, szukają po prostu sobie zajęcia.
1: Usłyszał nasz reporter Maciej Pałachicki. Okazuje się, że biura podróży tych turystów, którzy chcieli zobaczyć Morskie Oko, wożą teraz nad słowackie Szczyrbskie Jezioro, gdzie można dojechać samochodem. Na koniec faktów zaglądamy do Dominowa koło Lublina, jednej z wielu wsi, w których odbywają się wczoraj dożynki. Tradycyjnie częścią tych imprez są wybory najpiękniejszego wieńca. Ozdobne konstrukcje ze zbóż i kwiatów są tworzone przez koła gospodyń wiejskich, które niemal od razu zaczynają przygotowania do budowy wieńców na przyszły rok.
9: Jak tylko kończy się rok, planujemy już, co zrobimy na następny rok.
10: To zaczyna się już zimą, to jest bardzo dużo pracy, dużo przygotowań.
11: Samo robienie wieńca zajmuje około 3-4 miesięcy.
10: Oczywiście musi być najpierw pomysł, a potem odpowiednia ilość wszelakiego płosa, zboża. Trzeba cały zapas przygotować rok wcześniej.
12: Bo zboża nie mogą być dojrzałe bardzo.
13: Bo się obsypie.
12: Tak.
11: Przygotowanie już trzeba zacząć na początku roku.
13: 2 stycznia robicie zebranie, co zrobimy na dożynki?
11: Nie, ale już tak z końcem lutego musimy zaplanować swoje urlopy.
12: To wszystko wymaga przygotowań.
1: Usłyszał w Dominowie reporter RMF FM Dominik Smaga. I tu kończymy. Kolejne fakty za niespełna na pół godziny. Poranne wydania przygotują i przedstawią wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Co my tu mamy w pogodzie? O poranku jeszcze chłodno, ale rozkręci się, to mogę wam obiecać. Termometry pokażą od 18 do 23 stopni. Na północy więcej chmur i miejscami słaby deszcz, na południu zdecydowanie więcej słońca. Rano lokalnie mgły, więc kierowcy szczególnie na południu trochę ostrożni. Ale jeśli ktoś dziś na przykład marzy o lecie, to mamy dobrą wiadomość. Od jutra temperatura mocno w górę, nawet 30 stopni. 5 minut po 5, tu pierwsza kawa z RMF FM. Anita Janczak, dzień dobry. A muzycznie już Dua Lipa. Dajcie głośniej, tak żeby ten poniedziałek dobrze rozkręcić i nastroić.

0: No dobra, mamy pierwszą kawę, 14 minut po piątej, a Karol mi tutaj cały czas o kanapkach, o jedzeniu.
1: Do kawy śniadanie.
0: Dobrze, no dla nas to trochę kolacja za chwilę będzie, jak skończymy
1: pod
0: dyżur.
1: Wieczorek.
0: Dobrze, ale właśnie trzeba dzisiaj mieć bardzo dużo siły, bo w sporcie dzisiaj czeka nas mnóstwo emocji.
1: Zwłaszcza jeżeli chodzi o tenis. Iga Świątek zawalczy o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open.
0: Brawo, brawo, brawo. No dobra, no to z kim zmierzy się Iga?
1: Chinka, Chin Wen Cheng, po drugiej stronie siatki stanie. To zawodniczka, którą rakieta z Raszyna zna bardzo dobrze. Wygrała z nią 7 z 8 spotkań.
0: Dobrze, zatem czekamy. Dobra, to sobie tak uporządkujmy ten poniedziałek, o której mamy być gotowi?
1: Na spokojnie, po pracy, początek meczu około godziny 17:00 i warto wspomnieć, że Iga jest jedyną Polką, która została w singlowej rywalizacji, dlatego szczególnie mocno będziemy trzymać kciuki.
0: My bardzo będziemy trzymać kciuki i Karol Paczkiewicz, dziękujemy. To co, kolacja teraz dla ciebie?
1: Tak, niech będzie kolacja.
0: Ale my cały czas dopijamy z wami tę pierwszą kawę. W RMF FM, Natalia Nykiel, już teraz.

Taylor Swift poleca się do pierwszej kawy w RMF FM, 23 minuty po piątej. Może w niektórych domach pada właśnie zdanie: mamo, pani mówiła, że coś trzeba przynieść do szkoły. Coś tylko wiadomo, no nie wiadomo co. Białą kartkę, zdjęcie, coś jesiennego. I oczywiście przypomina się o tym rano, kiedy już wszyscy są ubrani. Śniadanie jest jedzone, plecak założony. I wy, rodzice, ruszacie na poszukiwania, zanim dziecko zdąży założyć buty. My wam w tym wszystkim towarzyszymy z najlepszą muzyką. Phil Anae to już za chwilę, a o 5.30.

0: mama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
0: Po reklamie.
6: 5:30 na zegarach. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. W studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, o poranku. Zwarcie gotowi? Zaczynamy. Rekordowy wynik AfD w Saksonii-Anhalt, ale nie da tej partii większości. Takie są prognozy. Czekamy natomiast na wciąż oficjalne, pełne wyniki tych wyborów. W porannych faktach także afera Zonda Krypto i przesłuchany Roman Rzet, a na koniec pierwsi ćwierćfinaliści męskiego US Open. Zapraszam. Europa i nie tylko Europa o poranku mówi o alternatywie dla Niemiec. Ta partia triumfuje w wyborach do Parlamentu Kraju Związkowego Saksonia-Anhalt. Po zliczeniu większości oddanych głosów uzyskała 44% poparcia. Na drugim miejscu plasowała się chadecka CDU z poparciem niespełna 18%, na kolejnych miejscach SPD i Zieloni po 9% głosów. Pełne wyniki spodziewane są jeszcze o poranku. To jest pierwszy tak duży sukces wyborczy skrajnie prawicowej partii w Niemczech. To historyczne zwycięstwo AfD to jest najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek osiągnęliśmy. Stanowi on punkt wyjścia dla całych Niemiec, dla wszystkich pozostałych krajów związkowych. Jesteśmy najmocniejszą siłą polityczną. Tak mówi współprzewodnicząca AfD Alice Weidel. Wynik wyborów wywołał protesty przeciwników AfD w Saksonii. Ważne jest dla nas, byśmy nie pozostawili Magdeburga w rękach faszystów, byśmy nie pozostawili Saksonii-Anhalt w ich rękach. Pracuje tutaj wielu imigrantów, wielu młodych ludzi, którzy pragną lepszej przyszłości i którzy również odrzucają ideologię AfD. W porannych faktach relacje z Saksonii naszej wysłanniczki, a o 7:00 w faktach RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24 o ten wyborczy wynik w Niemczech zapytamy Ignacego Niemczyckiego, wiceministra spraw zagranicznych. Już teraz zapraszam. O poranku w faktach RMF FM będziemy sprawdzać też, ile dzisiaj zapłacimy o poranku za paliwo. Ile zapłacić możemy w najbliższych dniach. Zatem o ceny paliw w porannej rozmowie w RMF FM zapytamy ministra energii Miłosza Motykę. To 8:02. Cały czas aktualnym tematem jest afera Zonda Krypto. Roman Rzet zeznawał w prokuraturze krajowej w Katowicach. To były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Do zatrzymania Romana Rzet doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki. Dziś prokuratura przekazać ma w tej sprawie szczegóły, zatem w RMF FM sprawdzajcie fakty. Carlos Alcaraz awansował do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Nie dowierzał, choć pewnie pokonał Amerykanina Tomiego Pola 6-4, 6-3, 6-4, a kolejnym rywalem będzie pogromca Huberta Hurkacza, Amerykanin Ben Shelton. Będą fajerwerki we wtorkowy wieczór, czyli nasz środowy poranek, no, ale na razie zaczynamy dopiero ten nowy tydzień, 7 września, poniedziałek, 250 dzień roku. Wschód słońca o 5:54, a 6 minut... Kolejne pełne wydanie Faktów RMF FM, na które już teraz zapraszam.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: I tak z najlepszą muzyką i pierwszą kawą nastrajamy Was pozytywnie na ten poniedziałek, 16 minut do 6. No i tak na tę całą szkolną machinę, na korki. Kierowcy, dziś przyda Wam się dużo cierpliwości na łódzkim odcinku A1 między węzłami Piątek i Kutno Wschód w stronę Gdańska. Właśnie ruszyły roboty drogowe. Do piątku będzie aktywny jeden pas. Wyjedźcie wcześniej, będzie okazja, żeby posłuchać najlepszej muzyki dłużej. Anita Janczak, pięknego poniedziałku Wam życzę.
1: Reklama. Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam La Diva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. La Diva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
2: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że Twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
1: Po reklamie.
8: Do porannej kawy RMF.

0: dnia w RMF FM.
1: Dzień dobry, cześć, tu Wstawaj Szkoda Dnia, Przemysław Skowron
2: i Jacek Tomkowicz.
1: Kłaniamy się.
2: Z ważnych rzeczy, tak, chciałbym zacząć od takiego jednego przekazu. Jak idziecie zaspani i chcecie rano jeszcze wyrzucić śmieci, to uważajcie, bo przez przypadek wypieprzyłem sobie do śmieci śniadanie. Także uważajcie, który worek wyrzucacie. To taka uwaga natury ogólnej.
1: Jest prośba do RMF-owian, którzy jeszcze nie przyjechali do radia, żeby zabrali ze sobą dodatkową kanapkę dla Jacka. Co poza tym we Wstawaj Szkoda Dnia? Będziemy śledzić wydarzenia najważniejsze w świecie. Między innymi będziemy opowiadali o zwycięstwie AfD w Niemczech, w Saksonii, Anhalt 44%.
2: To są poważne rzeczy. To ja mam jeszcze jedne bardziej poważne rzeczy. Jawor Paweł się nie wylogował z maila. Więc jeśli chcielibyście tutaj razem z nami ułożyć maila takiego karnego tego...
1: Do dyrekcji napiszmy maila.
2: Dobra, to co byście napisali? 3-3-2-2, my to razem złożymy. Oczywiście moglibyśmy kliknąć wyloguj.
1: No przecież, tak się nie bawmy, nie. 3-3-2-2, co umieścić w liście od Jawora do dyrekcji?

0: John Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, to jest najlepsza muzyka w RMF FM, ale teraz pora na fakty.
1: A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Oni już w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zaczynamy.
3: Skrajnie prawicowa AfD, Alternatywa dla Niemiec, wygrywa wybory w Saksonii.
2: Oficjalne wyniki poznać mamy jeszcze przed południem, ale te częściowe, prognozowane nie pozostawiają już wątpliwości.
3: Roman Rzet, były współpracownik zaginionego Sylwestra Słuszka, przesłuchany w prokuraturze.
2: I to jest kolejny zatrzymany w głośnej sprawie afery Zonda Krypto.
3: Za nami 15. jubileuszowy bieg Poland Business Rana.
2: W tych biegach charytatywnych w Krakowie pobiegli przedstawiciele firm, dzieci oraz, uwaga, roboty.
3: Oficjalnych wyników wciąż nie ma, ale te większościowe nie pozostawiają wątpliwości. Alternatywa dla Niemiec wygrywa wybory w Saksonii-Anhalt.
2: Wygrywa z poparciem 44%. To zwycięstwo to jest wyraz zaufania ze strony obywateli tego kraju. Tego zaufania nie zawiedziemy, nie sprzeniewierzymy się naszym zasadom, nie wyrzekniemy się samych siebie, nigdy nie staniemy się tacy jak ci, którzy dziś wieczorem słusznie zostali ukarani. Jesteśmy alternatywą dla Niemiec. Tak przypominał wieczorem lider AfD w Saksonii Ulrich Siegmund.
3: Na drugim miejscu CDU, niespełna 18% głosów. Kolejne SPD i Zieloni, na które głosowało według sondaży 9% uprawnionych.
2: A co te wyniki oznaczają dla Europy?
3: Co oznaczają dla Polski?
2: Za godzinę gościem faktów i informacyjnego radia RMF24 będzie Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych.
3: W Magdeburgu jest też nasza specjalna wysłanniczka. Połączymy się z nią w faktach o 7.
2: Roman Rzet, przesłuchany w prokuraturze krajowej w Katowicach. To jest kolejna osoba zatrzymana, związana z aferą Zonda Krypto. To jest były wspólnik Sylwestra Słuszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zondy.
3: W porannych faktach reporter RMF FM Kacper Wrólewski. Kacprze, co o kolejnym zatrzymanym mówią politycy?
4: Rządzący są przekonani, że to dopiero początek całej afery i w kolejnych tygodniach będą pojawiały się nowe wątki w całej sprawie. Jak twierdzi Andrzej Szejna z Lewicy, w sprawę zamieszani są politycy opozycji.
5: W tle jest polityka, a ta polityka niestety prowadzi nas jak macki ośmiornicy do polityków PiSu, do polityków Konfederacji, do Pałacu Prezydenckiego.
4: Innego zdania jest opozycja. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska twierdzi, że rząd zawiódł, nie informując wcześniej o problemach finansowych giełdy Zonda Krypto.
6: To jest afera rządu Donalda Tuska, który nie zrobił nic, a wiedział o sprawie, jak się teraz okazuje po kolejnych wystąpieniach.
4: Politycy opozycji domagają się powołania komisji, która miałaby zbadać wątki związane z Zonda Krypto. Z kolei rządzący podkreślają, że sprawą zajmują się odpowiednie służby i prokuratura.
2: Dziś rano właśnie prokuratura wydać ma komunikat w sprawie przesłuchania Romana Rzet w Katowicach. Zatem do tej sprawy będziemy wracać w faktach RMF FM.
3: Na medal Mistrzostw Europy Siatkarek czekamy 17 lat i poczekamy do kolejnego turnieju. W meczu o brąz biało-czerwony przegrały wczoraj w Stambule z Serbkami 1-3.
2: A z nami teraz w faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
7: Jestem, dzień dobry.
2: Dzień dobry Wojtku. Początek meczu zapowiadał dobrą grę Polek.
7: Bo spotkanie Polki otworzyły dobrymi atakami Stysiak czy Czerniańskiej i prowadziły 10-7. Potem przytrafił się kolejny już w tym turnieju przestój, wykorzystany przez rywalki, które wyszły na prowadzenie i wygrały pierwszego seta do 21. W drugiej partii warunki także dyktowały Serbki i wygrały pewnie tę partię. W trzecim secie biało-czerwonym udało się przełamać rywalki, między innymi dzięki grze w obronie, ale czwarty set znów był rozgrywany pod dyktando reprezentacji z Bałkanów.
8: Ten trzeci set pokazał, że gdzieś tam znalazłyśmy receptę na tą grę, zatrzymałyśmy Tianę, której nie udało nam się w pierwszych dwóch setach po prostu zatrzymać. No i po prostu szkoda, że nie gdzieś tam nie starczyło to na dłużej niż na jednego seta.
7: Mówiła libero naszej kadry Justyna Łysiak. Polki po 7 latach znów zajęły czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy, a na medal tej imprezy czekamy już 17 lat.
3: Złoto zdobyły Turczynki po tiebreaku i thrillerze pokonały Włoszki.
2: Przeszczęśliwy włoski trener reprezentacji Turcji Daniele Santarelli. Szczęśliwy. Przypominamy, od 9 września, czyli już pojutrze, męskie Mistrzostwa Europy, otwarcie w Neapolu, finał w Mediolanie, ale aż 4 gospodarzy tych mistrzostw. Włosi, Bułgaria, Finlandia i Rumunia, podopieczni Nikoli Grbicza, przypominam, bronią złota.
3: Trzymamy kciuki i zapraszamy na fakty sportowe po 6.30.
6: To także są fakty.
2: Za nami 15. edycja Poland Business Run.
3: W ten weekend przy krakowskich Błoniach kilkanaście tysięcy osób pobiegło w sztafecie, aby pomóc tym, którzy w wyniku choroby albo wypadku stracili kończynę.
9: Wspaniała atmosfera, wspaniały doping na trasie. Było bardzo miło gościć na tym wydarzeniu. Naprawdę ekstra.
10: Poland Business Run wyjątkowe jest to, że przede wszystkim biegniemy dla dobra, że jest to bieg charytatywny. No i oczywiście dlatego, że możemy też razem z naszymi znajomymi z pracy po prostu brać w tym udział.
2: To głosy uczestników Poland Business Run, które zebrał nasz reporter Paweł Konieczny.
3: A w tegorocznym wydarzeniu startowały też dzieci już od pierwszego roku życia.
2: Oraz roboty. Wrócimy do tych historii w faktach RMF FM.
6: Radio, muzyka,
11: Fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
0: Może o poranku lekko ciągnąć po rajstopach, bo mamy w tym momencie 8 w Kielcach i w Rzeszowie, 7 w Zakopanem, najcieplej 13 w Gdańsku. To trochę chłodno jest.
1: No jednak. Trochę chłodno, patrzę na godzinę 14, wtedy od 17 stopni na Warmii i Mazurach do 21 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku.
0: Biomet teraz rano super, w południe super, po południe będzie dążył do neutralnego, ale rano super.
1: Opadów no prawie nie będzie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
0: Najważniejsza informacja: Paweł Jawor nie wylogował się ze skrzynki, pomagacie nam ułożyć maila do dyrekcji.
1: Tutaj na przykład jeden, przemyślałem to przez weekend, chciałem podkreślić, że bardzo dziękuję za możliwość pracy z takimi osobami jak Przemysław Skowron i Jacek Tomkowicz. No, dziękuję, że za darmo mogę się od nich uczyć dobrego radia.
0: To ładnie. No, ładne. Dłużej nie będę pracował za takie ochłapy. Tutaj Jaworek, co ma wielki worek. Przyślijcie tu jakieś pączki do kawy Zbyszek.
1: Znaczy, nie, to nie Zbyszek.
0: Nie, Zbyszek, nie, Paweł Jawor. Jawor.
1: Dobra, tak, bo tak inaczej to by się zorientowali.
0: Tak, nie.
1: Dobra.
0: Tutaj też, że wyślij.
1: Brzyko, pączki.
0: Pozdrawiamy.
1: Jawor.

0: RMF FM.
1: A czekaj, tu jest
2: mikrofon. O, to jest mikrofon ten i tu mikrofon się mówi to jest mój, i fajnie.
1: A to jest taki guzik z muzyką.
2: Najlepsza muzyka w RMF FM, 12 minut po godzinie 6. Ważna informacja, brytyjscy poszukiwacze skarbów dokonali niezwykłego odkrycia u wybrzeży Islandii.
1: Co się podziało?
2: To wrak niemieckiego okrętu cargo SS Minden, no, który zatonął na początku II wojny światowej. I uwaga, mogą się w nim znajdować ogromne ilości złota.
1: To dobrze, to warto im jeszcze zdradzić, że w Wałbrzychu taki pociąg był ze złotem, co wjechał pod ziemię, ale nie wiadomo gdzie i czy wyjechał, to może niech pokopią głębiej to jakoś.
2: A może jak grzebną jeszcze głębiej, to znajdą bursztynową komnatę.
1: To.
2: Bursztyn w morzu, strzał może się okazać logiczny.
1: Tak, bursztyn może, bursztyn tu. Kopcie, chłopcy. A u nas Zalia w RMF FM.

0: 19 minut po 6. Zastanówcie się tak w duchu, czy macie w domu telewizor. Bo jeśli macie telewizor, to posłuchajcie uważnie. Bardzo dobra wiadomość. Abonament RTV miał zniknąć, ale w przyszłym roku będzie wyższy.
1: Hurra! Ale to jest super! Tak się baliśmy, tak, że zniknie coś, co towarzyszyło nam od zawsze.
0: Tak.
1: Co było jedną z niewielu rzeczy w tej zwariowanej rzeczywistości, na której mogliśmy budować swoją własną rzeczywistość, nasz świat.
0: Czy już przelewać? Ja bym jeszcze chwilę poczekał, bo zaraz będzie 20 lat, jak w kwietniu 2008 Donald Tusk obiecywał likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego.
1: A pośpiech to jest wskazany, jedynie wiecie przy czym.
0: Przy czym?
1: No na pewno nie przy płaceniu za abonament. Aha, przy łapaniu pcheł ewentualnie, wiesz. To...

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla Ciebie.
6: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
0: Po reklamie.
13: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
14: Z poparciem ponad 44% prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec zwyciężyła w wyborach do Parlamentu Krajowo-Związkowego Saksonia-Anhalt.
15: Zwyciężyła przy wysokiej, sięgającej niemal 80% frekwencji. To wciąż wyniki nieoficjalne. O poranku mają zostać opublikowane już pełne oficjalne wyniki wyborów.
14: Odzyskujemy nasz kraj, zaczynamy tutaj, w Saksonii-Anhalt. 45% ogłasza lider AfD w Saksonii Ulrich Siegmund. Heute Schmerztag, dzień bólu głowy, tak napisał o poranku Bild, wpisując w ten ból, Schmerz, nazwisko kanclerza Friedricha Merza, pisze o kryzysie rządzących partii CDU i SPD.
15: Żadna skrajnie prawicowa partia nie uzyskała kontroli nad państwem niemieckim od czasów II wojny światowej. A sprawowanie władzy na szczeblu landowym oznaczałoby władzę nad policją, lokalną edukacją i kulturą.
14: Saksonia-Anhalt, jeden z 16 krajów związkowych, nieco ponad 2 miliony mieszkańców, w kraju mającym ponad 83 miliony obywateli. Co te wyniki wyborcze oznaczają dla Polski?
15: Za pół godziny przypominamy gościem faktów i radia RMF24 będzie wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
14: Szef rosyjskiej dyplomacji grozi tymczasem Niemcom wojną.
15: Siergiej Ławrow poinformował, że oskarżenia ze strony Zachodu, że Moskwa miała udział w incydencie dronowym w Lipsku, są, tutaj cytat, w gruncie rzeczy początkiem prawdziwej wojny.
14: Przypominamy, na lotnisku w Lipsku w nocy z 4 na 5 sierpnia znaleziono drona z detonatorem oraz materiałami wybuchowymi.
15: Szef rosyjskiej dyplomacji skrytykował też kanclerza Niemiec Friedricha Merza za wypowiedzi wzmacniające niemieckie armii.
14: W gruncie rzeczy wypowiada nam wojnę. To są słowa Siergieja Ławrowa.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Po 7 latach polskie siatkarki znów kończą Mistrzostwa Europy tuż za podium. Biało-czerwone w meczu o brąz przegrały z Serbią 1-3.
15: Siatkówka otwiera pierwsze dzisiaj fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu. Dzień dobry. Jak nasze siatkarki zareagowały na porażkę w meczu o brąz?
17: No, był oczywiście ogromny smutek i pojawiły się też łzy. Polki wczoraj robiły wszystko, by pokonać doświadczoną reprezentację Serbii. Udało się jednak urwać jedynie seta i z brązu cieszyła się reprezentacja z Bałkanów.
18: Pokazały swoje doświadczenie i po prostu wygrały to spotkanie, ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
17: Mówiła kapitan naszej reprezentacji Magdalena Stysiak, a złoto po raz drugi z rzędu dla Turczynek, które po zaciętym 5-setowym spotkaniu pokonały w finale przed własną publicznością Włoszki. We wczorajszych meczach Ekstraklasy Lech i Raków przedłużyły swoje serie Mistrz Polski do 5 zwycięstw z rzędu, a drużyna z Częstochowy do 6 ligowych porażek z rzędu. Lech pokonał bowiem na własnym stadionie 1-0 Raków. Bardzo długą serię bez zwycięstwa na stadionie Krakowi przerwał Górnik. Zabrzanie wygrali wczoraj przy Kałuży w Krakowie 1-0.
19: W końcu doczekaliśmy sobie. Nie straciliśmy bramkę, czyste konto. Po 11 latach, 10 miesięcy wygraliśmy tutaj.
17: Mówił Michał Gaszparik, trener Górnika. Jagiellonia zaś 2-1 pokonała Śląsk Wrocław. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk zakończyli przedostatnią rundę rajdowych Mistrzostw Europy, rajd Walii, na 3. miejscu. A to oznacza, że niestety nie obronią tytułu Mistrzów Starego Kontynentu wywalczonego przed rokiem.
20: To był wymagający weekend. Na dwóch odcinkach specjalnych straciliśmy zdecydowanie za dużo, żeby walczyć tutaj o pierwsze i drugie miejsce. Przed nami rajd Portugalii, czyli ostatnia runda Mistrzostw Europy, gdzie będziemy walczyć o wicemistrzostwa Europy do samego końca.
17: Mówił Miko Marczyk, a tytuł zapewnił sobie Fin Teemu Suninen, który w rajdzie Walii był drugi.
21: To co? To gramy jakąś muzę?
22: Ja bym coś zagrał.
21: Uwaga, ale patrzcie się tu. Patrzcie teraz tu. Patrz, uwaga, ciak.
22: Dobre.
21: Dobre, nie?
22: Ale farbę, dajcie głośniej.
21: Tego się słucha.

0: Cyndi Lauper. W RMF FM, ale wam ładnie zagraliśmy, prawda? Żeby was pobudzić do tej porannej kawy. Takie dźwięki. O to chodzi, a teraz mamy dla was ważne informacje.
1: To my tak gramy.
0: Teraz wam opowiemy o tym, jak dobrze są wydawane nasze pieniądze.
1: No.
0: Sejmowa komisja do spraw aborcji nie zebrała się od prawie 800 dni, donosi internet, ale kasa dla prezydium jest cały czas wypłacana.
1: O!
0: Słyszę, dostali 277 tysięcy. Sama przewodnicząca, pani Dorota Łaboda, prawie 74.
1: 74 koła?
0: Tak.
1: Za kierowanie komisją, która się nie zbiera.
0: Dokładnie.
1: To coś mi się zdaje, że to 80 tysięcy za raport AI o marce Polska to była bardzo dobra cena.
2: Reklama.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.
9: Byle do piątku.
10: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
9: Nieważne, my będziemy na pewno. Do usłyszenia codziennie po 9 w RMF FM.
11: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: Sąsiadko, witam.
16: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
15: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywum. Czuję, że on wróci.
14: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
16: Sylwester, mój kicisz wrócił.
15: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
16: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
14: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
17: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
18: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
21: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
16: Po reklamie.
22: To wasz poranek. Wstawaj. Szkoda dnia w RMF FM.
0: Jeszcze 16 minut i będzie 7.

0: Justyna przysłała SMS-a pod 3322. Wrze w Strzyżowie, pozdrawiamy. Koło Rzeszowa 3,5 stopnia jest.
1: O, gdzie jest?
2: Nie! Pochuchamy na rączki.
0: Dla Strzyżowa gramy gorącą muzę w RMF FM.

0: Ale mamy piękną informację jeszcze przed faktami o siódmej. Wszyscy Polacy teraz to jedna rodzina.
1: No.
0: Ale dajcie głośniej, słuchajcie uważnie. Masz jakieś fanfary?
1: Mam, czekaj.
0: Przestaliśmy być państwem rozwijającym się i rynkiem wschodzącym.
1: Daj. Niech się... O. Teraz.
0: S&P Dow Jones Index, globalny dostawca indeksów giełdowych, zdecydował o zmianie klasyfikacji Polski na rynek rozwinięty.
2: Jesteśmy rynkiem rozwiniętym, ludzie, tak. Ale tak się czuł. Tak, ja wstawałem rano i coś mi tak. Bo tak mówię, fajnie, tak, coś nie? Jest takie rozwinięcie. Tak.
0: Ludzie, jesteśmy Zachodem.
1: Jesteśmy, tak.
0: Choć nigdzie nie wyjeżdżaliśmy.
1: Ale przeszliśmy długą drogę, naprawdę. Gratulujemy wam wszystkim. Nam też zresztą, że jesteśmy...
2: Jesteśmy rozwinięci.
0: Rozwinięci.
1: Kurczę, daję ci wiarę? Jak się jakiś zachód.
0: I zagraniczna piosenka teraz.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
8: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
12: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć, bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
13: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
12: Kiedy usłyszysz drugą,
13: będziesz chciał poznać zakończenie.
12: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już w niedzielę po 23 w RMF FM i zawsze, kiedy chcesz, na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
0: Po reklamie.
18: To już prawie 7, skoro taką godzinę mamy na naszych zegarach, to pora na fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, zapraszamy.
19: Rząd opóźnia i łagodzi reformę systemu ochrony zdrowia.
20: A chodzi o zmiany zapowiadane przez premiera po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym.
19: Potem paliwowe CPW.
20: Ceny paliwa wyżej, tak 8 zł za 95 i dużo powyżej 8 za litr diesla. Robi wrażenie.
19: W Niemczech wybory w Saksonii-Anhalt wygrywa AfD.
20: Jesteśmy alternatywą dla Niemiec. Czy tak jest rzeczywiście?
19: Gościem faktów już za moment wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki.
20: Rząd opóźnia i łagodzi reformę systemu ochrony zdrowia.
19: Chodzi o zmiany zapowiedziane na początku lipca po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym. Tak mówił wtedy o nich premier Donald Tusk.
21: Najwięcej emocji budziły takie sprawy jak nieuzasadnione w niektórych przypadkach bardzo wysokie zarobki. We wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty. No. Takie zadanie wyznaczyłem w resortowi.
19: 7 września w kalendarzu nasz reporter Michał Dobrołowicz dopytuje w resorcie zdrowia o zmianę.
20: Dzień dobry. Zatem trzymając się tego sformułowania o efektach, kiedy w końcu się pojawią?
22: Kluczowe efekty i kluczowe nowości, takie jak górny limit zarobków i górny limit czasu pracy lekarzy, zobaczymy najwcześniej za ponad rok, bo ta ustawa jeszcze czeka dzisiaj na akceptację rządu. Już pojawił się w niej zapis, że wejdzie w życie po 12 miesiącach od podpisu prezydenta. O więcej czasu prosili m.in. samorządowcy, żeby szpitale mogły wypracować nowe umowy, nowe porozumienia, tak żeby nagle nie stracić lekarzy. To podkreśla Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich.
23: Sytuacja w większości szpitali powiatów jest bardzo zła. W związku z czym zmiany, które będą wprowadzone, powinny umożliwić ustabilizowanie sytuacji, a nie jej dalsze pogorszenie.
22: W ustawie zostaje maksymalna stawka za godzinę pracy lekarza, czyli 240 zł brutto, ale ta kwota będzie mogła być wyższa, jeśli lekarz ma dodatkowe zadania. To oznacza, że te najważniejsze efekty reformy, jeśli zobaczymy we wrześniu, to będzie to najwcześniej, wrzesień przyszłego roku.
19: W faktach teraz CPW, ceny paliwa wyżej. Nieprzerwanie od ubiegłego tygodnia.
20: A dziś o poranku wyraźnie widać to na stacjach paliw przy ulicy Tynieckiej w Krakowie. Nasz reporter Maciej Sołtys.
0: Dzień dobry.
20: Trzeba teraz zapłacić za najpopularniejsze paliwa?
0: Niemal 8 zł za benzynę 95. Taka cena wyświetla się na pylonie, który teraz widzę. Za diesla prawie złotówkę więcej. 8,69. Dla kogoś, kto prowadzi firmę, to już katastrofa, mówi mi jeden z kierowców.
1: Kilka samochodów, nie? No to wiadomo, na każdym zbiorniku gdzieś podejrzewam, że z 80 zł, nie?
3: Ceny rosną, ale chyba można było się tego spodziewać troszkę, prawda? Już nie pierwszy raz przez taki jakiś kryzys to przechodzimy. Także no myślę, że jeszcze może troszkę wzrosnąć.
0: A ta podwyżka to efekt zakończenia 1 września rządowego programu CPN, a także trudnej sytuacji na rynku ropy naftowej. W tym tygodniu ceny mogą jeszcze podskoczyć o kilkanaście groszy.
19: Ile kosztuje litr paliwa na waszej stacji?
20: Fakty małpa RMF FM. Dajcie znać.
19: A za godzinę pytanie o ceny zadamy w porannej rozmowie w RMF FM ministrowi energii Miłoszowi Motyce.
20: Alternatywa dla Niemiec tymczasem wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie, ale nie będzie mieć tam samodzielnej większości.
19: W Magdeburgu jest wysłanniczka RMF FM Anna Pałamar. Razem za nią czekamy na oficjalne pełne wyniki wyborów. Dzień dobry, Aniu. Jak dobry. Do tej pory rozkładają się głosy i co to oznacza?
4: AfD zdobyła 39 mandatów i to nie wystarczy, aby samodzielnie utworzyć rząd. Do bezwzględnej większości potrzebne są 42 mandaty. Dlatego możliwe będzie utworzenie rządu mniejszościowego. Wiele wskazuje jednak na to, że rozmowy koalicyjne będą trudne. Na drugim miejscu CDU, tu 15 mandatów. Po 8 zdobyły SPD, Zieloni i Lewica. Do rządu wejdzie jeszcze lewicowa partia BSW, która dostanie 5 mandatów. Warto zwrócić uwagę na rekordową frekwencję. Była najwyższa w tym regionie od czasu zjednoczenia Niemiec. Do urn poszło ponad 78% uprawnionych osób. Z Magdeburga Anna Pałamar.
24: Poranna rozmowa. Tu padają ważne słowa.
19: W RMF FM i internetowym radiu RMF 24 Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry.
25: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
26: Dzień dobry państwu.
25: Panie ministrze, co to zwycięstwo AfD w wyborach w Saksonii-Anhalt oznacza dla Polski? To jest zagrożenie polskich interesów?
26: No myślę, że w długim terminie jak najbardziej. AfD jest partią, która kwestionuje porządek europejski. Jest też partią prorosyjską. Mówi o tym, że z Rosją jak najszybciej powinniśmy znaleźć rozwiązanie sytuacji. Więc myślę, że tak. Myślę, że to jest rzecz, która powinna wzbudzać nasze obawy.
25: I jeżeli to wzbudza nasze obawy, to w jaki sposób zmieni się teraz nasza polityka wobec Niemiec? I czy pan się spodziewa też zmiany niemieckiej polityki zagranicznej?
26: Spodziewam się na pewno zmiany polityki wewnętrznej w Niemczech. Jestem przekonany, że takie zwycięstwo partii skrajnej będzie miało wpływ na rząd centralny. Co do naszej polityki wobec Niemiec, nie spodziewam się znaczącej zmiany. Nasza polityka wobec Niemiec była dość asertywna, natomiast jednocześnie utrzymywaliśmy dobrą współpracę w sprawach europejskich. Myślę, że tak to powinno wyglądać.
25: Ignacy Niemczycki, razem z nami wiceminister spraw zagranicznych. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale zostajemy oczywiście w radiu RMF 24.
20: Tam zapraszamy. Z poparciem ponad 44% prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec zwyciężyła w wyborach do Parlamentu Kraju Związkowego Saksonia-Anhalt.
19: To wciąż wyniki nieoficjalne. O poranku mają zostać opublikowane pełne oficjalne wyniki wyborów.
20: Czekamy i zapraszamy też na poranną rozmowę w RMF FM.
19: Za godzinę, 2 minuty po 8 Tomasza Terlikowskiego, minister energii Miłosz Motyka.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Magdalena Karwat-Marek, dzień dobry.
27: Dzień dobry, wiecie co? Śniło mi się dzisiaj, że zapomniałam powiedzieć pogodę na antenie RMF FM.
18: No
27: naprawdę.
18: To zawsze my powiemy,
27: No ale na szczęście to był tylko zły sen i zaraz powiem, bo że dzisiaj w całej Polsce tak od 17 do 21 stopni. Rano trochę zimniej oczywiście, zaledwie kilka stopni, ale potem się ociepli. Deszcz, można powiedzieć, będzie taki okazjonalny, trochę popada w Zielonej Górze i w Poznaniu w okolicach 14 i taka aura może kilka godzin potrwać.
18: Jak nie my, to zawsze Mariusz Kałamaga z katowickiego studia też pięknie.
2: Tak jest. Dzień dobry. Mógłbym być przygotowany, jakby co, jestem taką twoją rezerwą, tak, taką brzydszą, tak, z dużym nosem, ale rezerwą. Parasol jako nos. A czy, jestem ciekawy, no, czy Magdalena Karwat-Marek komuś w Polsce się przyśniła?
27: No. O, to jest bardzo mocne pytanie.
2: To by było, co?
5: No. Nie wchodźmy w szczegóły.
2: Nie? Dobra.
5: Ale ja mam ważną informację. Znamy najśśmieszniejszy żart świata.
2: Tak, bo co ty gadasz?
18: Tak, zrobiono badania, wiemy, który wygrał.
2: To mi jest potrzebne, jest to czekam z wami. No.

0: Stajcie głośniej, bo będziemy opowiadali dobre żarty. Najlepsze
1: czekam,
0: na świecie.
1: Czekam.
0: Brytyjczycy chcieli znaleźć najbardziej uniwersalny, najlepszy żart świata. Zbadali 40 tysięcy żartów i kawałów na całym świecie. Przebadali 2 miliony osób z 70 krajów i wygrał, uwaga, ten oto dowcip, wiedziesz.
2: Dwóch myśliwych jest w lesie. Nagle jeden z nich upada. Nie oddycha, a jego oczy są zamglone. Drugi wyciąga telefon i dzwoni po pomoc. Mój przyjaciel nie żyje, co mam zrobić? Pyta. Operator odpowiada: proszę się uspokoić, mogę pomóc. Najpierw upewnijmy się, że naprawdę nie żyje. Zapada cisza. Słychać strzał. Myśliwy wraca do telefonu: dobrze, i co teraz?
1: No. No i kurczę, no jest to śmieszne. No,
0: to
1: czarny humor. No, ale dobra, czy ja wiem, a czy brali pod uwagę polskie suchary? Przecież no. To jest karuzela śmiechu. Na przykład, co ma wspólnego Wyspa i Beata Tyszkiewicz?
2: No.
1: Majorka.
2: To
1: no dobra, to co, może dawajcie swoje suchary na poniedziałek 12,2 miliony lub 3,2,2. Z miłą chęcią się pośmiejemy.
3: Tylko w RMFFM.
4: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
6: Ten wielku puszku.

0: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
1: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przecięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
2: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Po reklamie.
13: Dawaj, szkoda dnia. Tylko

0: Dobra.
1: Ty tam masz jakieś sucharki?
0: Tak, mam.
1: Do porannego mleczka, to herbatki, czekaj,
0: 12, 12, 2 miliony słuchamy.
2: Halo, witam, ja chciałem tego suchara opowiedzieć, no. Bo słucham radia, przysłuchuję się, jadąc do pracy, no. I takich sam przypomniał mi się,
0: dawaj.
2: Jak to grało dziecko na brzytwie i uśmiechało, aha, się coraz szerzej. Dziękuję.
0: A taki.
1: Mocny, taki jak na poranek.
0: Taki z brzytwą. Wchodzi kogut, oto pod 3-2 przyszło. Wchodzi kogut do łazienki, a tam zakręcone kurki.
1: No tak.
0: To też taki ciekawe.
1: Ja mam w nocy chłop, słyszy krzyki z lodówki, no. Wstaje, otwiera lodówka, tam bita śmietana.
0: No czekaj jeszcze, posłuchajmy.
3: W jakim celu blondynka zbiera w więzieniu puste butelki?
0: Z puszka. Coś
3: bo chce wyjść za kaucją.
0: Aha, za kaucją.
4: Fajnie pożartowaliśmy tego, no i tak sobie
1: dawajcie tych Brytyjczyków tutaj.
0: To takie wszystko śmieszne.

0: Co to jest? Chodzi po ścianie i szeleści. To jest mucha w ortalionie. Nie zatrzymujemy tej karuzeli uśmiechu.
1: No właśnie, mogą nam uśmiechy za chwilę zejść z twarzy, bo ceny paliw rekordowo wysokie. I o tym już za chwilę w faktach i faktach ekonomicznych w RMF FM.
0: A po faktach świeżutki Olbratowski.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
6: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
7: Czyta głos AI. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
8: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin, suplement diety dla gęstych.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
2: 7.30 RMF FM. W tym momencie mamy dla Was obiecywane i zapowiadane już fakty.
3: A zaczynamy od ostrzeżenia z krajowej 17. Dwie osoby ranne w zdarzeniu samochodu osobowego z dostawczym koło miejscowości Krasne na Lubelszczyźnie.
4: Tam między Zamościem a Krasnym Stawem zablokowana w tej chwili jest droga w kierunku Lublina.
3: CPW, ceny paliwa wyżej. To jest nasz radiowy opis sytuacji na stacjach paliw po zakończeniu rządowego programu CPN, który cenę obniża.
4: Ile dzisiaj płacicie na stacjach?
3: Anna z Rokietnicy na Podkarpaciu zatankowała olej napędowy za 8 zł 69 groszy za litr.
4: Sporo. A wy? Napiszcie nam fakty@rmf.fm. A propos maszyn, które potrzebują dużo paliwa.
3: Kimi Antonelli, bohaterem rozkochanych w Formule 1 Włoch. Z 19 miejsca 20-latek dojechał na pierwsze w Grand Prix na torze Monza. Tłumy włoskich tifozji wykrzyczały nazwisko zwycięzcy, a wcześniej przed wyścigiem pojawił się na Monzy inny niekwestionowany mistrz wyścigów. Najmłodsi nie mają wątpliwości. Zygzak, błyskawica McQueen.
5: Oh yeah, lightning's ready.
4: W ten sposób uczczono 20. rocznicę premiery filmu Auta.
3: McQueen przejechał Monce tuż obok samochodu bezpieczeństwa, który również miał malowanie nawiązujące do filmowych aut.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
4: O poranku zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Witam, dzień dobry. Tymi autami fajnie się jeździ, tylko drogo się jeździ, a niestety w tym tygodniu będzie jeszcze drożej, tak prognozują analitycy. Już poprzedni tydzień przyniósł nam podwyżki ceny benzyny i diesla o łącznie 1,30 zł za litr, a to dlatego, że przecież rząd wygasił program ceny paliwa niżej, czyli podniósł VAT na tankowanie. No i w tym tygodniu z tymi cenami niestety będzie gorzej.
7: Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych dniach zmiany do góry będą bardzo znaczące. To wynika oczywiście z sytuacji już teraz nie naszej wewnętrznej, ale międzynarodowej, z tego, co się dzieje przede wszystkim w regionie bliskowschodnim, a tam mamy zaognienie dalsze konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.
2: Tak mówi dr Jakub Bogucki, analityk portalu ePetrol. Dzisiaj benzyna kosztuje przeciętnie 7,84, a ma dojść w najbliższych dniach nawet do poziomu 7,99. Olej napędowy natomiast kosztuje teraz średnio 8,64 i też będzie droższy.
7: Przebicie poziomu 8 zł i 80 groszy za litr będzie niestety mocno prawdopodobne w najbliższych kilku dniach.
2: A to jedne z najwyższych cen w historii. No i czy rząd ma zamiar cokolwiek z tym zrobić? Poza mówieniem o tym, że nic się nie da, bo działanie utrudnia prezydent. Za pół godziny gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister energii Miłosz Motyka. Wszystkich, a szczególnie kierowców, zapraszamy do słuchania 8:02. Nie pomaga tutaj fakt, że drogie są zagraniczne waluty, bo one też mają przełożenie na ceny paliw. Euro kosztuje w tej chwili 4,31 zł, dolar 3,71, frank szwajcarski 4,59, a brytyjski funt 5,02 zł. W tym tygodniu wpływ na te kursy będzie miała zagranica, wielka polityka i działania Ameryki oraz Rosji, ale przede wszystkim wpływ na to mogą mieć komunikaty z Narodowego Banku Polskiego, bo w środę decyzję w sprawie stóp ogłosi Rada Polityki Pieniężnej. Raczej poziomu stóp nie zmieni, ale może zasygnalizować, co wydarzy się w najbliższym czasie. No, inflacja mocno rośnie, przez to będzie inflacja nas uderzała mocniej po portfelach. W związku z tym Rada Polityki Pieniężnej może podnieść nam oprocentowanie kredytów, żeby tę inflację przyhamować. Będziemy patrzeć na to, jak Rada Polityki Pieniężnej ostatecznie do tego podejdzie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Te ceny rosną, inflacja rośnie, to rośnie, tamto rośnie. Co jeszcze rośnie? O tym wam za chwilę opowiem.
8: Czynsz. Grzyby rosną.
2: Grzyby, ale czynsze rosną też to jest.
9: Aha, to czyli gorzej. To takie gorsze rzeczy wyciągasz. Dobra, to nie kozak.

0: Kozidrak, niech spadnie z nieba złoty deszcz.
1: Złoty deszcz, a pieniądze są potrzebne każdemu, zwłaszcza w dobie rosnących wydatków. I dlatego uwaga. Nagroda główna w dzisiejszej edycji Złotej Kumulacji w RMF FM to zmieniający życie wspaniały milion.
0: Ale w sejfach też między innymi 24 tysiące, 39 tysięcy, 44 tysiące, ale...
1: Tak.
0: Złoty deszcz,
1: tak.
0: Bo w każdym sejfie uncja złota wartości około 17 tysięcy złotych.
1: W każdym sejfie.
0: W każdym.
1: Dzisiaj uwaga, w kalendarzu 7 września, czyli 0709, ja proponuję, zróbmy z tej daty teraz szczęśliwe numerki. Co wy na to?
0: Ja jestem na tak, no słuchacze super. Też 7 i 9, czyli każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje 1000 szans, tak. Ale jeśli macie 7 i 9 w swoim numerze, dostajecie dwa razy więcej, czyli aż 2000 szans jednym SMS-em.
1: 7 i 9 nie muszą być po kolei. Nie muszą być obok siebie.
0: Nie muszą. Nie?
1: Jedna może być tu, druga tutaj. Ważne, żeby była i 7 i 9. Może znacie kogoś, kto ma takie numery, takie cyferki w swoim numerze.
0: Zadzwoń, Grażyna, graj!
1: Grażyna, graj! Teraz!
0: Tak, zrób. Wejdź do gry.
1: Zróbcie.
0: Zagrajcie o milion i o złoto, które czeka w sejfach.
1: Każdego SMS-a mnożymy razy 1000, chyba że macie 7 i 9, wtedy mnożymy razy 2000. Przez 10 minut RMF SMS 7474.
2: Dzień dobry.
3: Dawaj.
2: Szkoda dnia.
3: RMF FM.

0: freestyla Raka Makafone.
1: Żebyście widzieli, jak tu przetarzałem studio w Katowicach. To
2: nie,
1: na plecach, na głowie, na czapce. No breaki takie, że ho, ho, ho.
0: Dobra, 13 minut i będzie ósma.
2: Proszę o powagę, zła wiadomość od ekspertów. Tak alarmuje prasa. Czynsze jeszcze wzrosną.
0: Fajnie, bo to dla odmiany, jak mówiliśmy w faktach, ropa znowu drożeje na światowych rynkach.
1: No. Czyli stabilnie, fajnie.
2: Fajnie.
1: Bo ja nie wiem, co się robi, jak rzeczy tanieją.
2: To się wtedy się nic nie robi.
1: Nic się
2: nie, tak, to wtedy to nie.
1: No to.
3: No, kurczę, no właśnie, a jak przyjdzie obniżka czynszu ze spółdzielni, to człowiek zgłupieje.
2: A tego byśmy nie chcieli.
3: Zgłupieje.
2: Tego nie, to tego byśmy nie chcieli.
4: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Wygenerowano z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
3: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
4: No był weekend, pojadł sałatki, tam jakąś kanapkę nawet, czy coś, się wypoczął, patrzcie.
5: W sensie obiad, nie?
4: No obiad też był, no.
6: I to jest też jedyne, co jak jest więcej, to jest lepiej, no nie?
4: To jest on, tak.
7: Im więcej Olbratowski,
4: tym więcej jego, tym więcej.
7: Tomasz Olbratowski.
5: Szalał z kowro. W trakcie piątkowych obrad Sejmu podczas wystąpienia wicepremiera Kosiniaka-Kamysza posłanka PiS Dominika Chorościńska-Pincher zaczęła szczekać. I się zrobiła afera. Wielka mi afera. No, trzeba tylko ewentualnie sprawdzić, czy posłanka Pincher ma wszystkie szczepienia, bo z wścieklizną nie ma żartów, nie? W Sejmie się przenosi drogą mikrofonową. Człowiek szczeka w Sejmie i od razu sensacja. Jakby tam wcześniej nie warczano, nie wyto, nie kąsano, nie szczerzono kłów i nie obsikiwano politycznego terenu. Po prostu Dominika Pincher szczekała, postanowiła zrezygnować z metafory. Może też być taka możliwość, że posłanka Pincher przychodziła pisowskie szkolenie poselskie z wierności. Komendę siad opanowała, komendę do nogi również, komendę leżeć. Tego nie wiemy. I być może posłanka Pincher była świeżo po elemencie szkolenia daj głos i sobie powtarzała, żeby zdać egzamin. Szczekanie otwiera zresztą pod posłanką Dominiką Pincher zupełnie nowe perspektywy zawodowe. No ona jest aktorką przecież. A Polska ma piękną tradycję seriali o psach. Był Szarik przecież, był Cywil, pies, który jeździł koleją. Był teraz czas na nową produkcję. Dominika, pies, który został posłem. Zauważcie, że jako człowiek kulturalny nie użyłem słowa suka. Żeby nie było. W każdym razie w pierwszym odcinku tam Dominika wyczuwa ustawę z odległości 3 km, w drugim tropi poprawkę senacką, w trzecim zakupuje projekt ustawy w ogrodzie marszałka, tak dalej, tak dalej. Mamy tylko nadzieję, słuchajcie, że posłanka Pincher wychodząc z sali plenarnej nie podniosła nogi i nie obsikała drzwi. A poza tym stare polskie przysłowie mówi, psie głosy nie idą w niebiosy. No, czyli to znaczy, że złe głosy złych ludzi się nie liczą.

0: 8,99 za litr oleju napędowego. Czy to dużo? Tak, to dużo. Za chwilę fakty RMF FM, punktualnie o 8, a w nich między innymi będziemy opowiadali o cenach na stacjach benzynowych.
1: Tu RMF FM. No kogoś pogięło.
0: Delikatnie, delikatnie. Uwaga przy instrybutorze. Fakty w RMF FM, punktualnie o 8.
2: Reklama.
3: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
5: Bo wygrałam w RMF FM.
4: Ojej, ty jesteś wilkiem.
5: Ale sztaby mam zaje fajne.
6: Złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
7: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
6: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wiesz, co jest najdziwniejsze w tej robocie? Spędzamy tygodnie, próbując zrozumieć przestępców.
4: To jeszcze nie jest najdziwniejsze.
3: A co?
4: Ludzie słuchają tego dla relaksu.
5: Sceny zbrodni. W niedzielę po 23 w RMF FM oraz na rmfon.pl i YouTubie.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: Na zegarach mamy 8, w RMF FM mamy też dla was obiecywane fakty.
9: Przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
10: Alternatywa dla Niemiec wygrywa wybory w Saksonii, wynika z wciąż nieoficjalnych wyników.
11: Karambol na S2 w Warszawie.
10: Tak jest, 8,99 za litr oleju napędowego.
11: Za tyle zatankował nasz słuchacz Grzegorz w Nowym Targu.
10: Wspólnie z wami sprawdzamy o poranku ceny na stacjach na początku nowego tygodnia.
11: Już za moment o komentarz poprosimy ministra energii.
10: Miłosz Motyka jest gościem porannej rozmowy w RMF FM. Zaczynamy fakty od niemieckich wyborów w Saksonii-Anhalt.
11: Wygrywa je Alternatywa dla Niemiec, niemal 44% poparcia. W porównaniu z wyborami sprzed 5 lat, wynik poprawiony o, uwaga, 23 punkty procentowe.
10: AfD uznawana za skrajnie prawicową, jej kandydaci mieli powiązania ze Stasi, byli na bakier z prawem, mieli kontakty ze środowiskiem neonazistów. Dla wyborców nie miało to żadnego znaczenia. Tak wygraną w Saksonii-Anhalt podsumowuje o poranku dziennik Tagesspiegel.
11: Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych, poranny gość faktów i internetowego radia RMF24 zaznacza, to prorosyjska partia, która kwestionuje europejski porządek.
12: Spodziewam się na pewno zmiany polityki wewnętrznej w Niemczech. Jestem przekonany, że takie zwycięstwo partii skrajnej będzie miało wpływ na rząd centralny. Co do naszej polityki wobec Niemiec, nie spodziewam się znaczącej zmiany.
10: Cała rozmowa z Ignacym Niemczyckim jest na stronie rmf24.pl, a my wciąż czekamy na oficjalne wyniki niemieckich wyborów w Saksonii-Anhalcie. 5 samochodów osobowych zderzyło się o poranku na ekspresowej S2 w Warszawie na wysokości dzielnicy Wawer.
11: Nikomu na szczęście nic się nie stało.
10: Jak informuje reporter RMF FM, na południowej obwodnicy Warszawy duże utrudnienia. Rozbite samochody zajmują jeden pas w kierunku Ursynowa.
11: Korek w tym miejscu ma już 5 kilometrów. Utrudnienia mogą potrwać do 9.
10: Nawet 7,99 za litr benzyny 95 i 8,70 za litr diesla. Takie ceny o poranku mogą dziś zaskoczyć na stacjach paliw.
11: Tankować trzeba, ale zęby bolą, patrząc na te ceny. Tak mówią dzisiaj o poranku kierowcy w Krakowie.
13: Trudno nie zauważyć za dużo.
14: W tym momencie te ceny no to jednak wzrosły. Tam wiem, że przez pół miesiąca był ten zmniejszony VAT na paliwo do 8%. No natomiast w tym momencie no to jednak no nie jest to chyba korzystne na ceny, no przynajmniej połowy, jak nie większości Polaków.
15: Prawda jest taka, że ile by nie kosztowała ta benzyna czy też ropa, no to zatankować i tak trzeba. Także choćby i po 10 zł było, to każdy zatankuje. Tak w granicach takiej, tak powiem, dobrej ceny, no to tak około tych 5 zł, no w czasach COVID-u, jak ona była tam po około 4-5, to przyjemne to było na pewno.
10: Te głosy na jednej ze stacji paliw w Krakowie zebrał o poranku nasz reporter Maciej Sołtys.
7: Zapraszamy na rozmowę w RMF FM.
11: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
16: Dzień dobry, moim gościem jest Miłosz Motyka, minister energii PSL. Witam, panie ministrze.
17: Dobra.
16: No, pana też bolą zęby, jak się pan patrzy na te ceny?
17: Bolą, bo ceny są bardzo wysokie.
16: No to coś z tym trzeba zrobić.
17: Robimy.
16: Może.
17: Natomiast podstawowym czynnikiem, który ma na to wpływ, jest wojna na Bliskim Wschodzie.
16: A co robicie? Znaczy, bo na wojnę na Bliskim Wschodzie nie mamy żadnego wpływu. Pan mówi, robimy. Co zrobicie?
17: Dlatego przyjęliśmy pakiet, ale pozwolił na zaoszczędzenie przez polskich kierowców 5 miliardów złotych.
16: Ale kierowcy pytają się o to, co będzie teraz i w przyszłości, a nie to, co było w przeszłości. Przeszłości już nie ma, pan o tym wie.
17: Panie redaktorze, mówię o tym dlatego, że podstawowym powodem, jedynym, dla którego możemy mówić o tak wysokich cenach, jest to, że wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie i nie wolno o tym zapomnieć.
16: Pamiętamy o tym, ale pytanie, nie. Czy będzie nowy CPN?
17: Zbyt szybko o tym zapominamy.
16: Natomiast... O tym przypomina regularnie i Donald Trump, wypowiadając się, i władze Iranu, i media o tym informują non-stop. Także to wiemy, wojna jest, ale ja się pytam ministra energii w polskim rządzie, czy polski rząd zamierza coś w przyszłości
17: zamierzał
16: z tym zrobić?
17: Dlatego
16: zaproponowaliśmy
17: podatek od nadzwyczajnych zysków, który miał sfinansować pakiet CPN do końca roku, został on zablokowany przez pana prezydenta.
16: To wiemy, że go nie ma, to ja się dalej pytam o przyszłość. Czy w takim razie, mimo że pan prezydent zawetował, jest jakiś pomysł, jak pomóc polskim kierowcom, którzy płacą w tej chwili prawie 8 zł, a eksperci mówią, za chwilę będą płacić 8 zł za litr benzyny i płacą prawie 9 za litr ropy.
17: Ze względu na decyzję prezydenta, niestety takiej dzisiaj możliwości budżetowej nie ma.
16: Czyli nie będzie CPN-u.
17: Natomiast jako resort energii pracujemy nad założeniami podatku od nadzwyczajnych zysków, ustawy, która mogłaby takie zyski ściągnąć i w kolejnym kroku przekazać do budżetu. Natomiast dzisiaj jest to niestety sytuacja, w której pan prezydent zablokował finansowanie tego
16: programu. Panie ministrze, krótko, nie będzie CPN-u na tym etapie.
17: Na ten moment nie ma możliwości budżetowych, by ten pakiet sfinansować ze względu na decyzję pana prezydenta.
16: Czyli będziemy płacić 8 albo 9 zł.
17: Panie
16: redaktorze, albo 10, jak dalej tak pójdzie.
17: Nie chcę się przerzucać odpowiedzialnością, natomiast jasne jest, że gdyby te środki w budżecie były, ten pakiet byłby sfinansowany do końca roku.
16: Panie ministrze, ja się też nie pytam o odpowiedzialność, ja się pytam o to, ile będą płacić kierowcy. 8, 9 albo 10 zł. I tak
17: im
16: będzie.
17: Szybciej wojna na Bliskim Wschodzie się zakończy, liczymy na to wszyscy, tym szybciej ceny wrócą do
16: tylko to nie jest odpowiedzialność
17: poziomu.
16: Rządu. A odpowiedzialność
17: Oczywiście.
16: Rządu to jest możliwość jakichś odpisów podatkowych, to jest zmniejszenie VAT-u, to jest wprowadzenie stałych cen. To możecie
17: Dokładnie.
16: Zrobić. Wojny nie możecie zakończyć. I rozumiem, że tego nie zrobicie.
17: I jeszcze możemy ściągnąć podatek od nadzwyczajnych zysków, który mógłby
16: to
17: sfinansować.
16: To kiedy będzie ta ustawa?
17: Na jesieni, tak jak założyliśmy, będziemy rozmawiali na temat założeń tego pakietu. Natomiast ja mówię o tym, że ustawowego, bo z jednej strony mamy tę ustawę, która podnosi CIT dla przedsiębiorstw energetycznych. Ta ustawa w Ministerstwie Finansów już jest gotowa. Natomiast z drugiej strony mówimy o podatku od nadzwyczajnych zysków, ale tutaj to ale, który działałby pewnie w przód, czyli musielibyśmy założyć po pierwsze pewien poziom, po drugie założyć czas przyszły, czyli to, co zostało wypracowane przez te koncerny w przeszłości, co mogłoby już sfinansować
16: ten
17: pakiet.
16: Służyć. Czyli na jesieni będzie ten
17: tak,
16: projekt?
17: Tak, panie redaktorze, natomiast ja dążę
16: na
17: do tego.
16: Na jesieni? To znaczy kiedy?
17: Znaczy to jest cały proces legislacyjny. Ja dążę do tego, że zanim się ustawę przyjmie, zanim się ustawę przegłosuje i te środki ściągnie, to miną miesiące. Dlatego chcieliśmy, tak jak nasi poprzednicy, panie redaktorze, tak jak inne państwa, ustawę przyjąć w zakresie zysków, które zostały wypracowane.
16: Panie
17: to jest nic nadzwyczajnego.
16: Rozumiem. Czyli prost. Nawet jeżeli ta ustawa zostanie przyjęta i nie zostanie zanetowana przez prezydenta, bo tego nie wiemy, czy zostanie, czy nie, to zyski będą za miesiące albo lata i wtedy za miesiące albo lata wprowadzicie CPN.
17: Nie, panie redaktorze. Im szybciej te zyski się pojawią, tym oczywiście łatwiej i szybciej będzie można myśleć o jakichś działaniach osłonowych, natomiast zwracam uwagę na przyczynę stanu, w którym jesteśmy, tego, że tych środków nie ma. Mieliśmy dobrze przygotowaną ustawę, ustawa, która funkcjonowała w latach poprzednich w Polsce, retroaktywnie także poprzednicy
16: tak,
17: nasi...
16: Ale teraz
17: nie, panie redaktorze,
16: o tym, kto jest winien. I pan
17: nie,
16: już powiedział,
17: nie,
16: wojna
17: ja
16: i
17: mówię
16: prezydent.
17: O, ja mówię...
16: I to jest jakby odpowiedź, której panu udzielił, w porządku, to rozumiem, ja się pytam o
17: kierowców. Ja mówię o argumentach, które są podnoszone.
16: A ja mówię o kierowcach,
17: o nieprawdziwych argumentach,
16: mówią...
17: które są podnoszone wobec tej ustawy, która już dzisiaj mogłaby funkcjonować.
16: Ale o tym już, to już przerabialiśmy. Prezydent ją zawetował. Nie ma niestety na to żadnego
17: lekarstwa. Nie zawetował, ale wysłał do Trybunału, którego zablokował. Gdyby go odblokował, albo gdyby Trybunał się nim zajął. Nie, to też jest bardzo poważne, bo słuchają nas ci, którzy na te niskie ceny czekają. I wystarczy, by Trybunał zajął się tym dziś, podjął decyzję. I mielibyśmy jasność.
16: Dobrze. Będą kolejne aresztowania w sprawie Zenda Krypto, pana zdaniem?
17: Pytanie do prokuratora prowadzącego sprawę. Natomiast widać, że jest to śledztwo, które nabrało rozpędu.
16: A kto się ma obawiać? To znaczy, bo ja mieliśmy ostatnio takie zamieszanie,
17: ma się obawiać. Czy mają się obawiać ci, którzy ewidentnie... To widać.
16: Marszałek dokładnie, widać. Województwa lubelskiego.
17: Tutaj
16: miał być zatrzymany, nie został.
17: To, jakie będą kolejne kroki w tej rozwijającej się sprawie, pokaże przyszłość. Natomiast, pan redaktor wspomniał wcześniej, niepewna. Natomiast to, co wiemy, to jasne i czytelne powiązania polityków obozu PiS-u i Konfederacji z tymi, którzy prawo łamali. Czyli
16: mają
17: przyjęcie...
16: Mają się czego obawiać jeszcze bardziej?
17: Panie redaktorze, przyjęcie środków od tego, którego sami politycy PiSu nazywają przestępcą, przez Zbigniewa Ziobrę, jest dyskwalifikujące.
16: A wie pan, kim jest X?
17: Nie mam pojęcia,
16: kim jest X. Słynna osoba X, której nie chciał wymienić premier.
17: Wszystko na to wskazuje, że jest to osoba, która po pierwsze jest po imieniu z byłym ministrem sprawiedliwości. No i osoba, która znała także Przemysława K.
16: No to jedną osobę wskazują dziennikarze Onetu i mówią, że to może być Tomasz Sakiewicz. Pana zdaniem to może być Tomasz Sakiewicz?
17: Tego nie wiem. Natomiast cała ta afera jest jednoznacznym dowodem na to, że Jarosław Kaczyński, który tropił układ, wszędzie go widział. Tropił układ w polityce, w gospodarce, w innych państwach. Wskazywał jakieś kondominia, nie zauważył, że taki układ wyrósł wokół jego partii, wokół jego najbliższych współpracowników. Jak można zakazywać kryptowalut, określać mianem przestępcy daną osobę, a jednocześnie pozwalać na to,
16: nie zauważyć. Może nie kontrolował.
17: To świadczy bardzo źle o nadzorze, by wiceprezes tej partii przyjął środki na swoją fundację.
16: No, wiceprezes powiedział, że przyjął, bo mu Jarosław Kaczyński zabrał środki, które mu się należały.
17: Zaczyna się. Zrzucanie odpowiedzialności.
16: Tu stawiamy kropkę, panie ministrze. Żegnamy się z ruszami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym portalu na kanale YouTube. Tam możecie zadawać pytania do ministra. My będziemy je zadawać. Pierwsze pytanie już zadaliśmy. Chodzi oczywiście o ceny paliw, bo to pytają nie tylko kierowcy, ale także nasi słuchacze.
11: Ministra energii, jak słyszeliśmy, też bolą zęby.
10: Bolą od wysokich cen paliw. Rząd, jak słyszeliśmy, zamierzał coś z tym zrobić, proponując ustawę o podatku od ponadwymiarowych zysków. No ale jak słyszeliśmy, zablokował ją prezydent.
11: Ministerstwo Miłosza Motyki cały czas pracuje nad ustawą, ale na razie doraźnych działań na rynku paliw nie planuje.
10: Miłosz Motyka w studiu RMF FM, ciąg dalszej rozmowy w informacyjnym radiu RMF 24. Miłosz Motyka w studiu RMF FM, ciąg dalszej rozmowy w informacyjnym radiu RMF 24.

0: fryzurę zna, jest naprawdę, jest elegantny.
1: My też.
2: Ale nie ciął. Nie ciął.
0: Nie, przyciął tam coś.
2: Przyciął?
3: No czekajcie, no już, że pogoda musi być. Piszecie nam SMS-y pod 3322, na przykład, że w Beskidzie Niskim, w Wisłoku Wielkim dzisiaj był 1 stopień ciepła. Ciepła, ktoś napisał, to bardzo łaskawie powiedziane. Na szczęście dzisiaj w ciągu dnia temperatura ta podniesie się, będzie tak od 17 do 21 stopni. Może też przelotnie popadać, ale nie tak bardzo.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl.
7: Wróćmy jeszcze na moment do porannej rozmowy w RMF FM. Jeśli sobie robicie nadzieję, czy będzie taniej, jeśli chodzi o ceny paliw, no to przypomnijmy fragment.
0: Tak to leciało?
8: Panie ministrze, finansowanie tego
9: krótko, nie będzie
8: programu.
9: CPN na tym etapie.
8: Na ten moment nie ma możliwości budżetowych.
0: No. Nie ma możliwości budżetowych. Okay.
10: Czyli słuchajcie, Jan Wincent Rostowski wiecznie żywy, przypomnijmy.
11: Pieniędzy po prostu nie ma. I nie będzie do końca tej kadencji.
12: Cięcia, cięcia, jeszcze raz cięcia. Jak u Magdy.

0: Będziemy mieli w tym wydaniu Wstawa i Szkoda Dnia nowego gościa. Jeszcze nie było.
1: Ciocia Dobra Rada.
0: Ciocia Dobra Rada przyjdzie, tak, to jest żona wujka. On jest tam od tych tematów, a ciocia będzie tu. I to już za chwilę, już się rozgrzewa, także Ciocia Dobra Rada niebawem będę w FM.

0: Słuchajcie, jak wygląda sprawa? No taka, że to jest już ma 18 już i wstawaj szkoda dnia. Często nie radzimy sobie w życiu codziennym.
1: Tak.
0: Dlatego chcielibyśmy przedstawić wam nasz najnowszy nabytek w porankach RMF FM. To jest ciocia dobra rada.
2: Hejka, hejka, robaczki.
1: Razem z ciocią i jej doświadczeniem będziemy chcieli szukać dla was rozwiązań w tak zwanej prozie życia codziennego. Na przykład ciociu.
0: O.
1: Muszki owocówki.
0: Tak, ciocia.
2: Muszki owocówki, no to jest zmora każdej kuchni. Tak, zmora każdej kuchni.
0: Oblegają koszyk z owocami, rozmnażają się w zawrotnym tempie. Co robić?
2: Robaczki. Taki żart, bo to i do was, i do muszek. Już pędzę z rozwiązaniem. Sposobów jest kilka. No. Wodę z płynem, na przykład do naczyń i octem zamieszać. Temu aromatowi te małe nic po nie, no nie są w stanie się oprzeć.
3: A co jeśli nie mamy octu?
2: Czerwone wino, panie Olbratowski. Nalej do szklaneczki, przykryj folią spożywczą. Przymocuj tak, żeby była napięta. Zrób dziurki i te małe szkarady dostaną się przez otwory do środka, ale już nie wyjdą.
0: No ale dobrze, dobrze, tylko że... No ale jak wypili całe wino i cały ocet, co wtedy? No.
2: Ukatrupimy te małe dranie ich własną bronią, czyli na przykład skórka od banana do plastikowej torebki i zostaw ją otwartą. Owady polecą prosto w pułapkę.
1: A jeśli nie mamy banana, bo nie jemy owoców, tylko same tłuste i niezdrowe na przykład rzeczy?
2: To idziemy pożyczyć do Adama Małysza.
0: No, ale jeżeli naszym sąsiadem nie jest Adam Małysz, tylko nie wiem, fryzjer Magdy Karwat Marek Sebastian, to co wtedy?
2: Uwaga! Pożyczamy suszarkę. Suszarkę. I przytrzymaj ją blisko muszek. Włącz suszarkę, przytrzymaj ją blisko muszek. Skieruj nawiew na tylną część suszarki. Wentylator wciągnie te szkarady i je spopieli.
3: A ta metoda nie jest zbyt humanitarna.
2: Ale za to jaka cieplutka.
4: Wstawaj, szkoda dnia. Tylko w
0: to ciocia jeszcze obieca, że do nas wpadnie, co nieraz z dobrymi poradami.
2: Oczywiście, robaczki. Tymczasem miłego poniedziałku.

0: Kierowcy mogą mieć problemy na Krajowej 83, a także na trasie S7. Będziemy o tym mówili w Faktach RMF FM niebawem. Donald Trump ma rozmawiać z Władimirem Putinem, czyli cały świat może mieć problemy. Wszystko, szczegóły w Faktach za chwilę, a Fakty u nas punktualnie o godzinie 8.30.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I jak się sprawdził nowy Changan?
3: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
4: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
1: Po reklamie.
5: Nasze zegary pokazują, że to już 8.30, pora zatem na fakty w RMF FM.
6: Wojna na Bliskim Wschodzie powtarza jak zaklęcie. Minister energii pytany w porannej rozmowie w RMF FM o przyczynę wysokich cen paliw.
7: Co w tej sprawie zrobi rząd? Czy jest szansa na reaktywację programu CPN? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał ministra energii Miłosza Motykę.
8: Na ten moment nie ma możliwości budżetowych, by ten pakiet sfinansować ze względu na decyzję pana prezydenta.
9: Czyli będziemy płacić 8 albo 9 zł.
8: Panie redaktorze,
9: albo 10, jak dalej tak pójdzie.
8: Nie chcę się przerzucać odpowiedzialności. Natomiast jasne jest, że gdyby te środki w budżecie były, ten pakiet byłby sfinansowany do końca roku.
6: Cała rozmowa z ministrem energii jest na stronie rmf24.pl. Teraz ostrzegamy kierowców. W Łódzkiem zablokowana krajowa 83.
7: W pobliżu Baszkowa samochód uderzył w drzewo. Jedna osoba została ranna. Tam między Wartą a Sieradzem droga jest zablokowana.
6: Na Mazowszu natomiast koło Gładkowa na ekspresowej S7 zderzenie dwóch samochodów.
7: I tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy.
6: 4 osoby poszkodowane w pożarze w Chorzowie.
7: Paliła się rozdzielnia elektryczna na klatce schodowej w 4-piętrowej kamienicy.
6: Z budynku ewakuowano 30 osób, informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Akcja strażaków zakończyła się w nocy. Donald Trump ma rozmawiać dziś telefonicznie z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim.
7: Rozmowy poprowadzi po wizytach przedstawicieli prezydenta USA w Moskwie i Kijowie, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera.
6: Wczoraj byli w Kijowie, w sobotę byli w Moskwie. Prezydent poprosił Jareda i mnie, żebyśmy tu przyjechali, wznowili rozmowy, negocjacje, bo to dla niego bardzo ważne. Tak mówił dziennikarzom Steve Witkoff. Dodajmy, że była to pierwsza wizyta w Kijowie amerykańskich negocjatorów, którzy od zeszłego roku są zaangażowani w rozmowę o pokoju między Rosją a Ukrainą.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Iga Świątek powalczy dzisiaj o awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open.
6: No i od tego meczu rozpoczynamy kolejne fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu. Wojtku,
11: witam.
6: Z kim zagra Iga Świątek? Przypomnijmy.
11: Z Qin Wenzheng, z którą wygrała do tej pory 7 spotkań, a przegrała tylko raz w półfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Nasza tenisistka, która na US Open nie przegrała jeszcze seta, jest zdecydowaną faworytką tego meczu. No a on rozpocznie się o 17.30 w ćwierćfinale US Open. Jest już liderka światowego rankingu tenisistek, Aryna Sabalenka, która wygrała z Amerykanką Taylor Townsend 6-4, 6-3. Pewnie do najlepszej ósemki wśród panów awansował jeden z faworytów, Carlos Alcaraz. W 3 setach pokonał Tomiego Paula. Nie ma znaczenia, że nie grałem 4,5 miesiąca. Zawsze jak tutaj przyjeżdżam, gram najlepiej jak potrafię. Mówił Carlos Alcaraz, który o półfinał zagra z Benem Shiltonem. 60 lat czekali Włosi, aż kierowca z ich kraju wygra Grand Prix Formuły 1 na torze Monza. Wczoraj tej sztuki dokonał Kimi Antonelli, kierowca Mercedesa okazał się najszybszy w wyścigu o Grand Prix Włoch. Po przekroczeniu linii mety Antonelli nie krył radości, bo wyścig rozpoczynał na końcu stawki.
12: Forza Kimi! Forza Kimi!
11: Antonelli dzięki wygranej umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej mistrzostw i ma już 66 punktów przewagi nad kolegą z zespołu Mercedesa, George'em Russellem. Reprezentacja Polski w piłce nożnej 6-osobowej znów wraca z mistrzostw świata z medalem. Biało-czerwoni nie obronili co prawda tytułu, ale wywalczyli 3 miejsce w meczu o brąz, pokonując 6-0 Chorwację.
13: Celowaliśmy w złoty medal, bo w obronę tytułu. Ostatni mecz nasz w turnieju wygrany i to bardzo, bardzo pewnie. Mecz pod kontrolą. Mamy brązowe medale, jesteśmy szczęśliwi.
11: Mówił kapitan kadry Bartłomiej Dębicki. W sumie to 5. medal mistrzostw świata naszej reprezentacji w Soka.

0: What is love? Adam FFM, ale wam zagraliśmy, co? Przy poniedziałku. Dobrze, że ciocia, dobra rada jeszcze nie poszła, tylko z nami jest.
1: No nie jestem właśnie, a co się dzieje?
2: SMS pod 3322, chyba do cioci. Dzień dobry, panowie redaktorzy. Pomocy ratunku, przewiało mi szyję, nic nie pomaga, okłady maści. Co robić, jak żyć? Czekam, no. Agnieszka.
0: No dobrze, że ciocia jeszcze jest. Ciociu, co robić? Ciociu.
1: Bałdziu, Agoś, robaczku, no. Zastosuj mikroruchy zamiast siłowego rozciągania, dobrze? No. Wykonuj bardzo małe, powolne ruchy głową i zadbaj w nocy o podparcie, dobrze? Aha. Śpij na płaskiej poduszce.
2: Dobrze.
0: Teraz, Aga, robaczku, przyłóż szyję do głośnika, dlatego że nadamy teraz dźwięk leczący szyję.
2: Tak.
0: Uważaj, bo on ma bardzo potężną moc leczniczą.
2: Potężną,
0: to nie przesadź, bo... Uwaga, nadajemy ten dźwięk.
1: Szarlatany.
0: Słuchaj, to jest doktor Zięba w pigułce. Doktor Zięba w pigułce. Albo coś.
1: Albo poproś, niech wszyscy ci zaśpiewają. Stop.

0: RMF FM.
1: Reklama.
2: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
2: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
3: To będzie dla mnie zaszczyt.
4: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
11: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
20: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
21: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
22: Po reklamie.
23: Wstawaj! Wstawaj! Szkoda dnia w RMF.

0: Nie sądziliście, że zagramy wam Genesisa, a my jednak proszę. A we Wstawaj Szkoda Dnia takie magiczne rzeczy i muzyczne marzenia się spełniają.
1: Bo wiemy, czego potrzebujecie w pracy.
0: Wiemy.
1: Wiemy, że też potrzebujecie kasy.
0: Potrzebujecie. Dlatego udało nam się to załatwić. Nagroda główna w kumulacji złota to jest 1 000 000. W sejfach jest też w tym 24 tysiące, w tym 39, w tym 44. I uwaga, w każdym sejfie oprócz gotówki jest uncja złota o wartości 17 tysięcy złotych. Czyli możesz wygrać bańkę, a do tego dostaniesz sztabkę złota wartą 17 koła.
1: Wejdźcie do gry, zagrajcie o swoje marzenia, tym bardziej, że teraz przez 11 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1111 szans.
0: I nic więcej nie mówimy. I wy macie 11 minut, by jakoś tę stworzoną dla was przez nas szansę wykorzystać, bo przez 11 minut każdy przechodzący od was SMS, który loguje się w naszym systemie, jest traktowany tak, jakby ich przyszło 1111. Przez 11 minut.
1: Wejdźcie
0: Tyle.
1: Do gry o złoto i o 1 000 000. RMF pod 7474.
0: 11 minut.
2: Chyba tak, bez zbędnych słów. Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć

0: Tu Marek dzwonił, że jego mama nie wierzy, że my takie mnożniki mamy i żeby powtórzyć tę informację, bo mama mu nie wierzy, to...
1: Oczywiście.
0: Powtarzamy.
1: Jeszcze przez... 8 minut.
0: Jeszcze 8 minut.
1: Każde SMS to 1111 szans. Można też zagrać na www.rmf.fm. 1 000 000 zł w jednym z sejfów. Poza tym kasa 24, 39 tysięcy, 44 tysiące między innymi. I w każdym sejfie uncja złota o wartości około 17 tysięcy złotych.
0: Uncja złota dzisiaj jest warta 17 tysięcy złotych. Ile będzie warta na święta?
1: Nie wiadomo.
0: Złoto rośnie, to jest lokata kapitału. Ja bym wykorzystał te 8 minut, bo tyle wam zostało. Ja bym wszedł do zabawy albo na www.rmf.fm. Sprawdź se tam jeden z drugim, jaki mamy dla was bonusy. Albo klasycznie hasło RMF wyślijcie SMS-em pod 7474 i niech się dzieje magia.
2: Reklama. To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit. To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
12: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita, oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: 9 przed nami. Co to oznacza? Że mamy dla was w tej chwili fakty w RMF FM.
1: To znaczy my mamy. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
0: Tak.
14: Rząd opóźnia i łagodzi reformę systemu ochrony zdrowia.
15: Reformę zapowiadaną po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym.
16: We wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty.
14: Tyle, że konkrety to będzie wrzesień przyszłego roku.
15: Przedłużają się utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy.
14: Posłuchajcie, jeżeli jedziecie w stronę Wilanowa czy Ursynowa.
15: W faktach także powyborcze Niemcy.
14: Po zwycięstwie partii AfD w Saksonii-Anhalt.
15: 12 miesięcy rząd zamierza dać szpitalom, aby przygotowały się na wprowadzenie górnych limitów zarobków i czasu pracy lekarzy.
14: Zmiany zostały zapowiedziane, przypominamy, jako pilne w lipcu, tuż po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym.
15: Dopiero w tym tygodniu tymi przepisami może zająć się Komitet Stały Rady Ministrów. Do Sejmu te przepisy trafią najwcześniej w październiku.
14: A w faktach RMF FM o 9:00 nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, witamy ponownie. Dlaczego prace trwają tak długo?
17: Tak dużo. Według Ministerstwa Zdrowia jest teraz uwag do tych zmian.
1: Medycy przekonują w nich m.in., że gdy będą limity, problemy ze znalezieniem lekarzy będą jeszcze większe niż teraz.
17: Jest to rzeczywiście bardzo trudna też decyzja, no, czy ten dyżur wziąć, czy go nie wziąć, wtedy faktycznie nie ma kto go wziąć.
1: Tak to opisuje dr Łukasz Durajski. Tymczasem premier Donald Tusk na początku wakacji zapowiadał szybkie zmiany i właśnie efekty w szpitalach.
18: Koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
1: Jedyne zmiany, które dzisiaj są pewne, to nowy obowiązek składania od listopada przez szpitale sprawozdań dotyczących obecności personelu. Za to w październiku gotowy ma być pierwszy raport, ile zarabiają lekarze na podstawie ich numerów PESEL.
15: Przedłużają się utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy.
14: Jak już informowaliśmy w faktach, 5 samochodów osobowych zderzyło się na drodze ekspresowej S2 na wysokości węzła Lubelska.
15: Przyczyną karambolu były prawdopodobnie dziki, które przebiegały tam przez jezdnię.
14: Utrudnienia na trasie w stronę Wilanowa i Ursynowa potrwać mogą jeszcze kilkadziesiąt minut. Uważajcie też na małopolskim fragmencie A4 między Tarnowem a Brzeskiem. Doszło do kolizji dwóch pojazdów, a kilkaset metrów dalej samochód uderzył w barierę energochłonne.
15: Na jezdni w kierunku Krakowa jeszcze przez chwilę zablokowany może być jeden pas, tam utworzył się korek.
14: Uważajcie, przed sądem rejonowym w Wadowicach ruszy dziś natomiast proces trzech policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków podczas poszukiwań 14-letniej Natalii Zandrychowa.
15: 3 lata temu dziewczynka została znaleziona w stanie głębokiej hipotermii przy jednym ze sklepów w centrum miasta. Pomimo działań lekarzy życia 14-latki nie udało się uratować.
14: Przed sądem rejonowym w Wadowicach jest wóz satelitarny RMF FM. Tam na miejscu nasz reporter Paweł Konieczny. Paweł,
19: zgadza się, dzień dobry.
14: Witamy. Co prokuratura zarzuca policjantom?
19: Funkcjonariuszom zarzuca się niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Przypomnę, do tragicznych wydarzeń doszło jesienią 2023 roku. 14-letnia Natalia wyszła rano do szkoły w mroźny dzień, jednak w drodze źle się poczuła i zadzwoniła do ojca, informując, że nie wie, gdzie się znajduje. Po tej rozmowie kontakt z dziewczynką się urwał. Zaniepokojony ojciec zawiadomił policję, jednak jak ustaliła prokuratura, funkcjonariusze nie podjęli działań, do których byli zobowiązani. Według ustaleń śledczych ojciec miał czekać na reakcję służb około godziny. Dziewczynka została znaleziona kilka godzin później przez znajomego ojca. Siedziała obok jednego z supermarketów w centrum Andrychowa, zaledwie pół kilometra od komisariatu. Oskarżeni w tej sprawie są dwaj policjanci z Andrychowa i jeden z Kent. Sprzed sądu w Wadowicach, Paweł Konieczny.
14: Co czeka Niemcy, co czeka Europę po zwycięstwie Alternatywy dla Niemiec w wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalt?
15: W Magdeburgu jest nasza wysłanniczka Anna Pałamar. Aniu, witamy cię ponownie. Co usłyszałaś o poranku o wynikach wyborów?
20: Zwolennicy FD podkreślali, że zmiana była potrzebna, bo ludziom żyje się źle. Wszyscy się stąd wyprowadzają. Mamy najniższe zarobki w Niemczech, więc, że tak powiem, doprowadzili nas swoimi rządami do ruiny. Przeciwnicy Alternatywy dla Niemiec są rozczarowani takim wynikiem. To wielka szkoda, że AfD jest tutaj tak silne, ponieważ Niemcy to właściwie bardzo spokojny kraj. Magdeburg też jest bardzo spokojny. Przypomnę, AfD zdobywa 39 mandatów. Nie wystarczy to do utworzenia samodzielnie rządu. Za 2 tygodnie kolejne wybory w Berlinie i Mecklenburgii po Morzu Przednim. Z Magdeburga Anna Pałamar.
14: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump 12 godzin temu opublikował na swoim portalu Truth Social zrzut ekranu z niemieckich prognoz wyborczych sondażowych. Następnie Kirill Dmitriew, pełnomocnik prezydenta Rosji, zrobił zrzut ekranu z wpisu Trumpa i pochwalił, uwaga, historyczne zwycięstwo pragmatycznej AfD.
15: Czekamy na oficjalny wynik niemieckich wyborów. Kolejne fakty o 10:00.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Karwat Marek Magdalena przed wami.
22: Dokładnie. Słuchajcie, bo spotkałam dzisiaj raniutko moją sąsiadkę i ona mnie zapytała, czy wiem, że w środę ma być 30 stopni. No i wiedziałam, to jest prawda, nawet ponad 30. No. Taka sytuacja w środę zapowiada się w Krakowie, w Lublinie, w Rzeszowie i w Egipcie. No ale tak naprawdę to już jutro będzie tak gorąco na zachodzie kraju. We Wrocławiu już jutro stuknie ta 30 na termometrach i pewnie ostatni raz w roku.
0: No to co?
1: To jest bardzo ciekawe, wrócimy do tej informacji, byle do piątku oczywiście. 30 na termometrach i pytanie, jak wyglądać świetnie.
22: A ty wiesz?
1: Ja jeszcze nie wiem.
22: Znasz,
1: ale się dowiem i wam powiem.
0: A to wystarczy, że na nas spojrzysz.
22: A to ja jestem tak ciekawa. Czyli powiesz nam, tak?
1: Tak.
22: Dobra,
0: Mateusz Oprychał przed wami.
1: Cześć.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, kwadrans po dziewiątej, byle do piątku w RMF FM. Wrócę jeszcze do tej prognozy pogody, o której mówiła Magda. To jeszcze nie jesień, bo od jutra przez kilka dni zobaczymy na termometrach trzydziestki. Słuchajcie, nie, ja wnoszę o przydzielenie każdemu stylisty na już. Nie wiem jak u was, ale mam wrażenie, że od kilku dni to dosłownie nikt nie wie jak się ubrać. Chociaż te trzydziestki to fajna sprawa. Jeszcze mamy lato. Nelly Furtado w RMF FM.

0: Jeszcze Calvin Harris do porannej kawy w byle do piątku. Pytacie o polskie siatkarki. No niestety zakończyły Mistrzostwa Europy za podium. O brąz przegrały z Serbią 1-3. To było smutne zakończenie przygody na Mistrzostwach. Dziewczyny powiedziały po meczu: musimy być dumne. No, oczywiście, że tak. My kibice też jesteśmy bardzo. Do tego meczu jeszcze wrócimy w byle do piątku.
1: Reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Byle do piątku. W piątku. Byle do piątku w RMFM.
17: RMFM zawsze.

0: 20 minut i będzie 10. RMF FM zawsze z wami, a to jest nowy tydzień w złotej kumulacji w RMF FM, a to jest absolutny hit, słuchajcie. Zaczynamy z milionem w jednym z sejfów, ale w każdym sejfie oprócz kasy kryje się złoto o wartości około 17 tysięcy. A w sejfach różne kwoty, 24 tysiące, 39 tysięcy, 44 tysiące. Do każdej z nich dodajcie te 17 tysięcy w złocie i robi się naprawdę potężna suma. A to jest kasa na spełnienie marzeń. To jest kasa, żeby odkuć się po wakacjach. To jest kasa na nowy samochód, na mieszkanie, na spłatę rat kredytu. Słuchajcie, 9 minut wam daję i przez te 9 minut mnożę razy 999 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Naprawdę, dziś jest ten dzień, kiedy warto dać sobie szansę i zagrać. Gracie na www.rmf.fm albo ślecie RMF pod 7474.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm. Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
9: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
10: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
11: i Klemens prawy
10: meldują się na breloczkach.
9: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: Cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
17: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
18: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
1: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
19: Po reklamie.
20: Byle do piątku. Byle do piątku z RMF FM.

Jeszcze trochę postać przy ekspresie szef nie zobaczy. Karol Swisper w głośnikach. Tu RMF FM, 10 minut, będzie 10 i ostatnie 3 minuty. Mega okazji. Razy 999 mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474, a dzisiaj w jednym z sejfów milion, a w każdym z sejfów złoto.

0: Czy te kosmiczne ceny paliw jakkolwiek się zmienią? No po rozmowie porannej w RMF FM i po tym, co powiedział minister energii Miłosz Motyka, chyba nie mamy wątpliwości, co to dla nas oznacza. O tym więcej w faktach punktualnie o 10:00. Koniecznie bądźcie z nami.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Chcę kupić dom Łęckiego.
3: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż.
2: Mój Boże, i cóż na to poradzę? Niechże już pan ma nadzieję, jeżeli tak o nią chodzi.
3: I arystokratka, która przyniesie mu zgubę.
4: W Warszawie 2026 Wokulski i Łęcka byliby największą sensacją serwisów plotkarskich.
3: Lalka Bolesława Prusa. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Już dziś po 23:30 w RMF FM.
5: Reklama.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: Tu hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Głodnie emocji, żądnie pieniędzy, dobry chwale.
7: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
8: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
7: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
14: I to po raz 9.
15: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
16: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
17: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
15: Dziękujemy.
16: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
15: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
16: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
15: RMF FM to wasz numer jeden. I takie są fakty.
18: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
19: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Po reklamie.
21: To już prawie 10, no i co z cenami paliw? Dowiemy się właśnie teraz w Faktach RMF FM. Przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Tańszewski.
22: No to karty na stół. Rząd nie planuje reaktywacji programu CPN obniżającego cenę paliw.
23: I przyznał to w studiu porannej rozmowy w RMF FM minister energii Miłosz Motyka.
22: Ponad pół tony syntetycznych narkotyków.
23: Policjanci odkryli nielegalną fabrykę w gminie Kłodawa.
22: Nasz dziennikarz za chwilę ze szczegółami tej sprawy.
23: A na koniec faktów RMF FM. Samotność palacza.
22: Zapraszamy. Nie będzie nowego programu CPN. Wprost deklarował w porannej rozmowie w RMF FM minister energii Miłosz Motyka.
23: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, to znaczy, że rząd nie ma planów, żeby cokolwiek zmieniać przy cenach litra 95 w okolicach 8 zł, a oleju napędowego za 8,69?
24: Deklaracje ministra energii są jasne. Na tym etapie nic się nie zmieni, a minister zajął się wyłącznie wskazaniem odpowiedzialnych za taką sytuację.
25: Na ten moment nie ma możliwości budżetowych, by ten pakiet sfinansować ze względu na decyzję pana prezydenta.
26: Czyli będziemy płacić 8 albo 9 zł.
25: Panie redaktorze,
26: albo 10, jak dalej tak pójdzie.
25: Nie chcę się przerzucać odpowiedzialnością, natomiast jasne jest, że gdyby te środki w budżecie były, ten pakiet byłby sfinansowany do końca roku.
26: Panie ministrze, ja się też nie pytam o odpowiedzialność, ja się pytam o to, ile będą płacić kierowcy. 8, 9 albo 10 zł.
25: Im szybciej wojna na Bliskim Wschodzie się zakończy, liczymy na to wszyscy, tym szybciej ceny wrócą.
24: Wojny na Bliskim Wschodzie rząd nie skończy, ale przygotowuje nową ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Obietnicę pracy nad nią złożyło ministerstwo, ale i ona nie daje szybkich nadziei.
25: Zanim się ustawę przyjmie, zanim się ustawę przegłosuje i te środki ściągnie, to miną miesiące.
24: A na razie mamy zaciskać zęby i płacić.
22: A cała poranna rozmowa w RMF FM razem z dogrywką już teraz na stronie rmf24.pl. Ponad pół tony syntetycznych narkotyków wartych 31 milionów złotych przejęli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z wielkopolskimi policjantami.
23: W gminie Kłodawa zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy produkowali te środki odurzające. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Dzień dobry. Krzysztof, gdzie dokładnie natrafiono na te narkotyki?
27: W okolicach Kłodawy na jednej z posesji, na której mieściła się fabryka produkująca klefedron. W zabudowaniach mundurowi znaleźli 512 kg gotowych narkotyków, 1500 litrów w trakcie krystalizacji oraz 1000 litrów odczynników. Podczas akcji funkcjonariusze odkryli także w pobliżu laboratorium dół, do którego wylewano odpady po produkcji narkotyków. Wezwali na miejsce jednostkę chemiczną Straży Pożarnej oraz inspektorów ochrony środowiska. Oni badają teraz skalę skażenia gruntu. Zatrzymani decyzją sądu w kole trafili do aresztu. Grozi im 20 lat więzienia.
23: Rozmowy bez przełomu.
25: Steve Witkoff i Jared Kushner po wizytach w Moskwie i Kijowie wracają do Waszyngtonu bez przekonania, że wojna ukraińsko-rosyjska zakończy się przed nadejściem zimy.
23: Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
0: Dzień dobry, Amerykanie mówią o konstruktywnych i ważnych rozmowach, a także o nowych pomysłach, które mogą prowadzić do wznowienia negocjacji między Rosją a Ukrainą. Na razie jednak trudno mówić o przełomie, nie ogłoszono ani zawieszenia broni, ani konkretnego porozumienia pokojowego. Największe problemy pozostają te same, przede wszystkim kwestia terytoriów oraz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zięć Donalda Trumpa, zarazem jego specjalny wysłannik Jared Kushner, stwierdził, że USA pracują, aby wojna skończyła się przed zimą, ale zastrzegł, że nie ma na to gwarancji. Jest to problem, który warto rozwiązać nie tylko po to, by ustalić, jak zakończyć obecną wojnę, ale także jak stworzyć odpowiednie warunki i rozwiązania zapewniające długotrwały, trwały pokój, powiedział Kushner. Dlatego do tych rozmów należy podchodzić ostrożnie. Ich znaczenie polega przede wszystkim na tym, że kanał dyplomatyczny znów działa. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
23: A na koniec tych faktów samotność palacza.
1: Badania przeprowadzone wśród 50 tysięcy osób w 15 krajach Europy pokazują, że palenie nie tylko nie sprzyja już kontaktom towarzyskim, ale wręcz prowadzi do wzrostu poczucia samotności.
22: Z tymi informacjami w studiu Grzegorz Sieciński.
1: Dzień dobry.
22: Przyczyny chyba nie są niespodzianką.
1: Nie są. Zmieniające się normy społeczne i zakazy palenia w miejscach publicznych i prywatnych sprawiają, że palacze coraz częściej czują się spychani na margines, wykluczeni z różnych wydarzeń i spotkań. Zaskakuje jednak skala tego zjawiska. Osoby palące papierosy konsekwentnie deklarowały wyższe poczucie samotności i to niezależnie od innych czynników, takich jak wiek, płeć czy ogólny stan zdrowia. W trakcie dwuletniej obserwacji okazało się również, że u palaczy poczucie samotności wzrastało szybciej niż u osób niepalących. Eksperci zwracają uwagę, że palenie papierosów jest nie tylko zagrożeniem dla zdrowia fizycznego, ale ma też istotny wpływ na zdrowie psychospołeczne. We wszelkich kampaniach antynikotynowych trzeba to uwzględniać, potrzeba dodatkowego wsparcia.
23: Dlatego mówimy o tym w Faktach RMF FM.
22: Kolejne wsparcie informacyjne u nas za niespełna godzinę.
23: Zapraszamy w imieniu Ewy Kwaśny.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Zaskakujące są te doniesienia synoptyków, że trzydziestki pojawią się na termometrach, ale faktycznie tak się wydarzy już jutro i w środę powrót takiego bardzo konkretnego lata. Na razie Szczecin przoduje, jeśli chodzi o temperaturę, 18 stopni, w Jeleniej Górze chłodno 9. Sytuacja zmieni się w ciągu dnia, bo słupki podskoczą do 24 stopni na Dolnym Śląsku. 5 minut po 10, tu byle do piątku. Jak słyszeliśmy w faktach, nie będzie nowego programu CPN, ale będzie za to nowy program CPW. Ceny paliw wyżej. No i musimy się do tego jakoś przyzwyczaić. Słuchajcie, zmiany też na świecie. Kontynenty się powiększyły. Czy będzie trzeba zmieniać podręczniki? To jest pytanie. Ja wam powiem o tym wszystkim w byle do piątku. Już za moment. Mateusz Operchał, cześć ponownie. Jeszcze trochę najlepszej muzyki dla was. Żeby ten poniedziałek był odrobinę lepszy. Dajcie głośniej.

Idą zmiany. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, w ramach której wprowadzona będzie nowa mapa świata. Całkiem nowa i widać od razu, bo oglądam ją w internecie. Afryka jest większa, Rosja mniejsza. Poprawiono generalnie proporcje państw i kontynentów. No duże zmiany to są, duże zmiany. Głośna sprawa. To szykuje się też rewolucja w szkołach chyba, no bo trzeba będzie z każdej klasy wynieść te, wiecie, stare, zakurzone, ogromne mapy. Przecież to prawdopodobnie wieszali je nasi rodzice.

0: ekonomiści nam tu wyliczają w sieci. Uwaga, połowa z nas utrzymałaby się z oszczędności góra 3 miesiące. No dobra, słuchajcie, jakbyśmy się tak wszyscy zrzucili, to normalnie plaża do końca życia przecież. A tak naprawdę to no, priorytety nam się trochę zmieniły. Na razie odkładamy na tankowanie.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Lepsza połowa dnia powraca z nową siłą. W składzie
3: Ola Filipek
4: i Olek Sikora,
3: czyli wasze
4: radiowe Olki.
2: Już oni wam to dadzą energii
4: na koniec pracy
2: i na powroty do domu. A to nie wszystko, bo będą z wami także
4: Paulina Sawicka
5: i Paweł Jawor.
2: Dwa duety, popołudnie z podwójną mocą. Lepsza połowa dnia, codziennie po 14 w RMF FM.
6: Reklama.
7: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
8: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
9: Polecam. Cezary Pazura.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Oreo Family 500 gramów 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Już dziś w Lidlu szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka.
3: I zaklinamy poniedziałek. Koniecznie dajcie głośniej, bo tu jest fajny klimat. I Remi Sikorski w RMF FM.

0: Tak, to absolutny hit ostatnich tygodni. Ring ma Bell w RMF FM w byle do piątku. 20 minut, będzie 11. I złota kumulacja w RMF-ie to oznacza milion w jednym z 30 sejfów. To oznacza takie kwoty jak 24 tysiące, 39 tysięcy. To już jest porządny, w bardzo dobrym stanie samochód. 44 tysiące, to jest kilka porządnych rat kredytu. To jest remont kuchni z łazienką razem? Ha, proszę. Ale to też oznacza, że w każdym sejfie uncja złota o wartości blisko 17 tysięcy złotych. Tak się bawimy dzisiaj w złotej kumulacji. Julita, Teresa, Dawid, Marek, był też Patryk, Marcin. Oni już wygrali w złotej kumulacji w RMF FM. Teraz wasza kolej. Słuchajcie, zróbmy tak. Ja jestem Mateusz. Niektórzy może nie wiedzą, bardzo mi miło. Jak wy macie na imię? Ja bardzo bym chciał wiedzieć. Słuchajcie, przedstawcie się w SMS-ie pod 7474 i jednocześnie tak wejdźcie do gry. Zagrajcie o milion złotych i o złoto już teraz. W każdym sejfie. Uncja złota, przypomnę. Wysyłacie swoje imię pod 7474 od teraz, przez 13 minut. Jeśli to zrobicie, mnożę razy 1013 każdy z tych SMS-ów. To co? Imię pod 7474.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Sąsiadko, witam.
7: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
6: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywu. Czuję, że on wróci.
8: Suplement diety pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
9: Sylwester, mój kicisz wrócił.
6: Pozytywne zakończenie. Wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
7: I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
8: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Chcę rzucić palenia.
19: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
2: Desmoxan. I już nie palisz.
7: Po reklamie.
3: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
9: Komu do pracy, temu RMF FM.

milion w jednym z sejfów i uncja złota o wartości 17 tysięcy w każdym sejfie. Wysyłacie swoje imię pod 7474. Jeszcze przez 6 minut mnożę razy 1013 każde RMF. Każde imię, które wyślecie pod 7474. 6 minut. Yeah.

0: sprawdzamy dla was mapy drogowe. Dziennikarze RMF FM zawsze blisko was. Problemy na 75 w Małopolsce, ale też na S7 na Mazowszu. Sprawdzamy i wracamy do was oczywiście w faktach, a to już za 4 minuty.
1: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: i słyszymy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
1: Melwit, owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
2: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
3: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
8: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
9: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
8: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Po reklamie.
13: Ważne informacje drogowe, na pewno od nich zaczniemy. Fakty RMF FM punktualnie o 11 w studiu. Swój dyżur rozpoczyna Ewa Kwaśny, witamy.
14: Wszystko się zgadza, zapraszam. Trzy osoby ranne i zablokowana 75 w małopolskim Czchowie. Zderzyła się tam karetka z lawetą. Ruszył proces trzech byłych policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Za moment relacja reportera RMF FM z sądu w Wadowicach. W faktach także europejskie komentarze po zwycięstwie prawicy w niemieckim Landzie Saksonia-Anhalt, a w faktach kulturalnych wenecki festiwal i gwiazdy będzie Robert Pattinson. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 75 w Małopolsce. W Czchowie karetka zderzyła się z lawetą. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Uwaga kierowcy na Mazowszu, w Kuźni, w Kolonia Kuźnia, na trasie S7 między węzłami Szydłowiec Północ i Radom Południe. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Uważajcie. W sądzie w Wadowicach rozpoczął się proces trzech byłych policjantów oskarżonych w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii z Andrychowa. Są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Dziewczynka zmarła jesienią 2023 roku w centrum Andrychowa. W rozprawie przysłuchiwał się nasz reporter Paweł Konieczny.
15: Dzień dobry.
14: Witamy Cię, Pawle. Co dokładnie prokuratura zarzuca byłym funkcjonariuszom?
15: To, że nienależycie zajęli się sprawą tuż po zgłoszeniu zaginięcia dziewczynki. Na przykład nie namierzono telefonu 14-latki.
16: Telefon był sprawny, więc na pewno zarządzenie lokalizacji, przynajmniej w odczuciu prokuratury, mogło przyspieszyć proces jej odnalezienia.
15: Mówiła prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Adwokat jednego z oskarżonych policjantów, Maciej Szczerba, zwraca jednak uwagę, że zgłoszenie o zaginięciu dziewczynki potraktowano zgodnie z procedurami.
17: Czas oczekiwania, w mojej ocenie, był adekwatny do samego procesu zbierania informacji.
15: Sąd częściowo wyłączył jawność procesu, za zamkniętymi drzwiami wysłucha zeznań oskarżonych oraz małoletnich świadków. Przed sądu rejonowego w Wadowicach Paweł Konieczny.
18: Tym żyje Europa.
14: Nie tylko prawica świętuje sukces wyborczy w niemieckim Landzie Saksonia-Anhalt. Próg wyborczy przekroczyło skrajnie lewicowe ugrupowanie BSW. Wraz ze zwycięską prawicowo-populistyczną Alternatywą dla Niemiec będzie dysponowało większością w parlamencie krajowym w Magdeburgu. Jak tę sytuację komentuje się w Europie? Na linii Paryż i nasz korespondent Marek Gładysz.
19: Zdaniem wielu paryskich komentatorów sukces wyborczy niemieckiej skrajnej prawicy jest bolesnym policzkiem dla kanclerza Friedricha Merca i jego partii CDU. Jeżeli ugrupowaniu Alternatywa dla Niemiec udałoby się przejąć władzę w całym kraju, mogłoby to zdaniem wielu obserwatorów radykalnie zmienić na przykład relacje najważniejszych krajów Unii Europejskiej z Rosją. Niemiecka skrajna prawica oskarżana jest boją o pobłażliwość wobec Putina, podobnie jak szefowa francuskich narodowców Marine Le Pen, która według sondaży jest zdecydowaną faworytką przyszłorocznego wyścigu do Pałacu Lizejskiego.
14: A teraz świat sportu. Dziś dwa ostatnie mecze siódmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 18:00 Wieczysta Kraków zagra z Zagłębiem Lubin. Krakowski klub zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli i jest w strefie spadkowej. Sławomir Peszko, wiceprezes Wieczystej do spraw sportowych, w rozmowie z naszym dziennikarzem Cezarym Dziwiszkiem mówi o przejściowych kłopotach. Za jakiś czas klub z Krakowa ma już wyglądać zupełnie inaczej.
6: Z czego ta Wieczysta ma być znana? Macie taki cel jakiś na horyzoncie?
20: Długoterminie. Oczywiście będą sprowadzeni piłkarze dwóch, trzech w każdym okienku z potencjałem, na których będziemy mogli poczekać, czy dać im pół roku na adaptację i żeby pokazali swoje umiejętności.
6: Jakby się okazało, że Wieczysta w końcu awansuje do pucharów, to na spokojnie gra na Wiśle, czy coś tam jeszcze trzeba będzie negocjować stadion?
20: A to już nie moja sprawa, ja sprawy sportowe, także tam szefostwo inne działa.
14: W drugim dzisiejszym meczu Pogoń Szczecin zagra z Wisłą Płock. Festiwal Wenecji na Półmetku w faktach kulturalnych RMF FM o nowym filmie z Robertem Pattinsonem. Tak na jest. Stanowisku Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Słuchamy cię, Kasiu.
21: Dzień dobry. Robert Pattinson wpadł do Wenecji na chwilę prosto z planu Batmana. Gra w konkursowym filmie Prime Time, pokazującym, jak powstawał jeden z najbardziej kontrowersyjnych amerykańskich programów telewizyjnych z początku lat 2000. O łapaniu mężczyzn, którzy mogliby rządzić krzywdę dzieciom. Pattinson gra charyzmatycznego dziennikarza Chrisa Hansena. Ta rola bardziej niż jakakolwiek inna wymagała ode mnie ciężkiej i żmudnej pracy. Sporym wyzwaniem okazał się dla mnie na przykład akcent mojego bohatera, mówił aktor w Wenecji do polskich kin. Prime Time wejdzie 9 października. Ogród pamięci z librettem Sylwii Hutnik, spotkanie i wspólne tańce. To w programie 6 edycji warszawskiej domówki u Mietka Weinberga w najbliższą niedzielę. Na podwórku kamienicy przy Żelaznej, bo tam urodził się słynny kompozytor. Matthew Perry będzie bohaterem serialu dokumentalnego. Jego twórcy sięgnęli do rodzinnego archiwum Gwiazdy Przyjaciół. Będą tam niepublikowane wcześniej zdjęcia i nagrania zmarłego 3 lata temu bardzo lubianego aktora. Premiera w październiku.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: 5 po 11 w byle do piątku wróci temat paliw, ale też wreszcie dowiemy się, jak wyglądać świetnie. Ja wiem i chętnie wam o tym opowiem. A wiecie, co jest najlepsze? Że nie trzeba za wiele robić. I to w tym uwielbiamy. Słuchajcie, tu byle do piątku RMF FM z najlepszą muzyką Maggie Rayleigh. Mateusz Opyrchał, cześć ponownie. A zaraz potem robi Williams, warto zostać.

Skończył się rządowy program ceny paliwa niżej. Za chwilę w Krakowie zapytamy was, co sądzicie o cenach na stacjach. Tymczasem jestem na kolorowych stronach i uwaga, 60-letnia Dorota Chotecka zdradza sekret swojej nienagannej sylwetki. Aktorka, uwaga, nie stosuje diet. I sekret teraz, uwaga, trzymajcie się, cytuję: zdarza się, że jem po prostu dużo, a potem sobie myślę, dobra, tam schudnę. Czekajcie, gdzieś to już słyszałem. Nie, to mi jednak brzmi jak dieta. I to sprawdzona.

0: sama.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiały stanowią oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
3: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
4: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
5: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Byle do piątku w RMF FM.

0: byle do piątku wszystkie najbardziej aktualne informacje. W porannej rozmowie w RMF FM minister energii Miłosz Motyka nie pozostawił złudzeń.
1: Panie ministrze, finansowaniu tego krótko, nie będzie programu. CPN na tym etapie.
2: Na ten moment nie ma możliwości budżetowych.
0: No i na łączach nasz krakowski reporter Maciej Sołtys. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Maćku, będziesz za chwilę, z tego co wiem, podnosił ciśnienie kierowcom w poniedziałek.
3: Troszkę tak. Jestem w nowej chucie, ale spokojnie, będę delikatny.
0: No i jakich odpowiedzi się spodziewasz?
3: Ja spodziewam się, zresztą rano już rozmawiałem z tymi najbardziej zaskoczonymi, którzy rano przyjechali na stację i zobaczyli te ceny. No spodziewam się tego, że jednak będą cisnąć rząd, żeby coś w tej sprawie zrobić. Czy rzeczywiście przedłużyć ten zakończony w ubiegłym tygodniu program CPN? Będę pytał po prostu, jak oni to widzą. Czy to jakaś interwencja jest potrzebna? No spodziewam się, że tak.
0: To jest gorący temat. My chcemy poznać wasze opinie. Maciej Sołtys wraca w Faktach RMF FM w południe.
3: Dokładnie tak.
0: Samo południe. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
0: Bądźcie blisko.

0: Tomek po wygranej bardzo rozsądnie zapytał żonę, na co wydadzą pieniądze.
1: Żono, na co byś chciała wydać te pieniądze?
2: Na wycieczkę, na ciepłe kraje.
1: Na wycieczkę.
2: Mamy tak. 3 córy, mamy na co wydały.
0: No i można szaleć. 44 tysiące wygrali. Słuchajcie, złota kumulacja mówi dzień dobry w RMF FM. Nowy tydzień, nowe kwoty, no i milion, który czeka w jednym z 30 sejfów. Ale gdzieś tam pochowane 24 tysiące. Gdzieś 44 tysiące. Ale w każdym uncja złota o wartości około 17 tysięcy złotych. To brawa dla złota, tak jest, bo to jest kolejny złoty tydzień. Słuchajcie, czyli wygrywacie 44 tysiące i liczcie też dodatkowo jakieś 17. I to się robi naprawdę bardzo przyjemna sytuacja. Mam 10 minut. Mam szczęśliwe 10 minut. Pomyślałem, żeby jeszcze zbliżyć was do tej wygranej. Przesyłam dużo opcji, bo razy 1001 pomnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też online. Tam też zaczyna działać ten bonus. Właśnie wystartował. www.rmf.fm. Wchodźcie tam i dajcie sobie szansę. Albo ślijcie RMF pod 7474. Dzisiaj dużo kasy i dużo złota w sejfach. RMF 7474.

0: najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflo Farm.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
11: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.

0: diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Po reklamie.
2: Mega okazja. Jeszcze tylko przez 7 minut razy 1001 mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474, a dzisiaj naprawdę milion czeka na kogoś z was. A w każdym z sejfów uncja złota.

0: okazuje się, że bardzo opłaca się pójść dzisiaj na siłownię. Serio, za chwilę więcej o tym w faktach RMF FM opowie Grzegorz Jasiński. 3 minuty i będzie południe.
1: Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
4: Książę pocałował śpiącą królewnę.
5: Halo, wstawaj.
6: Księciuniu, to działało w średniowieczu.
7: Powiedz jej o złocie w RMF FM.
8: Dawaj telefon.
9: Już złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
10: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
11: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: 8 200, 8 600.
15: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
16: Potrzebujemy towaru
17: i pieniędzy.
15: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
18: Chcę rzucić palenia.
19: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
20: Desmoxan. I już nie palisz.
22: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
23: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
22: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
24: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
25: Moja też.
24: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
25: Moja też. A potem...
24: Co potem?
25: Przesłuchała wszystkie odcinki.
24: Moja też.
26: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już w niedzielę po 23 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
27: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Po reklamie.
0: Południe na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu. Ewa Kwaśny przy mikrofonie. Witamy, Ewo.
28: Jestem, witam ponownie. Benzyna drożeje, kierowcy wzywają rząd do działania.
29: Dobrze by było. No, każdy by chciał płacić mniej za paliwa.
28: Kontrowersje wokół piątkowego wystąpienia Donalda Tuska w Sejmie w sprawie afery Zonda Krypto. Nasz dziennikarz o tym, jaki to może mieć związek z ekstradycją Zbigniewa Ziobry. Ustawka kiboli w Świętokrzyskiem. Policja wyjaśnia okoliczności bójki. W faktach też o tym, czym można zastąpić niedostatek snu. Częściowo. Rosną notowania ropy naftowej na świecie. Analitycy wskazują, że ceny wzrosły gwałtownie w zeszłym tygodniu, po tym jak konflikt USA-Iran ponownie się zaostrzył. W Polsce po zakończeniu rządowego programu ceny paliwa niżej, benzyna i diesel poszły w górę nawet o złotówkę. Według kierowców w Krakowie rząd powinien interweniować.
30: No myślę, że tak, no bo to ludzi by troszkę jakby podbudowało, nie? No przeskok jest niesamowity.
29: Dobrze by było. No każdy by chciał płacić mniej za paliwa. Oczywista sprawa. Ja jestem przedsiębiorcą. Po prostu płacę więcej za paliwo i przekłada się to na cenę moich usług. No i tyle. Krótka piłka.
31: Gdzie jest ta granica może normalności, czy też tego, co możemy przeżyć?
32: Tak, w granicach takiej, tak powiem, dobrej ceny, no to tak około tych 5 zł.
33: No myślę, że to jest to okolica 6 zł. Jak dla mnie przynajmniej.
28: Z kierowcami w Krakowie rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Ciężarówka uderzyła w drzewo na drodze krajowej nr 83 w Baszkowie Włódzkiem i jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana. Zderzenie ciężarówki i 2 samochodów osobowych na trasie S1 w pobliżu Żywca w Śląskiem. Trasa tam również jest zablokowana. To budzi kontrowersje. A chodzi o słowa premiera w Sejmie. Swoim piątkowym wystąpieniem w sprawie zonda krypto Donald Tusk mógł poważnie zaszkodzić ekstradycji Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych, tak twierdzą prawnicy. Premier cytował zeznania świadka zarzucającego byłemu ministrowi sprawiedliwości przyjęci od zonda krypto korzyści majątkowych. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, w jaki sposób to może zaszkodzić postępowaniu ekstradycyjnemu?
2: Po pierwsze, we wniosku o ekstradycję takich zarzutów nie ma, a po drugie premier mówi o nich w Sejmie, traktując przed ważnym głosowaniem jak nacisk na posłów. To idealny argument do obrony przed ekstradycją do Polski.
3: Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro będzie mógł wykazywać, że jest ścigany z przyczyn politycznych, dlatego że jego wątki w różnych sprawach są wprost omawiane z mównicy sejmowej.
2: Mówi szef Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Piątkowych zarzutów premiera w Sejmie trudno nie uznać za działanie polityczne, a to w zasadzie niweczy staranie o przekazanie Ziobry do Polski.
3: Wykazanie ścigania o charakterze politycznym jest przeszkodą do uwzględnienia wniosku w ramach procesu ekstradycyjnego.
2: Mówi prawnik, powołując się na umowę Polski z USA. Możliwe więc, że łącząc byłego ministra z aferą zonda krypto, premier Zbigniewowi Ziobrze pomógł.
28: Świętokrzyska policja wyjaśnia okoliczności kibolskiej ustawki na jednym z zalewów w powiecie skarżyńskim. Jak dowiedział się reporter RMF FM, mundurowi do tej pory zatrzymali 3 osoby, które miały brać udział we wczorajszym zajściu. Na linii Krzysztof Zasada, witamy cię.
4: Dzień dobry.
28: Co udało ci się ustalić?
4: Wczoraj przed południem policjantów powiadomiono, że na parking przy zbiorniku wodnym w okolicach Skarżyska Kamiennej przyjechało kilka samochodów, w których byli pseudokibice. Świadkowie informowali o przygotowaniach do zbiorowej bójki. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, znaleźli tam już tylko porzucony sprzęt wykorzystywany w ustawkach, rękawice, a także m.in. ochraniacze na zęby. Na parkingu zbierali dowody. Udało się też ustalić, że do szpitala w Jędrzejowie trafiła osoba z obrażeniami typowymi dla bójek. 35-latek został zatrzymany, a tego samego dnia w ręce funkcjonariuszy wpadło jeszcze 2 młodych mężczyzn. Najpewniej też uczestniczyli w ustawce. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia.
28: Skażenie wody w gminie Grudusk obok Ciechanowa na Mazowszu. Prawie 1000 mieszkańców 8 miejscowości nie może korzystać z wody w kranach. W wodociągu wykryto m.in. bakterie grupy coli. Jak informuje nasz dziennikarz, wodociąg został wstępnie wyczyszczony. Jeszcze dzisiaj znane mogą być kolejne wyniki badań próbek wody. Nie dosypiesz? Poćwicz. Naukowcy z Montrealu odkryli, że aktywność fizyczna może wspomóc nasz mózg, kiedy mamy problemy ze snem. Doniesienia w tej sprawie przynosi Grzegorz Jasiński.
0: Dzień dobry.
28: Dzień dobry, Grzegorzu. Zacznijmy od podkreślenia, że ćwiczenia snu nie zastąpią.
0: Absolutnie. Skutki niewyspania doskonale znamy. To nie tylko zwykłe zmęczenie czy rozdrażnienie, ale też zaburzenia koncentracji, wreszcie spadek zdolności poznawczych i kłopoty z pamięcią. Najnowsze badania kanadyjskich naukowców pokazały jednak, że nawet pojedyncza sesja umiarkowanego wysiłku fizycznego może stanowić skuteczną tarczę chroniącą pamięć przed konsekwencjami późniejszego krótkiego snu.
28: A można ćwiczyć jeszcze w łóżku należąco?
0: Jak ktoś ma odpowiednią wyobraźnię.
28: To jeszcze nam powiedz, ile osób badano?
0: 88 zdrowych, młodych, dorosłych, których podzielono na 4 grupy różniące się długością snu oraz tym, czy przed snem wykonywali ćwiczenia fizyczne. Okazało się, że pojedynczy 30-minutowy trening o umiarkowanej intensywności może zniwelować negatywny wpływ ograniczonego snu na zdolność zapamiętywania i odtwarzania faktów i informacji. Jak to dokładnie działa, naukowcy muszą dopiero odpowiedzieć. Podobnie jak na pytanie, jak znaleźć czas na ćwiczenia, jeśli nie mamy czasu na sen.
28: No tak, bieg z podręcznikiem w ręku, trudno studentom przed egzaminem polecać.
0: To chyba się nie sprawdzi.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Sponsorem prognozy pogody

0: termometry się rozpędzają, bo nadciąga antycyklon Ulrich, o którym piszemy na rmf24.pl. Tak, to właśnie on będzie odpowiedzialny za te trzydziestki, które pojawią się jeszcze jutro i pojutrze na termometrach. Ponad 30 stopni. Takie upały nas czekają. Ja patrzę na mapy pogodowe poniedziałku. 23-24 max na Dolnym Śląsku. Słonecznie w przeważającej części kraju.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
0: To jest hit. Donald Trump zmienił fryzurę. Oglądam zdjęcia. No powiem wam, jest show. Absolutne show. Co to oznacza dla świata? Ja muszę zapytać stylistę gwiazd już za moment. RMF FM w byle do piątku. Koniecznie bądźcie z nami. 21 Pilots. Tak zaczynamy tę godzinę. 8 po południu mamy. Mateusz Operchał, cześć ponownie.

0: hipnotyzujący numer Magnetic od Bausy w RMF FM. W byle do piątku pytacie...
1: A co tam pan prezydent Trump?
0: No to już mówię, Donald Trump zmienił fryzurę. Zagraniczne media się rozpisują, słuchajcie, nie jest już blondynem, ma teraz ciemne włosy. Komentarzy w sieci nie brakuje, trafiłem nawet na taki, ktoś go porównał do Bonda. Nieistotne, słuchajcie, Damian Koba, stylista gwiazd ze mną. Ja musiałem zapytać, Damian, dobra zmiana?
2: No, słuchaj, powiem ci tak, Donald Trump przez lata był wierny swemu żółtemu blondowi bardziej niż, wiesz, nie jedna z moich klientek. A tu nagle brąz, chyba ktoś w końcu powiedział mu, Donald, zrób toner. Tylko wiesz, przy przerzedzonych włosach ciemniejszy kolor to trochę strzał w kolano. Ja daję 10 na 10 za odwagę, ale za kolor jeszcze chwilę posiedzielibyśmy przy myjce, także Donald, if you need me, come to Warsaw. A jak nie, to ja też mogę skoczyć do Stanów, no problem.
0: To wy się już tam dogadacie, ale panie prezydencie, ja słyszałem 10 na 10, to chyba dobrze.
3: Thank you very much, that's so nice.

0: czytam właśnie nowe dane odnośnie drzemek. Jeśli nie przesadzamy, trochę dodatkowego snu w weekend może obniżyć ciśnienie, tak tu piszą. Ja mam nadzieję, że dzisiaj jesteście oazą spokoju po weekendzie. Za chwilę wracamy z najlepszą muzyką. Tu byle do piątku.
1: Reklama.

0: Bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kaston takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
13: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
14: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Po reklamie.
19: RMF FM, najlepsza muzyka. Byle do piątku.

0: Takie baladowe odsłonie jeszcze nie słyszeliśmy. Bruno Mars, Karol G i Still w RMF FM. Tymczasem milion w sejfach. W każdym sejfie uncja złota o wartości 17 tysięcy złotych. Dzisiaj naprawdę poniedziałek na grubo w złotej kumulacji w RMF FM. Dostałem kopertę. Okej, bardzo ważna informacja dla was. Wszyscy, którzy wyślą RMF pod 7474 w ciągu najbliższych 7 minut, dostaną 1100 szans. Ale to jest coś specjalnego. Czytam dalej. Jeśli poprawnie odpowiecie i wpiszecie to hasło i wyślecie pod 7474, dostaniecie dwa razy więcej szans, czyli aż 2200, i lepszej okazji w byle do piątku już nie będzie. Dobra, słuchajcie, podaję zagadkę. Ma 7 liter, zaczyna się na O, kończy na O. Siedzi się przy nim ze znajomymi. Można przy nim piec kiełbaski. Chyba już wiecie. Jeśli tak, wysyłacie to hasło pod 7474 i zgarniacie aż 2200 szans w losowaniu. Niecałe 7 minut zostało. Lepszej okazji w byle do piątku już nie będzie. Gracie na www.rmf.fm albo wysyłacie to hasło pod 7474. Zaczyna się na O, kończy na O. Można przy nim siedzieć ze znajomymi.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Tu hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: FM. I słyszymy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
1: Melwit, owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
2: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza Gang Zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
3: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafon.

0: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
8: Jeszcze tylko 3 minuty mega okazji, nawet 2200 szans. Jeśli znacie to hasło, jest bardzo proste. Zaczyna się na O, kończy na O, ma 7 liter. Kojarzy się z wakacjami, można przy nim siedzieć. Jeszcze tylko 3 minuty najlepszej okazji w Byle do piątku. To hasło wysyłacie pod 7474.

0: Część z was rozpoczyna za chwilę studia medyczne. To w was nadzieja, żeby zmienić sytuację, o której już za moment opowie Michał Dobrołowicz. Halo Michale.
1: To będą zupełnie nowe informacje, do których przed chwilą dotarłem, o tym, że brakuje młodych lekarzy, którzy chcieliby pójść na specjalizację onkologiczną. Jak rozwiązać ten problem? Trudny problem, bo to jest bardzo ważna specjalizacja. O tym między innymi w faktach o 13. Już teraz zapraszam.
0: Jak zawsze istotne fakty za 4 minuty w RMF FM. Bądźcie bliska.
2: Sponsorem programu Tyle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Jeśli przez cały dzień nie miałeś czasu sprawdzić wiadomości, to gratulujemy. Prawdopodobnie miałeś życie. RMF FM na koniec dnia. Program, z którym w kilka minut nadrobisz wszystko. Świat, polityka, sport. RMF FM na koniec dnia. Codziennie po 22.
5: Reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
10: Bo wygrałam w RMF FM.
9: Ojej, ty jesteś wilkiem.
10: Ale sztaby mam zaje fajne.
11: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
12: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
11: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
16: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie 2.
17: Halo, Kasia?
18: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
17: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
18: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
19: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
21: I to po raz 9.
22: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
23: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
24: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
22: Dziękujemy.
23: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
22: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
23: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
22: RMF FM to wasz numer 1. I takie są fakty.
25: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Po reklamie.
0: To już prawie 13. Jesteśmy ponownie w studiu faktów RMF FM. Dajcie głośniej koniecznie. Ewa Kwaśny przy mikrofonie. Witamy, Ewo.
26: Zapraszam. Jarosław Szymczyk przed sądem. Nasz reporter o procesie byłego komendanta głównego policji. Brakuje chętnych na specjalizację onkologiczną. Tak wynika z danych samorządu lekarskiego.
27: Lekarze onkolodzy są przemęczeni, sfrustrowani, co wynika ze zbyt małej liczby lekarzy w stosunku do liczby pacjentów.
26: W 70. rocznicę urodzin wspominamy legendarnego wokalistę Jamu, Ryszarda Riddla.
28: Szkoda człowieka, bo talent miał niezwykły, prawda? Dzięki śpiewał.
26: Jest 13. Były komendant główny policji, generał Jarosław Szymczyk, stawił się w sądzie na rozprawę w sprawie wybuchu granatnika. Proces do tej pory odraczano już 10 razy. W sądzie rejonowym dla Warszawy Mokotowa jest nasz reporter Michał Radkowski. Michale, czy tym razem proces ruszy?
1: Wszystko na to wskazuje, choć nie wiemy, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, bo proces jest niejawny. Tuż przed wejściem do sądu obrońca generała Szymczyka Bogumił Zygmunt powiedział, że dziś odroczenia nie będzie, bo szef policji nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Przypomnę, że chodzi o sprawę sprzed prawie 4 lat, gdy w siedzibie Komendy Głównej Policji doszło do eksplozji granatnika. To prezent, który generał dostał od ukraińskich służb. Jarosław Szymczyk jest teraz oskarżony o posiadanie broni bez wymaganej koncesji, a także o przewiezienie jej do kraju bez zgłoszenia tego służbom celno-skarbowym podczas kontroli granicznej. Generał jest też oskarżony o to, że nieumyślnie sprowadził zagrożenie dla życia pracowników Komendy Głównej Policji.
26: Brakuje młodych medyków, którzy chcieliby zostać onkologami. Z danych Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że na specjalizacji onkologicznej zajętych jest tylko około 40% miejsc. Do tych informacji dotarł nasz reporter Michał Dobrołowicz. Z czego wynika ten brak chętnych na tak ważną specjalizację?
2: Pierwszy powód jest taki, że onkologia jest trudną specjalizacją, a do tego onkolodzy mają mniej niż inni lekarze możliwości pracy w sektorze prywatnym, bo leki onkologiczne są zazwyczaj bardzo drogie. Dr Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej uważa, że młodych medyków zniechęca też biurokracja na oddziałach onkologicznych.
27: Wiele przyjęć onkologicznych to hospitalizacje jednodniowe, ale papierów trzeba zrobić, jakbyśmy przyjmowali człowieka na wielkie zabiegi i wymianę wszystkich podzespołów. A my przyjmujemy w zasadzie na podanie jednej kroplówki.
2: Młodzi medycy zaapelowali do resortu zdrowia o większe wsparcie ze strony innych zawodów medycznych. W całej Polsce pracuje teraz ponad 1200 lekarzy onkologów. Tymczasem rocznie w naszym kraju jest prawie 200 tysięcy zachorowań na raka.
26: Ciężarówka i dwa auta osobowe zderzyły się na trasie S2 między węzłami Konotopa i Opacz na Mazowszu. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Terespola. Utrudnienia również na obwodnicy Trójmiasta. W Klukowie zapaliło się auto osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Gdyni.
3: To są fakty RMF FM.
26: 70 lat temu urodził się Ryszard Riedel, jeden z najważniejszych wokalistów polskiej muzyki rockowej. Urodził się w Chorzowie, ale niebawem przeniósł się do Tychów. Na ścianie bloku, gdzie mieszkał legendarny wokalista Jemu, zmarły w 1994 roku, widnieje mural z jego podobizną.
4: W tym budynku mieszkał na ostatnim piętrze i tyle.
2: Ludzie się tu zatrzymują przed tym muralem, tak, pani
4: tak,
2: widziała?
4: Tak. Nieraz ktoś przyjeżdża, robią zdjęcia sobie, no niejednokrotnie.
5: Kiedyś tam w telewizji patrzę, mówię, zobacz, mówię do żony, jaki ten kościół podobny do naszego sąsiada.
2: I to był on.
5: A co mi to ty nie wiesz, przecież to jest go do Rysie Grydle. To już on śpiewał, tak, on śpiewał.
2: Czyli byliście sąsiadami?
5: Byli, no to mówię tak. Wtedy się dowiedziałem, że on faktycznie śpiewał i to mądrze śpiewał.
6: No szkoda człowieka, bo talent miał niezwykły, prawda? Pięknie śpiewał. No szkoda, bo to za wcześnie moim zdaniem odszedł.
26: Na ulicy Filaretów w Tychach był nasz reporter Marcin Buczek. Fakty RMF FM wracają za niecałą godzinę. Będzie m.in. o powiększonej strefie płatnego parkowania w Warszawie.
7: Z innych dzielnic tu ludzie przyjeżdżają, parkują i jadą autobusem sobie dalej do centrum.
26: Zapraszam na 14.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Kierowcy z Krakowa, machamy do was. Kierowcy z Warszawy, łączymy się w bólu, my już to mamy za sobą.
26: Pozdrawiamy, tak?
0: Pozdrawiamy serdecznie, nic przyjemnego, ale dacie radę. Wrócimy do tego faktach oczywiście, tymczasem Iga Świątek dzisiaj gra 1/8 ważnego turnieju. Dlaczego? Może obawiać się swojej rywalki, jakie ma szanse w ogóle w tym meczu, o tym za chwilę z Wojtkiem Marczykiem z redakcji sportowej pogadam. 5 minut po 13. Tu RMF FM i całkiem przyjemny basik. No i oni, Dua Lipa i Elton John.

0: Co robimy, co możemy, żeby przyspieszyć ten zegar jeszcze przed tą przerwą na lunch w pracy Swedish House Mafia w RMF FM. Tymczasem Wojtek Marczyk, redakcja sportowa RMF-u ze mną, hej.
1: Dzień dobry.
0: Ja mam tu, proszę, ja ciebie na czerwono w kalendarzu. Iga Świątek mecz.
1: Oj nie, no nie podejrzewałem cię o takie rzeczy.
0: I proszę bardzo, jestem fanem, tak jak nasi słuchacze. Ja chciałbym, żebyśmy byli na bieżąco. Z kim dzisiaj gra i o co gra przede wszystkim?
1: To ja ci powiem jeszcze godzinę. Zacznijmy od tego. Wychodzi pierwsza na kort główny Artura Asza w Nowym Jorku. Zaczynają panie grać o 17.30 rywalką Polki. No, zawodniczka, z którą ona nie ma dobrych wspomnień, bo Chinwen Zheng, Chinka. Iga Świątek wygrała z nią 7 meczów. Jeden przegrała, ale to jeden z najważniejszych w karierze, czyli półfinał Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Na swojej ulubionej nawierzchni, na swoich ukochanych paryskich kortach. Iga Świątek w tegorocznym US Open nie straciła jeszcze seta i liczymy na to, że tak pozostanie także po meczu z Chinką.
0: Sprawa jest prosta, słuchajcie, dzisiaj aż się prosi o rewanż, czyli Igę możemy już zapowiadać w ćwierćfinale.
2: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?

brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Kanal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Sąsiadko, witam.
8: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
1: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
8: Sylwester, mój kicieś wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
8: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
1: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
10: torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Tylko ona potrafi odczarować ten poniedziałek. Lady Gaga w RMF FM. 25 minut do 14. Ogromne pieniądze w sejfach złotej kumulacji w RMF-ie. 1 000 000 złotych czeka na kogoś z was, ale wiecie, co w tym jest najpiękniejsze? Wasze emocje.
1: Mam łzy w oczach, bo 10 minut temu nie miałam nic.
2: Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę. Zrobiliście mi niesamowitą niespodziankę.
3: Córka mnie namawiała, mówi, tato, wyślij.
4: Cały czas jesteśmy w szoku i nie wierzymy do końca.
0: Oni już wygrali, teraz czas na ciebie. A w każdym z sejfów dzisiaj, przypomnę, uncja złota o wartości około 17 tysięcy. W każdym sejfie kryje się złoto. W każdym sejfie kryją się pieniądze na wasze marzenia. Szybka akcja, szybkie 9 minut. Dobra, jaki bonus dać? Okej, dobra. Razy 909 pomnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. To trwa kilka sekund. Bierzecie telefon do ręki, wysyłacie RMF. Pod 7474 jesteście w grze o milion i złoto. Gracie też na www.rmf.fm. Trzymam kciuki. RMF 7474.

0: Kiki, kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
1: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
0: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
2: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
4: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start. Za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start. Od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: I jak się sprawdził nowy Changan?
6: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
7: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 km. WLTP cykl mieszany.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Midbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
17: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
16: Po reklamie.
18: Trwa byle do piątku w RMF FM.
19: I mega okazja, bo jeszcze tylko przez 5 minut pomnożę razy 909. Każde RMF, które wyślecie pod 7474 w sejfach, czeka milion. A w każdym z sejfów złoto. RMF 7474.

Kierowcy w Warszawie dzisiaj musicie bardzo uważnie patrzeć na znaki, bo parkowanie może sporo kosztować. Tymczasem utrudnienia na A4 na węźle Bolesławiec na Dolnym Śląsku, o tym też wam powiemy. W Faktach RMF FM o 14:00. To już za 11 minut, bądźcie bliska.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Chcę kupić dom Łęckiego.
2: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż.
1: Mój Boże, i cóż na to poradzę? Niechże już pan ma nadzieję, jeżeli tak o nią chodzi.
2: I arystokratka, która przyniesie mu zgubę.
3: W Warszawie 2026 Wokulski i Łęcka byliby największą sensacją serwisów plotkarskich.
2: Lalka Bolesława Prusa. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Już dziś po 23.30 w RMF FM.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
2: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Oliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Po reklamie.
3: Mateusz Operchał, bardzo dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro o 9:00 w Byle do Piątku. Tymczasem na zegarach już prawie 14:00. Jesteśmy ponownie w Studiu Faktów. Ewa Kwaśny.
4: Ostatnie pożegnanie Jana Frycza. W Warszawie odbył się pogrzeb zmarłego w wieku 72 lat, wybitnego aktora. W tych faktach także tłumaczenie prokuratury po kontrowersyjnej decyzji o wypuszczeniu kierowcy, który po pijanemu potrącił kobietę i uciekł. Poszerzona strefa płatnego parkowania w Warszawie. Usłyszycie też o szansach na nowy lek, który pomoże w walce z osteoporozą i przybieraniem na wadze. Bliscy ludzie ze świata teatru i kina i mieszkańcy Warszawy pożegnali Jana Frycza. Uroczystości pogrzebowe zmarłego w sierpniu wybitnego aktora odbyły się na warszawskim cmentarzu Powązkowskim.
5: Zaskoczył bardzo tym swoim odejściem pan Janek i bardzo mi było przykro.
6: Czy jest taka rola albo taka cecha pana Jana, którą pan na pewno będzie pamiętał zawsze?
5: Rola w Damie Kameliowej.
7: Byłam kiedyś w Krakowie i idę sobie tak ulicą i nagle musiała być taka mina zdziwienia i zaskoczenia, a on mi się tak skłonił, uśmiechnął się i mi się tak skłonił. No mam ten obraz taki przed oczami właśnie. Jak to się uśmiecha do mnie, tak skłania się.
6: Ten uśmiech pana Jana z Krakowa to pani na zawsze zapamięta?
7: Na zawsze zapamiętam, naprawdę.
4: Usłyszała na Powązkach nasza reporterka Magdalena Greinert.
8: Aktualny obraz faktów.
4: Utrudnienia na czwórce na węźle Bolesławiec na Dolnym Śląsku. Z powodu pożaru busa zablokowana jest jezdnia w kierunku Zgorzelca. Zastosowane środki są odpowiednie, proporcjonalne do zagrożeń i zabezpieczą prawidłowy tok postępowania. W ten sposób prokuratura rejonowa w podwarszawskim Piasecznie uzasadnia kontrowersyjną decyzję o wypuszczeniu na wolność mężczyzny, który w Prażmowie po pijanemu potrącił samochodem kobietę i uciekł. Dodatkowo w przeszłości orzeczono wobec niego sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Jaka jeszcze jest argumentacja śledczych?
9: Prokuratura tłumaczy, że podejrzany nie negował tego, że był sprawcą, przyznał się do zarzutów, odpowiedział na wszystkie pytania, zadeklarował dobrowolne poddanie się karze. Tu jednak zaznaczę, że całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring. Śledczy dodają, że podejrzany ma stałe miejsce zamieszkania i zatrudnienie. Aresztowanie nie może stanowić antycypacji kary, napisali w oświadczeniu i zaznaczyli, że stosowanie aresztu ma zabezpieczyć postępowanie karne, a powodem nie może być popełnienie przez podejrzanego czynu budzącego społeczne potępienie. Jarosław L. ma się zgłaszać na policję 3 razy w tygodniu. Tam będzie przechodził badania alkomatem, ma też zakaz spożywania alkoholu oraz zakaz kontaktu z pokrzywdzoną i świadkami.
4: Jedni są źli, że muszą płacić za postój, inni cieszą się, że wreszcie są wolne miejsca. Od dziś powiększyła się strefa płatnego parkowania w Warszawie. Obejmuje Odolany na Woli i rejon ulicy Międzynarodowej na Saskiej Kępie.
10: Jestem właśnie pod domem moich rodziców i jeśli będę tu przyjeżdżała, to będę musiała zapłacić za parking.
11: A nie skłoni to panią na przykład do zamiany samochodu na komunikację miejską?
10: Nie, może na rower.
12: Z innych dzielnic tu ludzie przyjeżdżają, parkują i jadą autobusem sobie dalej do centrum, także Saska Kępa to nie parking.
13: Do tej pory musiałem szukać tego miejsca długo, no a teraz jak widać jest tych miejsc sporo.
4: Usłyszał nasz reporter Michał Radkowski. Lek, pierwotnie opracowany do walki z rakiem, może okazać się cenny dla kobiet w średnim wieku w walce z osteoporozą i nadmiernym przybieraniem na wadze. Te doniesienia naukowców z Uniwersytetu Wschodniej Anglii przynosi Grzegorz Jasiński.
14: Witam.
4: Dzień
14: ponownie.
4: Dobry, Grzegorzu. O jaki lek chodzi?
14: Substancję o nazwie CADD522, która blokuje białka napędzające rozwój i rozprzestrzenianie się niektórych nowotworów. Badania prowadzone na myszach, u których sztucznie wywołano zmiany hormonalne charakterystyczne dla okresu po menopauzie, przyniosły jednak dodatkowo zaskakujące rezultaty.
4: A co dokładnie się okazało?
14: Okazało się, że lek może też chronić przed osteoporozą i to nie tyle zwalniając proces odwapnienia kości, ile napędzając proces ich remineralizacji. U tych myszy wolniej odkładają się też kwasy tłuszczowe, co sprzyja utrzymaniu niższej wagi i może pomóc, choć tego akurat jeszcze nie potwierdzono, w ochronie mózgu przed skutkami starzenia. Wyniki badań na zwierzętach trzeba oczywiście potwierdzić w testach klinicznych, ale w świecie medycyny środek ten wywołuje wywołuje poważne zainteresowanie i spore nadzieje.
4: Grzegorz Jasiński, dziękujemy. Z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 15.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Najgłośniejsza afera polityczna z ostatniego posiedzenia Sejmu. Słyszeliście o tym faktach, jest też na paskach w telewizji. Szczekająca pani poseł z PiS, jest ciąg dalszy sprawy. Zaraz więcej się od nas dowiecie.
16: A to nowa lepsza połowa dnia, Paulina Sawicka.
15: Paweł Jabor.
16: Cześć, witajcie. Dopinajcie tematy w pracy, a my wam będziemy ogarniać najważniejsze newsy.
15: Tak, i grać najlepszą muzykę. Cyrilu.

0: Obiecaliśmy wam to w lepszej połowie dnia. Temat numer jeden. I teraz aktualizacja. Kierownictwo PiS przeprasza za panią poseł, która szczekała na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Wiceprezes PiS Tobiasz Boheński na antenie Polsat News powiedział nawet: mogę przeprosić, nie powinno mieć to miejsca. Nie wiem jak wy, ale nikt się chyba nie spodziewał, że polityka dosłownie zejdzie na psy.
1: Ale wiecie, to nawet fajnie brzmi. Zamiast pani poseł, pani pieseł. Ten dźwięk to nie ciężarówka cofająca na parkingu, nie? Spokojnie, to The Rasmus. In the Shadows. Lepsza połowa dnia, Sawicka Jawor. Cześć ponownie. A, aktualizacja pogody nam skoczyła, zaraz się tym zajmiemy.

0: 14.19 i z nami złapiecie oddech na te ostatnie godziny pracy w poniedziałek. To był Amber. Aż się zamieszałem z tego wszystkiego. RMF FM oczywiście.
1: Tak, Paulina jest od muzyki, ja jestem od pogody, pan pogodynek. Uwaga, aktualizacja pogody z IMGW. Mówiłem, że to przed chwilą nam skoczyło. Od dziś temperatura w Polsce ma ponownie rosnąć. Najlepiej będzie na zachodzie i południowym zachodzie kraju 30 stopni we wrześniu.
0: No ładnie. Wrzesień najwyraźniej przypomniał sobie, że ma jeszcze kilka niewykorzystanych dni w lata.
2: Reklama wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
3: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
4: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
5: Chcę rzucić palenie.
6: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
9: Desmoxan. I już nie palisz.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł.

0: Regulamin na pepco.pl. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
1: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
4: RMF FM. Najlepsza muzyka.

To teraz brawa dla tych, którzy przetrwali poniedziałek w pracy. No już prawie. Life is life. RMF FM. Lepsza połowa dnia.

0: Finał już za godzinę. Złoty tydzień w RMF FM. Nagroda główna 1 000 000 złotych. I w każdym sejfie oprócz gotówki uncja złota o wartości około 17 tysięcy złotych. No i teraz trafiliście na jedyne takie 13 minut. Uwaga, szczęśliwe numerki.
1: Czekajcie, otwieram. Bo każdy, kto wyśle RMF pod 7474 ma 1200 losów, a teraz sprawdzam szczęśliwe numerki. Kto z was ma jedynkę i trójkę w numerze telefonu, dostaje podwójny bonus, czyli 2400 losów. To jest ten moment na decyzję. Wchodzicie do gry na www.rmf.fm albo SMS-em RMF pod 7474.
2: Reklama.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy, Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
1: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
13: Po reklamie.
14: Lepsza połowa dnia teraz w

0: Każdy śpiewał jego piosenki. Ryszard Riddell skończyłby dziś 70 lat.
1: Tak się już utarło, że rock'n'rollowcy to, wiesz, dziewczyny i balangi i tak dalej, wiesz, tutaj, to. Ale to niekoniecznie musi być prawdą, wiesz. Niektórzy rockowcy są tak odjechani, że, wiesz, właśnie odwrotnie, rodzina, wiesz, ciepło, wiesz, domek na wsi, kurki, wiesz.
2: Zawsze będzie nam kojarzył się z radością życia. Czas płynie, ale ten głos i te piosenki nie zestarzały się ani o dzień. Zróbmy głośniej. W RMF FM powspominajmy dzisiaj Ryśka.

ostatnie 2 minuty. Coraz mniej czasu, żeby dołączyć do gry o 1 000 000 złotych. Dzwonimy już po 15:00 i już za chwilę. To teraz uwaga, macie 1 i 3 w numerze telefonu? To jest wasz moment. Podwójny złoty bonus na wejście do gry. I to jest ostatnia minuta. 40 sekund, 2400 losów. SMS RMF pod 7474.

0: Wysyp grzybów w Polsce. Gdzie się wybrać, żeby zebrać pełen koszt? Te tajemnice lasu zdradzimy wam w faktach już o 15. Tylko potem nie pytajcie nas, kto te wszystkie maślaki będzie obierał. A grzybową to by się zjadło, co?
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Codziennie po trzeciej.
3: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
4: Ale my już jesteśmy na nogach.
3: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
4: Pierwsze newsy.
3: Pierwsze naładowane energią hity.
4: I pierwszą kawę.
2: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
1: Reklama.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Książę pocałował śpiącą królewnę.
7: Halo, wstawaj.
8: Księciuniu, to działało w średniowieczu.
9: Powiedz jej o złocie w RMF FM.
10: Dawaj telefon.
11: Już. Złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
12: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
13: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
20: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
21: Brzydka, za to niesympatyczna.
19: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.

0: Teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Po reklamie.
4: 15. Sprawdzamy, co ważnego dzieje się w kraju, na świecie. Fakty RMF FM i Ewa Kwaśny. Dzień dobry, Ewa.
5: Witam ponownie. W rękach policji 62-latek z Gdańska jest podejrzane o postrzelenie z wiatrówki kobiety. Prawicowo-populistyczna AfD z rekordowym poparciem w Saksonii-Anhalt. Kanclerz Niemiec komentuje porażkę CDU. Za chwilę także głos w tej sprawie w Brukseli. W faktach powiemy też o wrześniowym wysypie grzybów.
6: Trafiają się już podgrzybki, prawdziwki. Najczęściej spotykane są kanie.
5: I jest 15. Policjanci zatrzymali 62-latka podejrzanego o postrzelenie z wiatrówki kobiety na gdańskiej Żabiance w ostatni weekend sierpnia. 39-latka szła chodnikiem, gdy nagle poczuła ból głowy. Mężczyzna usłyszał już 3 zarzuty, a śledczy ustalili, że to nie jedyny raz, kiedy miał strzelać w tej okolicy. Na linii trójmiejskiej reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co więcej wiadomo o zatrzymanym?
7: To mieszkaniec Gdańska. Policjanci namierzyli go m.in. dzięki nagraniom z monitoringu. W jego mieszkaniu zabezpieczyli 8 pistoletów i rewolwerów, do tego karabinek z lunetą, 2 łuki, pudełka ze śrutem i stalowymi kulkami. Wszystko zbada teraz biegły z zakresu balistyki, który ma ustalić m.in. z czego wystrzelono śrut, który trafił kobietę. Policjanci ustalili też, że mężczyzna miał wcześniej strzelać do totemu informacyjnego, powodując straty na 2,5 tysiąca złotych. 62-latek usłyszał zarzuty, m.in. spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu i narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Jest pod policyjnym dozorem, musiał też wpłacić poręczenie majątkowe.
8: Fakty z Niemiec.
5: Jesteśmy w szoku, nie spodziewaliśmy się takiego wyniku, ale musimy go zaakceptować. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zabrał głos po wczorajszych wyborach w Saksonii-Anhalt. Przypomnijmy, prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec uzyskała w tym wschodnio-niemieckim landzie 43,8% głosów. To zdecydowane zwycięstwo AfD to jednocześnie potężna porażka kierowanej przez Merza CDU. Dlatego szef rządu federalnego obiecuje poprawę. Musimy starać się, w tym ja, skuteczniej docierać do ludzi, angażując się w ich sprawy emocjonalne. Sytuacja życiowa wielu osób w Niemczech jest trudna. Wiemy, że wiele osób się boi, podkreślał Friedrich Merz. Wynik wyborów w Saksonii-Anhalt jest dziś szeroko komentowany we wszystkich europejskich stolicach. W faktach teraz głos z Brukseli na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Kasiu, jak Unia Europejska podchodzi do zwycięstwa AfD?
9: W Brukseli panuje przekonanie, że kanclerz Niemiec zaostrzy teraz politykę migracyjną. W tym obszarze niemiecka polityka może więc stać się paradoksalnie bliższa polskim postulatom. Natomiast AfD kwestionuje wysokie koszty wsparcia Ukrainy, a Niemcy są jednym z głównych państw wspierających Kijów. Do tego dochodzi walka o przyszły budżet Unii na lata 2028-34, z którego Polska chce 123 miliardy euro. Rosnąca siła AfD może skłonić Merza do twardszego stanowiska w sprawie wydatków Unii, co oznacza trudniejsze negocjacje także dla Polski.
5: Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła na Grenlandii pakiet o wartości 200 milionów euro, przeznaczony na współpracę Unii z tą wyspą. Środki mają zostać zainwestowane m.in. w surowce krytyczne i energetykę. Grenlandia jest dla nas strategicznym sojusznikiem i zaufanym przyjacielem, podkreśliła von der Leyen. Wracamy do kraju. W lasach zaczął się już wrześniowy wysyp grzybów, czemu sprzyja deszczowa pogoda. W niektórych miejscach na Lubelszczyźnie można już wyjść z lasu z pełnym koszem.
10: Zaczęło się dokładnie.
11: Takiego zebrałem, co to?
12: Jaki ładny.
10: Jadalny, to jest tak zwany zajączek.
11: Czego już wypatrywać w lesie?
6: Trafiają się już podgrzybki, prawdziwki. Najczęściej spotykane są kanie.
10: Kurki.
11: Jeszcze?
10: Jeszcze, nawet wczoraj będąc w lesie, spotkałem młody wysyp kurek.
11: Gdzie szukać grzybów? Pod jakimi drzewami?
10: Kurki bardziej w sosnowych. Prawdziwki w dębowych lasach, chociaż też trafiają się i w sosnowych.
11: Dużo?
10: Jeszcze nie.
12: Po tych deszczowych dniach będzie coraz więcej grzybów.
11: Najlepszy przed nami.
10: Tak jest.
5: Zapewniają lubelscy leśnicy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Na razie w pogodzie idzie uderzenie gorąca. Więcej o tym usłyszycie w popołudniowych faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Jeśli chodzi o pogodę, to ona nam płata figle i we wrześniu robi nam się lato, 21 stopni. Dziś tak około, jest lekko pochmurno, 24 na południu, 20 też na północy, ale za to jutro już 28 stopni na południu, 24 na północy, a znowu pojutrze będzie deszcz. Także ta pogoda nam po prostu będzie płatała te figle cały czas.
4: Jak ktoś wyjął taką garderobę jesienną, no to z powrotem chowamy.
13: Za chwilę sprawdzimy, które produkty staniały najmocniej po wakacjach i co wrzucić dziś do koszyka. Może akurat wybieracie się na zakupy.
4: Bo ja jadę po pracy na zakupy.
13: Tak, zrobiłam listę, wszystko wam powiem już za moment. Paulina Sawicka.
4: Paweł Jabor, cześć, lepsza połowa dnia. No i wiecie, na tę może ostatnią godzinę, na te dwie ostatnie godziny w pracy. Najlepsza muzyka. Wrzucamy na Black Eyed Peas.

0: Lepsza połowa dnia, 15.12. Obiecaliśmy wam sprawdzić, co opłaca się teraz wrzucić do koszyka z zakupami.
1: Dobra, notujemy.
0: Czyli tak, trzy produkty są teraz tańsze. Papryka, marchewka i olej. Czyli co? Na obiad dziś w całym kraju leczo.

0: Sprawdzamy właśnie, czy telefon w studiu RMF działa. Czy wszystko jest?
1: Dzwonimy do mnie, zaraz zobaczymy, czy wszystko jest. Za chwilę finał. Musimy mieć pewność, że się do was dodzwonimy.
0: Dobra, o, jest sygnał.
1: Dzwoni do mnie RMF.
0: Oficjalnie.
1: Mogę odebrać, mogę wygrać? Nie.
0: Nie. Odliczamy teraz do finału. I to jest już poważna sprawa. Za chwilę dzwonimy, zostało 11 minut do losowania. A w sejfach 1 000 000 złotych. I w każdym sejfie uncja złota o wartości około 17 tysięcy.
1: Złota kumulacja w RMF FM. Ostatni moment, żeby zapisać się do losowania. Słyszycie ten zegar. Teraz albo już dziś zapomnijcie o milionie. Zapomnijcie o złocie. Okazja jest wyjątkowa. Na ostatniej prostej do finału wpada wam szczęśliwe 1007 szans. RMF pod 7474. Ostatnie minuty, ostatnie chwile. Za chwilę dzwonimy. RMF pod 7474.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Codziennie po trzeciej.
2: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
3: Ale my już jesteśmy na nogach.
2: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
3: Pierwsze newsy.
2: Pierwsze naładowane energią hity.
3: I pierwszą kawę.
1: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
4: Reklama.
5: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
6: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
22: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
23: Kia. Movement that inspires.
4: Po reklamie.
24: Fakty RMF FM o 15.30. Ewa Kwaśna.
25: Pożar na złomowisku w Chorzowie w Śląskiem. Informacje z gorącej linii RMF FM potwierdziła nam Straż Pożarna. Jak usłyszeliśmy w Komendzie Wojewódzkiej, palą się samochody. Przed gmachem Sejmu demonstrowali dziś pacjenci chorujący na dystrofię mięśniową Duchenna. Domagają się dostępu do nowoczesnych leków. Od października refundowana będzie pierwsza terapia dla tej grupy chorych, głównie dla dzieci. Pacjenci i ich bliscy apelują do polityków, żeby to nie był koniec.
26: Przede wszystkim oczekujemy, żeby wspierali takie dzieci. Oczekujemy terapii genowej, której jeszcze nie jest udostępniona w Europie.
27: Co państwo chcieliby, żeby inni wiedzieli o tej chorobie, o dystrofii mięśniowej?
26: Dystrofia mięśniowa Duchenna, no to jest zanik mięśni. Mięsień nóg nie będzie, no to nie będzie dziecko chodzić.
27: Do podania tego leku, który będzie w Polsce refundowany od października, nie kwalifikują się wszyscy pacjenci z dystrofią?
26: Tak, nie kwalifikują się.
27: Ile osób w Polsce choruje?
26: Około 400.
25: Usłyszał od uczestników pikiety nasz reporter Michał Dobrołowicz. O tym, co od października zmieni się dla tej grupy pacjentów, piszemy na rmf24.pl. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił wpisania gdańskiego dworca PKS do rejestru zabytków. Inwestor planuje wybudować tam kompleks handlowo-usługowy z biurami i hotelem, a przystanki autobusowe znalazłyby się pod ziemią. A co o stanie dworca mówią mieszkańcy i turyści?
0: Moje wrażenie, kiedy weszłam na dworzec, było dosyć, może nie negatywne, ale byłam zaskoczona. Nie wyburzyłabym go. Myślę, że jest to dosyć klimatyczne.
1: Na pewno powinno się to odremontować. Jest po prostu tragedia. No nie jest to chlubą nas, Gdańszczan. Tym bardziej, że zaraz po drugiej stronie jest pięknie odremontowany dworzec PKP.
25: Decyzja konserwatora nie jest prawomocna. O 16:00 nowe fakty w RMF FM, nad którym już pracują Marlena Chudzio i Tomasz Wereński. W ich imieniu zapraszam. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Cały dzień tam zerkam. Stoją wypełnione. Milion złotych i złoto. W każdym z sejfów uncja złota warta 17 tysięcy złotych i gotówka oczywiście też w każdym z sejfów. Nie możemy się doczekać, żeby się do was dodzwonić, żeby ktoś odebrał telefon.
2: Czyli na start około 17 tysięcy złotych macie tak naprawdę, bo tyle jest warta ta uncja złota, a do tego pieniądze.
3: Halo?
2: Halo, dzień dobry, Złota Kumulacja w RMF FM. Dzwonimy w sprawie dużych pieniędzy i sztabek złota. Paulina Sawicka, Paweł Jawor, jak masz na imię?
1: Cześć.
3: Cześć, dzień dobry, Wojtek.
2: Wojtek, skąd jesteś?
1: Halo, Wojtek, słyszymy się? Wojtek, powiedz, że nas słyszysz i jeżeli słyszysz, to wybierz numer sejfu, żebyśmy po prostu...
2: Tak od razu, żeby no, jak...
3: Bo widzę, słyszę, 22 numer sejfu.
1: Jest, mamy to.
2: Cześć Wojtek, skąd jesteś? Skąd dzwonisz? Skąd my do ciebie dzwonimy?
3: Jestem w szoku, to przede wszystkim, ale aktualnie jestem w Krakowie.
2: Okay. O proszę, czyli po
1: sąsiedzku. Słyszę tak na ucho, że puls 130.
3: No to tak, przy jednej komorze, a mam ich więcej.
2: Dobrze, ale właśnie, jesteś w Krakowie, bo zwiedzasz, jesteś w pracy. Co robisz
3: jestem
2: tutaj?
3: Jestem w pracy. Mm-hmm.
1: Jesteś w pracy, możesz powiedzieć nam, co robisz w pracy?
3: Remonty.
2: To teraz pytanie, Wojtek, czy po tym finale...
1: Nie zładniówka chyba cię czeka za chwilę.
3: Czy po tym...
2: Nie zładniówka cię czeka i pytanie, czy po takim finale ty będziesz w stanie pracować, czy możesz sobie zrobić przerwę, bo ja nie wiem, takie emocje.
3: No, myślę, że to jakoś się dogadamy.
1: Chyba inwestor zobaczy, w jakim jesteś stanie po tym, jak może otworzymy sejf. Słuchaj, sejf numer 22 wybrałeś. W tym sejfie może być co najmniej 5 tysięcy złotych w gotówce, ale w każdym dzisiaj sejfie jest też sztabka złota o wartości około 17 tysięcy złotych, co oznacza, że wybierając sejf wygrałeś już nagrodę o łącznej wartości około co najmniej 22 tysiące złotych. To jest jedna dobra wiadomość dla ciebie, ale teraz chcemy spróbować odkupić od ciebie ten sejf i na start proponujemy 23 tysiące złotych.
2: Co ty na to? To jest naprawdę potężna kwota.
3: Gramy.
2: No to czekaj, to ja teraz spróbuję w takim razie. Ja dokładam, 24 tysiące ci dam właśnie za ten sejf i wiesz, pomyśl sobie, że już masz 24 tysiące, nie stresujesz się, możesz uspokoić puls. Co ty na to, Wojtek?
3: Piękny pieniążek, nie powiem, nie spodziewałem się.
1: Ja będę tym diebełkiem, który powie i może być milion.
3: Gramy o sejf.
2: Wiesz co, Paweł, może ty coś jeszcze masz w kieszeni.
1: 25 tysięcy złotych, dorzucam kolejny tysiąc i to jest koniec. Przypominam ci, że minimum co najmniej 22 tysiące złotych w przeliczeniu ze złotem możesz mieć. Może być oczywiście też milion i złoto, no ale tej pewności nie mamy, nie wiemy, co jest w tym sejfie.
3: Gramy o sejf w takim razie. Zostaję przed swoim.
1: Słyszę, że jest coraz pewniejszy.
2: Pewna w kasa, Wojtek. Ja tu jeszcze popróbuję. 25 tysięcy złotych możesz mieć. I wiesz, i to jest naprawdę to są duże pieniądze. Czy na wakacje, czy pewnie na remont. Na cokolwiek będziesz chciał, masz 25 tysięcy od RMF. Co ty na to? Jednak pomyśl.
3: Czy ja dzisiaj już mówiłem, że gramy o sejf? Chyba mówiłem. Programy o sejf w takim razie.
1: Ostatecznie, tak?
2: No dobra. Odważny ten Wojciech. Próbowałam, ale otwieram sejf numer 22.
1: Cały dzień.
2: Jak tam puls twój? Jak tam się trzymasz?
3: No i chyba poza skalą, ale dajmy radę.
2: Macie kto tam uspokoić?
1: No co byś nie usłyszał, to i tak to jest świetna wiadomość. W gotówce wygrywasz 5 tysięcy złotych i uncję złota, która jest warta około 17 tysięcy złotych.
2: Wojtek, to były twarde negocjacje, ale gratuluję serdecznie, to naprawdę kupa pieniędzy i zdecydowanie to jest twój dzień, twój szczęśliwy dzień.
1: Tyle złota jeszcze nikt nie wygrał w złotej kumulacji. Właśnie Wojtek jest pierwszy, no ale my się nie zatrzymujemy. Tak jest, jutro złota kumulacja wraca, złoty tydzień w złotej kumulacji nadal trwa. I jutro maksymalnie. Nagroda główna 1 000 000 złotych i w każdym sejfie złoto o wartości ponad 5 000 złotych.
2: Czyli krótko mówiąc, jutro znowu was ozłocimy. Będą emocje, będzie się działo. Dlatego teraz, jeżeli chcecie już w tej chwili dołączyć do gry i zagrać właśnie w złotym tygodniu o to, co jutro, to przez 5 minut 1000 szans SMS-em RMF pod 7474 www.rmf.fm. Tam też macie bonusy, wpadajcie koniecznie. No i co? I słyszymy się jutro.
1: Tak jest.
2: W lepszej połowie dnia.
1: SMS. Złote 5 minut. RMF pod 7474.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: okazję z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Dzieci nie mogą rządzić.
2: A jeśli powinniśmy ich słuchać? Ponadczasowa opowieść Janusza Korczaka w Teatrze Telewizji. Marek Kontrat, Maciej Musiał, Danuta Stenka. Król Maciuś I. Premiera już dziś o 20.55 w TVP1.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Po reklamie.
6: Lepsza połowa dnia w RMF FM.
7: Ja się staram.

0: Duży pożar w Śląskiem, widziany na cały region. Marlena Chudzio, redakcja Faktów RMF FM. Wiem, że ustalacie szczegóły.
1: Tak, do pożaru doszło w Chorzowie Śląskim. Wiemy, że płonią samochody na wysypisku. Oprócz tego zajął się pobliski budynek. Nasza reporterka ustala szczegóły i o tym powiemy w faktach.
0: A fakty już o 16:00.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tablet do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie.
12: Najważniejsze aktualizacje specjalnie dla Was to fakty. RMF FM, jest godzina 16. Marlena Chudzio i Tomasz Baryński.
13: Dzień dobry. W Chorzowie Starym płonie złomowisko.
14: Na miejsce pożaru dojeżdżają kolejne jednostki.
13: Problemy na autostradowej obwodnicy Krakowa.
14: Zderzyły się dwa autoosobowe i ciężarówka.
13: Naukowcy mają twarde dowody, że śmiech to zdrowie.
14: A wieczorem wyczekiwana filmowa premiera.
13: Film o postaci, która swoją charyzmą inspirowała i inspiruje wielu ludzi.
14: Strażacy walczą z dużym pożarem w Chorzowie Starym.
13: Jak informowaliśmy w faktach pół godziny temu, ogień wybuchł na złomowisku.
14: Na linii śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Witamy.
15: Jestem.
14: Aniu,
15: dzień
14: co
15: dobry.
14: Więcej wiadomo?
15: Najpierw paliły się samochody na złomowisku przy ulicy Wiejskiej. Jak powiedział mi rzecznik Chorzowskiej Straży, kapitan Michał Adamek, pożar aut został ugaszony, ale ogień rozprzestrzenił się na halę magazynową, w której znajdują się m.in. opony i części samochodowe. Na miejscu jest około 8 zastępów Straży Pożarnej i kierowane są tam kolejne.
13: Kierowcy, zator na autostradowej obwodnicy Krakowa.
14: Pomiędzy węzłami Kraków, Bieżanów i Wieliczka zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka.
13: Pojazdy blokują lewy pas w stronę Katowic.
14: Dwa zarzuty usłyszał Roman Rzet, kolejna osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto.
13: To wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto.
14: Prokuratura złożyła w sądzie wniosek o tymczasowe aresztowanie tego mężczyzny.
13: A z nami Krzysztof Zasada, który zajmuje się tą sprawą. O co jest podejrzany?
16: Po pierwsze, o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała dokonywać oszustw na szkodę uczestników giełdy kryptowalut. Tak opisała to prokuratora Anna Adamiak.
17: Popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
16: Kolejny zarzut dotyczy manipulowania danymi użytkowników giełdy i uzyskiwania z tego procederu korzyści finansowych. Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, złożył natomiast obszerne wyjaśnienia. Prokurator Adamiak podała też, że nietypowo zdecydowano o zatrzymaniu mężczyzny w weekend, bo były obawy, że ta osoba zamierza opuścić Polskę. Obrońca podejrzanego twierdzi natomiast, że jego klient miał planowy wyjazd do Chin i nie ma mowy o ucieczce.
14: Śmiech to zdrowie. Naukowcy mają nowe, konkretne dowody w tej sprawie.
13: Te doniesienia przynosi do studia Grzegorz Jasiński.
18: Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Chodzi o terapię konkretnej choroby.
18: Tak, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, która dotyka miliony osób na całym świecie, także w Polsce, poważnie utrudnia oddychanie i znacząco obniża jakość życia. Badania przeprowadzone przez naukowców z tureckiej Ankary pokazały, że terapia śmiechem przynosi porównywalnie dobre wyniki jak dotychczas proponowane pacjentom terapie oddechowe, a równocześnie przynosi też poprawę ogólnego samopoczucia.
14: Jak to można wytłumaczyć?
18: Jak się przypuszcza, terapia śmiechem może nie tylko wzmacniać mięśnie oddechowe, sprzyjać utrzymaniu zdolności do głębokiego wydechu, który tu jest bardzo istotny, ale też wywoływać wydzielanie endorfin, co przynosi ulgę już nie tylko fizyczną, ale też emocjonalną. Kierunek wydaje się słuszny. Przy okazji może przydałby się jeszcze naukowy przepis na zwiększenie liczby powodów do śmiechu, ale może i tego się doczekamy.
12: Mówimy o tym w Faktach RMF FM.
13: Wieczorem w Warszawie uroczysta premiera filmu Dzień Dziecka Jana Kaczkowskiego, który powstał z nieznanych dotąd archiwaliów.
14: Jego bohaterem jest zmarły 10 lat temu charyzmatyczny duchowny, bioetyk i założyciel Puckiego Hospicjum.
13: Reżyser filmu Artur Wierzbicki zwraca uwagę na to, że ksiądz Jan cieszył się ogromnym szacunkiem wśród młodych ludzi.
19: Można powiedzieć, że on taki stworzył swoisty szpital dla młodych, w którym leczył rany, miał dla nich zawsze czas. Mówił, że o każdej porze dnia nocy mogą przyjść do hospicjum, bo on tam mieszkał i się poradzić, wypłakać tak, o swoich problemach. No i miał wiele sukcesów na tym polu. Wielu ludziom pomógł, wielu ludzi wyciągnął z nałogów.
14: Dokument w najbliższy piątek trafi do kin.
13: A cała rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z reżyserem filmu o Janie Kaczkowskim jest na rmf24.pl.
14: Polecamy też Fakty kulturalne,
13: które na naszej antenie już za pół godziny.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl.
12: No, trochę teraz chmurek.
22: Mhm. Trochę chmurek, tak byś to nazwała.
12: Ale jest coraz cieplej i cieplej.
22: No, okolice Wrocławia to tam trochę chmurek, to jest bardzo dużo trochę chmurek. No pewnie się też zastanawiacie, czy narzucić na siebie tę bluzę, w której przyszliście do pracy, jak już teraz wychodzicie z pracy, to tak narzucić się, zwłaszcza jeżeli jesteście, mieszkacie w centralnej, północnej i nawet w południowej Polsce, no może za wyjątkiem Nowego Sącza, bo tam 22,5 stopnia.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl.
22: No, wyświetlenia idą w rekordy, ale tylko u nas. Już za chwilę Sylwia Grzeszczak zdradzi nam kulisy swojego poruszającego występu z księdzem DJ-em w Opolu. No tak jak wam mówiłem, o tym jest głośno.
12: A to lepsza połowa dnia w RMF FM. Paulina Sawicka, Paweł Jawor. Wiem, że też potrzebujecie takiego chillu, odpoczynku, takiego momentu, kiedy można odetchnąć. Nawet jeśli jesteście wciąż w pracy. I tak wam właśnie tutaj gramy. Na zegarach 16:06.

0: To lepsza połowa dnia w RMF FM. Obiecaliśmy i wracamy z informacją. Głośny występ Sylwii Grzeszczak zaśpiewała z Padre Giulierme, księdzem DJ-em z Portugalii. Właśnie Sylwia, czy taka muzyka ma wpływ na to, że ludzie bardziej wierzą, chodzą częściej do kościoła?
1: Ludzie na przykład też piszą w wiadomościach do mnie, wątpili, ale poprzez taką muzykę my teraz zaczynamy chodzić w ogóle do kościoła. Nikt poprzez właśnie tą muzykę, to się stało coś po prostu naprawdę niesamowitego.
2: No to posłuchajcie teraz tego występu we fragmencie.

0: No już 19 po 16, jeśli nie wypada wam trzasnąć drzwiami przy wyjściu z pracy, ale aż was korci po tym poniedziałku, to ta muzyka jest takim trzaśnięciem drzwiami.
1: Także wyciszamy służbowe telefony. Tame Impala, lepsza połowa dnia w RMF FM.
0: Nowość. Loser.

0: Jeden z największych mostów w Polsce powstanie jeszcze przed Sylwestrem. Czy to u was w regionie, w okolicy? Sprawdzajcie fakty. TVRMF FM już o 16.30.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Chcę kupić dom Łęckiego.
3: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż.
2: Mój Boże, i cóż na to poradzę? Niechże już pan ma nadzieję, jeżeli tak o nią chodzi.
3: I arystokratka, która przyniesie mu zgubę.
4: W Warszawie 2026 Wokulski i Łęcka byliby największą sensacją serwisów plotkarskich.
3: Lalka Bolesława Prusa. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Już dziś po 23.30 w RMF FM.
5: Reklama.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barba i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Zaczynamy Faktor FM o 16.30.
15: Prawo i Sprawiedliwość złożyło do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez premiera Donalda Tuska.
16: Miałoby ono polegać na ujawnieniu w Sejmie informacji ze śledztwa dotyczącego zonda krypto.
15: Chodzi o wystąpienie szefa rządu z mównicy sejmowej w ostatni piątek, tuż przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów.
16: Szerzej o tej sprawie piszemy na rmf24.pl.
15: To będzie trzeci największy most w Polsce i największy na Podkarpaciu.
16: W Stalowej Woli ruszyły prace wykończeniowe na nowej przeprawie przez San, która, jak usłyszał na miejscu reporter RMF FM Dominik Smaga, powinna być gotowa jeszcze przed Sylwestrem.
15: Dla miasta to ważny most, mówią nam mieszkańcy Stalowej Woli.
17: Usprawni na pewno przejazd z okolicznych miejscowości, usprawni ludziom po prostu dostęp do pracy, do sklepów i do codziennego życia, do szkoły, uczniom łatwiej dojazd.
18: Bardzo jest potrzebny.
19: Wyczekiwany?
18: Przez całą masę mieszkańców z tamtej strony miasta. Na pewno tak.
20: Most przejezdny będzie z końcem tego roku, pod warunkiem, że pogoda to umożliwi, ponieważ wchodzimy w prace wykończeniowe, które wymagają dobrej pogody.
16: Tłumaczy kierownik budowy Michał Bracha.
15: Przeprawa za 400 milionów złotych będzie mieć długość 1760 metrów.
16: Jutro na termometrach w Polsce nawet 30 stopni, w środę nawet 33.
21: Nie mogę się doczekać.
15: Czekacie na powrót upałów, czy nastrajacie się już na jesień?
16: No to zapytamy w Faktach o 17.
22: To są fakty kulturalne.
15: Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
22: Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Zaczniesz od ostatniego pożegnania Jana Frycza.
22: Uroczystości pogrzebowe wybitnego aktora odbyły się dziś na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Uczył mnie, że nic nie jest nam dane na zawsze, mówił Jan Englert. Byłeś nie do podrobienia, dodawał Mikołaj Grabowski.
23: Jaśku, jeżeli w listopadzie mieliśmy grać kwartet, ale ty opuściłeś swoje krzesło, i nie stawisz się na spektakl. Boli bardzo to zniknienie twoje. Zgasły światła, kurtyna opadła, aktor zszedł ze sceny i otoczyła go cisza.
22: Jan Frycz zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. W piątek do kin trafi Dzień Dziecka Jana Kaczkowskiego. Bohaterem tego filmu jest zmarły 10 lat temu charyzmatyczny duchowny, bioetyk i założyciel Puckiego Hospicjum.
0: Tak staraliśmy się, żeby to nie był pomnik, żeby to nie była hagiografia, żeby pokazać bohatera prawdziwego z krwi i kości ze wszystkimi jego słabościami, również wątpliwościami, załamaniami. W tym znalezionym materiale udało się takiego Jana pokazać, ale to, że materiał jest taki różnorodny, to jest zasługa też samego bohatera.
22: Moja rozmowa z reżyserem Arturem Wierzbickim jest na RMF24.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To lepsza połowa dnia. W RMF FM jest 16.41 i już pewnie jesteście myślami tak gdzieś przy zakupach, dzieciach, planach na wieczór. To my was odciążymy z powiadomień ze świata. Teraz głośny temat. Podobno Trump znowu miesza w mapach. Paweł zna dla nas, tak, ma dla nas szczegóły.
1: Chce zmienić stan Nowy Meksyk na Nową Amerykę. Aha. Ja tylko przypomnę, że wcześniej Zatokę Meksykańską zmienił na Zatokę Ameryka. Jezioro Ontaria w Kanadzie też zmienił na Jezioro Ameryka. To mamy jeszcze kilka pomysłów. Europę na Stara Ameryka, Azja, nie wiem, Ameryka tylko ta z ryżem.
0: To idąc tym tropem, Australia, Ameryka tylko ta z kangurem,
1: czemu
0: tak?
1: Nie, tak.
0: No, przynajmniej sprawdziany z geografii będą prostsze.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Sąsiadko, witam.
4: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
3: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywum. Czuję, że on wróci.
5: Suplement diety pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
4: Sylwester, mój kicisz wrócił.
3: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
4: I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
5: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
6: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Chcę rzucić palenia.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
9: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: Marian, a gdzie mogę kupić?
17: Na mediaexpert.pl.
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Dzieci nie mogą rządzić.
19: A jeśli powinniśmy ich słuchać? Ponadczasowa opowieść Janusza Korczaka w Teatrze Telewizji. Marek Kontrat, Maciej Musiał, Danuta Stenka. Król Maciuś I. Premiera już dziś o 20.55 w TVP1.
10: I jak się sprawdził nowy Changan?
9: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
1: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
4: Po reklamie.
20: RMF FM. Najlepsza muzyka po południu.

0: To lepsza połowa dnia, byle do piątku.
1: RMFFM, byle do piątku, w lepszej połowie dnia.
0: No dobrze, bo skupiałam
1: 16:53, wiem, że wszyscy po pracy się już gubią w czasoprzestrzeni.
0: Ja też, ale skupiałam się też na aferkach posłów. Myślicie, że szczekanie w Sejmie to wszystko, na co stać ich? Nie, nieprawda. Może być jeszcze lepiej.
1: Tak, te najciekawsze wybryki posłów zebraliśmy w RMFFM na koniec dnia. Daniel Dyk dziś po 22:00 właśnie za szybą w redakcji szykuje dla was program. Zajmiemy się też wysokimi cenami paliw. W RMFFM w lepszej połowie dnia, w byle do piątku. Nie, w RMF na koniec dnia, 22:00.
0: Ale mi to kucza.

0: Uwaga, mieszkańcy w Chorzowie Starym, nie otwierajcie okien. Pożar w złomowisku, sytuacja jest poważna. Słuchajcie faktów o 17.
1: Reklama.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Anna Maria Sieklucka i jej goście w rozmowach pełnych empatii, czułości i odwagi. PS I Love You by Ama. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
4: Po reklamie.
5: Fakty RMF FM, Marlena Chudzio, Tomasz Wyryński na zegarach 17.
6: Ważne apele do mieszkańców okolic płonącego złomowiska w Chorzowie Starym.
7: Proces generała Jarosława Szymczyka, byłego szefa policji.
6: Chodzi o granatnik, który wybuchł w jego gabinecie.
7: Donald Trump ma porozmawiać z Wołodymirem Zełenskim i Władimirem Putinem.
6: Czy te telefoniczne połączenia odmienią losy wojny? Już około 70 strażaków gasi pożar złomowiska w Chorzowie Starym.
7: Miasto apeluje do mieszkańców pobliskich domów o nieotwieranie okien.
6: W faktach ponownie śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
8: Jestem.
6: Aniu, czy jest jakieś zagrożenie dla ludzi?
8: Ogień nie rozprzestrzenia się teraz poza halę magazynową na złomowisku, ale gęsty dym może być szkodliwy. Dlatego miasto zaapelowało do osób znajdujących się w promieniu około 2 kilometrów od miejsca pożaru o zamknięcie okien, pozostanie w budynkach, unikanie przebywania na zewnątrz do odwołania. Na miejscu jest już mobilne laboratorium, które będzie badać skład powietrza. Nikt w tym pożarze nie został poszkodowany.
7: Zdjęcia z akcji gaśniczej mamy na rmf24.pl. Ruszył w końcu proces generała Jarosława Szymczyka, byłego szefa policji.
6: Wcześniej jego rozpoczęcie było odraczane aż 10 razy.
7: Chodzi o sprawę sprzed 4 lat, gdy w siedzibie Komendy Głównej Policji eksplodował granatnik, który generał miał dostać w prezencie od ukraińskich służb.
6: W sądzie był reporter RMF FM Michał Radkowski. Jak przebiegała pierwsza rozprawa?
9: Szczegóły nie zostały przedstawione dziennikarzom, bo proces toczy się za zamkniętymi drzwiami, a tak prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa uzasadniała powodu tajnienia procesu.
10: Z uwagi na bezpieczeństwo państwa, te informacje, które są przedmiotem tego postępowania, które mogłyby zostać ujawnione, nie tylko niejawne, ale również takie informacje wrażliwe. W obecnej sytuacji w państwie, kiedy mamy do czynienia z pewnymi działaniami dywersyjnymi, muszą po prostu pozostać niejawne.
9: Prokurator dodała, że akt oskarżenia został odczytany generałowi Szymczykowi. Chodzi m.in. o posiadanie broni bez wymaganej koncesji i nieumyślne sprowadzenie zagrożenia życia dla policjantów. Pierwsza rozprawa trwała prawie 4 godziny. Nie wiadomo, czy generał składał wyjaśnienia, bo ich treść jest niejawna.
11: Wszystko, co było na sali sądowej, jest objęte tajemnicą. Nie mogę nic mówić.
9: Tylko tyle powiedział po wyjściu z rozprawy generał Jarosław Szymczyk. W grudniu kolejna rozprawa.
7: Prezydent USA Donald Trump ma zadzwonić dziś do przywódców Rosji i Ukrainy, Władimira Putina i Wołodymira Zełenskiego.
6: W faktach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle,
12: kłaniam się.
6: Jaka ma być kolejność tych rozmów?
12: Trump ma najpierw porozmawiać z Putinem, a następnie z Zełenskim po otrzymaniu raportu od Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, czyli swoich specjalnych wysłanników z ich rozmów w Moskwie i Kijowie. Jeśli Trump rzeczywiście dziś zadzwoni do obu przywódców, może to być najważniejszy moment tej amerykańskiej inicjatywy. Od miesięcy Trump będzie miał już informacje z obu stolic i będzie mógł sprawdzić, czy jest przestrzeń do dalszych negocjacji, komentują media w USA. Mówi się też o nagłym przyspieszeniu.
7: No, oficjalny powód tego przyspieszenia to zbliżająca się zima, a co za tym idzie, trudne warunki na froncie.
6: Ale komentatorzy zwracają uwagę na coś zupełnie innego.
12: Tak, Trump potrzebuje sukcesu przed jesiennymi wyborami do Kongresu. W środę prezydent USA oficjalnie rozpocznie przedwyborczą kampanię wspierania republikanów. Sondaże poparcia dla Trumpa są poważnym obciążeniem dla republikanów, którzy mogą stracić kontrolę na Kapitolu. Gdyby mu się udało doprowadzić do podpisania porozumienia pokojowego, nawet czasowego, mogłoby to w jakiś sposób poprawić notowania i zwiększyć szanse republikanów.
13: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
7: Od jutra wracają upały.
6: W powietrzu czuć już w ostatnich dniach jesień, a tu taka niespodzianka.
14: Cieszę się, że jeszcze w tym sezonie będzie troszkę ciepełka, więc pozytywnie. Myślę, że jeszcze tyle wytrzymamy w drodze do tej zimnej jesieni.
15: Pogoda akurat dopisuje.
0: i w planach mamy wyjść gdzieś na pole, coś się poruszać trochę. No będziemy fajnie, aktywnie spędzać czas.
2: Jak się wyjdzie ze szkoły, to się tam może spotka z kolegami, coś się tam na pewno porobi, no i jakoś się spędzi ten czas.
4: Dla mnie dobrze, ale ja właściwie już nie pracuję, więc ja sobie tam radzę jak mogę. Wiatrak mi dali nawet tak gratisowo, także jestem zaopiekowany.
7: Mówili mieszkańcy Krakowa.
5: Niestety upały miną po dwóch dniach.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: No to wpisujcie się na listę upałów. Proszę bardzo, jutro gorąco będzie w Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Kielce również, no i Podkarpacie tutaj, Przemyśl, no i też Kraków, Małopolska, upalnie też w okolicach Łodzi i w okolicach Warszawy i Poznania.
5: Czyli jak znieśliście wentylator do piwnicy, to to jest dobry moment, żeby po niego podskoczyć,
7: iść
5: zrobić kardio.
7: Wentylatorku, ja jeszcze trochę.
5: A teraz mamy dla was taką zagadkę, czy znaczy nie zagadkę, pytanie, które nas dzisiaj zajęło. Czy zdejmować buty przed wejściem do domu, czy dopiero po wejściu z domu?
7: Zbadali to naukowcy, powiemy wam o tym, zanim wejdziecie do domu po pracy. Już za chwilę. Lepsza połowa dnia. Paweł Jawor.
5: Paulina Sawicka, cześć. Dobra.
7: David Guetta, Baby Rexha.

0: to lepsza połowa dnia w RMF FM. Sawicka, Jabor, cześć. Śmieją się ze Słowian, z nas się śmieją.
1: Nieładnie.
0: Nieładnie, bo ściągamy buty wchodząc do domu. I to jest też trend w internecie i to się dużo pojawia. No właśnie, kto ma rację? Naukowcy zbadali ten temat i okazuje się, że lepiej zmieniać w domu obuwie na kapcie.
1: A jednak.
0: A kto tego nie robi, to wnosi do domu całą tablicę Mendelejewa. O! I tak jest. A właśnie, ciekawostka, bo w Azji nawet nie wypada nie ściągnąć butów i to jest takie ich niepisane prawo.
1: Proszę, ale u nas też jest takie niepisane prawo co do butów. Gdzie mnie lezie po mokrym? To jest piosenka, która mi przypomina, że obiecałem tydzień temu żonie, że posprzątam auto. Na błysk, Dawid Podsiadło.
0: Jest 17.11,
1: że dzisiaj zdążysz. Może jakaś tak myjnia czynna będzie.

0: na wasze powroty w trasie. Najlepsza muzyka Blondie in the w RMF FM. Ja już się rozglądam za pilotem. Iga Świątek gra o ćwierćfinał US Open już za 10 minut. 17:30, to znaczy na ten moment za 10 minut, bo tu jest dopisek, godzina może się przesunąć w zależności od wcześniejszych meczów.
1: Czyli oficjalnie mecz o 17:30 około, a nieoficjalnie wtedy, kiedy organizatorzy i wcześniejsi tenisiści pozwolą nam już spokojnie panikować.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
7: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF.fm.
9: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
10: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: 17.30. Fakty w RMF FM.
14: Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za uchyleniem immunitetu europosła Grzegorza Brauna. Sprawa dotyczy negowania przez niego Holokaustu.
15: Decyzja komisji jest rekomendacją, a ostateczną decyzję podejmie Europarlament w przyszłym tygodniu w głosowaniu na sesji w Strasburgu.
14: W popołudniowej rozmowie w RMF FM spotkamy się z posłanką Pauliną Matysiak.
15: Prowadzący Grzegorz Sroczyński pytać będzie m.in. o to, dlaczego nie ma politycznej woli, by odrzucić weto prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów.
14: Zapraszamy o 18.00.
15: Od porównania Nowej Huty do bułgarskiego miasta Dmitrijgrad.
14: Przez pamięć o ofiarach gestapo, aż po spojrzenie na Kraków z perspektywy Japonii.
15: Muzeum Krakowa rusza z jesienną ofertą pełną nowości.
14: Od czwartku w Alei Róż zobaczymy m.in. wystawę plenerową opowiadającą historię wzajemnych kontaktów Nowej Huty ze swoim bułgarskim odpowiednikiem.
16: Jak wyglądały poszczególne etapy ich powstawania. No, Nowa Huta szybko stała się częścią Krakowa, ale będziemy porównywać właśnie etapy jej rozwoju razem z rozwojem Dmitrowgradu. Będziemy mówić także o architektach, którzy działali w obydwu miastach, o tym, jak Nowa Huta i Dmitrowgrad były wykorzystywane w propagandzie w Polsce i w Bułgarii.
15: Mówił kustosz Muzeum Nowej Huty Piotr Kapusta.
14: Wernisaż w Alei Róż w czwartek o 17.00.
17: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
15: Zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
18: Dzień dobry, rząd mówi wprost. Na razie nie ma szans na ratunek przed drogimi paliwami. Nie będzie obniżki VAT-u ani akcyzy.
19: Na ten moment nie ma możliwości budżetowych, by ten pakiet sfinansować.
18: Tak otwarcie, no i bez pozostawiania złudzeń, przyznał w studiu RMF FM minister energii Miłosz Motyka. Przypomnę, że teraz cena benzyny w wielu miejscach przekracza 7,80 zł, a diesla 8,60. Teraz nic tu nie pomoże, no ale może w jakiejś przyszłości. Podatki na paliwa da się obniżyć, mówi minister, jeżeli równolegle wprowadzi się jakiś podatek od Orlenu i innych bogatych firm paliwowych.
19: Pracujemy nad założeniami podatku od nadzwyczajnych zysków,
18: mówi minister Motyka.
19: Na jesieni będziemy rozmawiali na temat założeń tego pakietu.
18: Dopiero na jesieni.
19: Zanim się ustawę przyjmie, zanim się ustawę przegłosuje. To miną miesiące.
18: Tak, minister studzi oczekiwania, no i od razu rozkłada ręce. Czyli na razie tankowanie jest drogie pozostanie, jak twierdzi twierdzą analitycy, może być nawet jeszcze droższe. I paliwa będą droższe pomimo taniejących nieco walut. Euro kosztuje teraz 4,31 zł, dolar 3,70, frank szwajcarski 4,58, a brytyjski funt 5,02 zł.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: I 17:33.

0: dopiero w RMF FM. Pam.
1: Tak, bo ja chcę o tym. Ja mogę już, tak?
0: Proszę.
1: Czekałem na ten cały dzień.
0: Powiedz
1: to
0: nam.
1: Jest coś genialnego, to jest z mojego rodzinnego Podlasia. 17-latek zbudował prawdopodobnie pierwszy, jedyny w Polsce, Europie i na świecie kartoflomat.
0: Dobra, ale to jak to działa?
1: On jest w ogóle, stoi między Krynkami i Kruszynianami. Mhm. To jest oczywiście podlaskie. Podjeżdżasz, wybierasz, płacisz telefonem albo gotówką, tak do skrzynki wrzucasz, ziemniaki do bagażnika, odjeżdżasz i już.
0: Zrobiłam takie wow, bo wpadł mi jeszcze lepszy pomysł. Mhm. Dodatkowa opłata za obrane ziemniaki.
2: Reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Dzieci nie mogą rządzić.
4: A jeśli powinniśmy ich słuchać? Ponadczasowa opowieść Janusza Korczaka w Teatrze Telewizji. Marek Kontrat, Maciej Musiał, Danuta Stenka. Król Maciuś I. Premiera już dziś o 20.55 w TVP1.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcę rzucić palenie.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
3: Desmoxan. I już nie palisz.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Po reklamie.
6: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: ale nam to słonko przemyca. Wiktor Dyduła w RMF FM. Chodzą słuchy w Top Model, że nie lubią się w jury. Tak nam powiedział Maciek Jędruch. To jest nasze ucho tam w Top Model.
1: Nasz agent tajny.
0: Co na to Dawid Woliński?
2: Ja dobrze, Asia dobrze. Ewelina jeszcze nie wiadomo, reszta źle.
1: Ewelina Gralak, nowa jurorka, a Marcin Tyszka i Kasia Sokołowska chyba do wyrzucenia.
0: Nikt jej nie wymienił.
1: To się okaże. Top Model, środa 21:30.

Iga Świątek, pierwszy set na razie 1-0, ale chyba będzie 2-0. Teraz piłka gemowa dla Igi Świątek. No jest już 2-0.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Pamiętasz, jak chciałeś tylko sprawdzić pogodę? 20 minut później oglądałeś film o tym, jak w Peru hoduje się alpaki. Internet ma swoje triki. My po prostu zbieramy najważniejsze informacje dnia. Bez chaosu, bez dygresji, no i bez alpak. RMF FM na koniec dnia. Codziennie po 22.
0: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10:00 w RMF FM.
3: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla ciebie.
4: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
5: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
1: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
8: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
1: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
0: Po reklamie.
10: 18:00, zaczynamy Fakty w RMF FM. Marlena Chudzio, no i Tomasz Bryński. Słuchamy.
11: 5-kilometrowy korek na autostradowej obwodnicy Wrocławia.
12: Po zderzeniu trzech pojazdów.
11: Nowi gracze w rozmowach o pokoju w Ukrainie.
12: Połączymy się z paryskim korespondentem.
11: Nasze siatkarki wróciły z Mistrzostw Europy bez medalu.
12: Jest niedosyt.
13: No na razie to przeżywam.
11: Przyznają zawodniczki.
12: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
11: A w niej posłanka Paulina Matysiak.
12: Na początek ostrzeżenie dla kierowców na Dolnym Śląsku.
11: Nawet 5 kilometrów ma korek na autostradowej obwodnicy Wrocławia.
12: Na węźle Wrocław Stadion zderzyły się dwa auto osobowe i ciężarówka. Jedna osoba została ranna.
11: Zablokowane są dwa pasy na jezdni w kierunku Warszawy.
12: Dalsze amerykańsko-rosyjsko-ukraińskie negocjacje pokojowe będą prawdopodobnie prowadzone z udziałem przedstawicieli Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.
11: Na kontynuowanie rozmów w nowym formacie naciska prezydent Emmanuel Macron. Dowiedział się w Pałacu Elizejskim paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
12: Marku, prosimy o szczegóły.
14: Według doradców prezydenta Macrona amerykańska delegacja i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski już wczoraj zaprosili do Kijowa w tym celu przedstawicieli grupy E3, czyli Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, informując ich, że Kreml jest gotów do nowej rundy szczegółowych negocjacji po wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej, które będą się odbywać od 18 do 20 września. Wczoraj w rozmowach uczestniczył główny doradca Macrona do spraw międzynarodowych, Emmanuel Bon. Pałac Elizejski sugeruje, że władze Francji będą naciskać, by we wszystkich dalszych negocjacjach pokojowych uczestniczyli przedstawiciele grupy E3, którzy, cytuję, mają reprezentować Europę i czuwać nad tym, by interesy Ukrainy były należycie brane pod uwagę.
11: Dobry początek. początek meczu czwartej rundy wielkoszlemowego US Open w wykonaniu Igi Świątek.
12: No, Polka mierzy się z Chinką, Qin Wen Zheng. Iga wygrywa 3-0 w pierwszym secie.
11: Stawką jest ćwierćfinał turnieju.
12: Polskie siatkarki wróciły do kraju z Mistrzostw Europy.
11: Biało-czerwone zajęły na turnieju czwarte miejsce.
12: Drużyna spędziła wspólnie 4 miesiące. Teraz zawodniczki pojadą na krótkie urlopy, no a później wrócą do klubowej rzeczywistości.
13: Rozjeżdżacie się jako grupa po długim spędzonym razem czasie. To jest też taki trudny moment emocjonalnie?
15: Szczerze tak. Mimo, że już miałam momentami dosyć, no bo wiadomo, 4 miesiące razem spędzać, no nie jest to łatwe. To mimo wszystko czuję smutek dzisiaj, rozstając się z tymi ludźmi. Czuję duży sentyment do tej drużyny i przykro mi kończyć tą przygodę w tym sezonie. Przede wszystkim przykro kończyć bez medalu i bardzo mnie to boli i myślę, że no na razie to przeżywam.
11: Z Mają Koput, która w tym roku zadebiutowała w reprezentacji, rozmawiał dziennikarz RMF FM Patryk Serwański.
16: Fakty, opinie, komentarze.
12: Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
11: Z nami Grzegorz Sroczyński, jego gość. Witamy.
17: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest posłanka Paulina Matysiak, szefowa parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. No o tym, co się dzieje na polskich drogach za chwilę, ale najpierw polityka. Zonda krypto to afera prawicy czy afera Tuska?
18: Myślę, że to jest afera, którą chcemy wszyscy. Chociaż no, to jest właśnie pytanie, czy faktycznie wszyscy chcemy wyjaśnić. Ja bym chciała, żeby zostało rozstrzygnięte, kto jak bardzo w tej aferze jest po prostu umoczony. Myślę, że Polaków niezbyt interesują same kryptoaktywa, wbrew temu, co się mówi, że to jest jakiś temat, który jest wiodący, o którym dyskutujemy. Myślę, że nie. Natomiast obstawiam na ten moment, z tego co widzę, że będzie nam opinii publicznej, też politykom, dawkowany taki serial związany z tym, co się dzieje w tym postępowaniu w sprawie zonda krypto, kto jeszcze zeznawał, kto i kogo obciążył i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy zresztą taki przedsmak
17: na razie, nie wygląda, że to zostanie wyjaśnione albo coś poprawione, jakieś wnioski wyciągnięte. Na razie jest tak, że jedni krzyczą kryptoprawica, to afera prawicy, a druga strona odkrzykuje, to afera Tuska, bo nie ostrzegł. Bo pani, każde plemię, każde plemię wrzeszczy, nic z tego nie wynika. Pani nie jest w żadnym plemieniu, więc pytam panią, czy na przykład te zeznania Krala, które cytował Tusk, że Ziobro chciał 2 miliony złotych, panią to szokuje?
18: Znaczy one są szokujące, natomiast tu trzeba też jasno powiedzieć, że te wyimki, które przedstawił w Sejmie pan premier Donald Tusk, no są po prostu wyimkami. Myślę, że raczej panu premierowi nie przyświecało to, żeby w jak najbardziej obiektywny sposób przedstawić informacje, które otrzymał, tylko no, wykorzystał to też w swoich takich rozgrywkach politycznych. No, cały czas nie mamy żadnych rozwiązań, które by ten sektor w jakikolwiek sposób regulowały.
17: No właśnie, do tego chciałem przejść. Głosowała pani w piątek za odrzuceniem weta prezydenta Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach. W czym prezydent tutaj się myli?
18: Trzeci raz. Znaczy, bo tu dodajmy, że to jest serial i teatr, który już myślę, że wszystkim się znudził, dopóki nie będziemy mieli takich rozwiązań, które będą zaakceptowane, będą możliwe do zaakceptowania przez kancelarię prezydenta, no to po prostu tych rozwiązań nie będzie. Ja wychodzę z takiego bardzo prostego założenia. Potrzebujemy jakichkolwiek rozwiązań, żeby zabezpieczyć te osoby, które w taki sposób, no też bardzo ryzykowne powiedzmy, inwestują swoje środki czy oszczędności. Powiem nawet więcej, ja się chyba powoli kieruję na takie stanowisko bardzo antykryptoaktywa. Ostatnio wysłuchałam ciekawego odcinka, ciekawej rozmowy dwóch lewych rąk na ten temat i faktycznie, jak się nad tym zastanowić, no...
17: Zakazać kryptowalut?
18: Oczywiście ich nie zakażemy, natomiast powinniśmy jako państwo na pewno przed tym przestrzegać. Nie powinniśmy tego tolerować. Wiadomo, że jeżeli ktoś będzie chciał zainwestować swoje pieniądze, wyprowadzić bo przede wszystkim do tego też te kryptowaluty służą. To jest operacjonalizacja bardzo często, bardzo ciemnych interesów. To będzie to robił po prostu poza granicami naszego kraju, natomiast na ten moment nie mamy żadnego nadzoru nad tym, co tam się po prostu dzieje i faktycznie trzeba też ludziom mówić, że można po prostu w ten sposób stracić swoje pieniądze, swoje oszczędności.
17: Jest pani w Radzie Parlamentarzystów przy prezydencie Nawrockim. Czy pani rozmawiała z prezydentem o tej ustawie, o kryptowalutach, albo próbowała go pani przekonać może do tego, żeby to podpisał?
18: Nie, tutaj jesteśmy, można powiedzieć, sfokusowani na swoich obszarach tematycznych i faktycznie ja dzielę się swoimi opiniami, zwłaszcza z tej tematyki związanej z transportem.
17: A o czym ostatnio rozmawiała pani z prezydentem?
18: Rozmawiałam nawet nie tyle z samym prezydentem, co z ministrami i doradcami pana prezydenta. I temat dotyczył ustawy, zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W sierpniu pan prezydent zawetował tę ustawę. Ja też głosowałam przeciwko, zachęcałam do tego weta. Ustawa, która wprowadziłaby, gdyby weszła w życie, bardzo duże zamieszanie i została po prostu niechlujnie przygotowana
17: przez
18: ministerstwo
17: infrastruktury. Czy to, co już działa, te busiki, które już działają, miałyby trudniej, tak? Bo to...
18: Byłoby to o wiele bardziej... Może inaczej. Tam były bardzo różne rozwiązania. Patrząc na to, jak został zmieniony cały ten system i wszystkie rozwiązania w ustawie, przyjęcie tej ustawy spowodowałoby po prostu bardzo duże...
17: I prezydent złoży własną ustawę o tym transporcie
18: zamieszanie
17: publicznym?
18: Mam nadzieję, że tak. Myślę, że akurat o tym będę rozmawiała w przyszłości z panem prezydentem, o tym, jak odpowiedzieć na ten problem, bo faktycznie spora część osób w Polsce boryka się z tymi kwestiami dotyczącymi transportu.
17: Chciałem panią zapytać jako szefową tego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czy jest jakiś magiczny sposób na potencjalnych morderców, którzy pędzą 180 na godzinę i siedzą innym na zderzakach?
18: No przede wszystkim nieuchronne i surowe kary. Widzimy, jak to wygląda. Są osoby, mieliśmy w ostatnim czasie chyba dramatyczny wypadek w Krakowie, właśnie osoby, która bardzo szybko, nieadekwatnie do miejsca pędziła.
17: Ale o tych karach, wie pani, bo kary są w Polsce podnoszone, mandaty jednak wzrosły. Jest to, można stracić prawo jazdy. No, na razie nie na autostradach i na drogach szybkiego ruchu, ale no, w terenie zabudowanym i też od marca poza terenem zabudowanym można stracić. I nic, znaczy nic. Nie nic, coś działa, tylko nadal jednak jest to problem. Jak się wraca z wakacji, to po prostu tak, no, ja miałem takich 4 takie sytuacje.
18: Liczba ofiar spada i oczywiście te szacunki, te efekty nie są być może zadowalające i trudno mówić o tym, żeby się cieszyć, skoro cały czas dochodzi do śmierci na drogach i to jest zawsze tragedia dla...
17: Ale jest jakaś magiczna różdżka na to, bo poza takim, że tam trzeba ludzi nauczyć, przekonać, no to zawsze nie działa. Jest jakiś bat taki?
18: Tutaj należałoby po prostu wprowadzać więcej rozwiązań. No na przykład to zawieszenie, zabranie uprawnień na ten czas 3 miesięcy, który obowiązuje teraz w terenie zabudowanym, poza terenem zabudowanym, ale tylko na drogach jezdnojedniowych, dwukierunkowych, czyli najczęściej tych byłych, znaczy obecnych drogach wojewódzkich, należałoby po prostu rozszerzyć na drogi ekspresowe i autostrady. I ja zresztą składałam taką poprawkę, kiedy procedowaliśmy tę ustawę w ubiegłym roku i proszę sobie wyobrazić, Ministerstwo Infrastruktury, ani minister Klimczak, ani minister Bukowiec nie byli w stanie odpowiedzieć.
17: Czyli jedziesz 190 na autostradzie, tracisz prawo jazdy, to o tym jeszcze porozmawiamy za chwilę. Porozmawiamy też o tym, czy rzeczywiście trwa budowa CPK, czy tylko jesteśmy mamieni, że trwa ta budowa. Paulina Matysiak jest naszym gościem. Żegnamy słuchacze RMF FM i przechodzimy do naszych mediów społecznościowych i do radia RMF 24. Zapraszam.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: A my płynnie włączamy trzeciebieg do waszych samochodów, do waszych gospodarstw domowych. No bo zaczynamy poblistę.
20: A, no tak.
19: Koło 20 będziemy jechać na piątce.
20: To teraz propozycja muzyczna z miejsca 10 dzisiejszego notowania.
19: Co potrzebujesz w poniedziałek o 18?
20: Miciko.
19: A no ty? To mi też.
20: No i bardzo dobrze. I tak gramy. Macie Borek i Jędryk. Cześć.

0: kolega przegapił okrągłe notowanie poplisty, bo dzisiaj już 6202 wydanie. Zalia i Tylko kochaj mnie. Dziś z pierwszego na miejsce dziewiąte.
1: To znaczy, że mnie nie było.
0: No tak, nie było cię, ale za to wtedy grali, teraz też grają. Zobacz, co tam się dzieje. Opowiadaj słuchaczu. Niech się dowiedzą.
1: Się poza monitor poplisty. Iga Świątek gra z Chinką Zeng. Walczy o ćwierćfinał na US Open. Mamy doskonałe dla was informacje, bo w pierwszym secie Iga przy swoim podaniu prowadzi 5-1 w gemach.
0: I teraz ma jeszcze przewagę i czego? Może to będzie ta piłka, może to będzie ten moment, może to będzie właśnie teraz, że my to wam pierwsi powiemy. Poczekaj jeszcze raz, nie.
1: Troszkę za daleko za linię. Ale myślę, że na spokojnie, jak najnowsza propozycja do waszej poblisty.
0: Taka soulowa.
1: Sienna Spyro. Great Expectation.
0: To twoja znajoma, czy nie? Znasz ją?
1: No oczywiście. A? Odkąd pojawiła się z pierwszym nagraniem, to poblista ją zna.
0: A masz do niej numer?

0: No jakie to jest uczucie, gdy serce zamarza? A
1: dlaczego serce zamarza?
0: No tak śpiewają w nagraniu. How does it feel?
1: Aha, no dobrze, no to skoro How does it feel, to dziś 8 miejsce poplista, za chwilę będzie owocowy przebój, dziś będzie także owocowy konkurs.
0: Zaraz do was wracamy z notowaniem poplisty w nowym sezonie od 18.
2: Reklama. Orły Oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Dzieciaki bystrzaki! Lubię!

0: i słyszymy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
1: Melwit, owsianka szkolna w tubce, z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
2: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza Gang Zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
3: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym

0: łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Mrozu. 2 października rusza trasa koncertowa z moim nowym albumem Wszystko, czego chciałem. Ostatnie bilety na koncerty w Łodzi, Warszawie, Gdańsku i w Krakowie są dostępne na ticketmaster.pl. Zaprasza RMF FM.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
6: Lista numer 7.
7: Numer 7.

0: Paper City, Self Aware. Proszę, jak to fajnie brzmi na popliście. Dobry kawałek, dziś na 6. miejscu naszego 6202 notowania.
1: I dla podróżujących, już odpoczywających, na bieżąco US Open to miała być łatwa rywalka. Chinka Zeng jest trudną rywalką. W pierwszym secie zrobiło się 5-3. 3 doserwuje Iga, no to głośno my.
0: Darek,
1: musimy
0: poczekaj,
1: krzyknąć.
0: Poczekaj, już jest 5-4.
1: No, to musimy tym bardziej krzyknąć. Jazda, Iga, jazda!
0: Jazda! To dobry trans, niech leci do Iggy, Everlasting, Armin Van Buuren i Sasha.

0: gdzie...
1: Halo, halo, Houston. Halo, Houston, mamy problem. W pierwszym secie Iga prowadziła już 5-0 i zrobiło się 5-5 w meczu z Chinką Wang.
2: Tak, to jest walka o ćwierćfinał US Open, ale ja bym tutaj znalazł pozytyw tej historii.
1: Proszę bardzo.
2: Bo dłużej będziemy ten mecz komentować w ramach poplisty i potem jeszcze pewnie program o Powerplay.
1: Na bieżąco, z powtórkami najlepszych akcji.
2: Tak, pokazujemy, co się dzieje na tym korcie, ale także pokazujemy, co dzieje się na popliście, bo tu Darek teraz mamy Swedish House Mafia za chwilę.
1: No to jest, jak zawsze, piękne szwedzkie uderzenie popem.
2: Happiness is so sad dziś na czwartym, to za moment do was poleci, a na razie czekamy na Igę.
3: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Weekend można odpoczywać, ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
9: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
10: Czyta głos AI. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.
12: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: Po reklamie.
13: Poplista w RMF FM. Poplista w RMF FM.

0: to jest trudny temat. Nie wiem,
1: bardzo
0: on
1: trudny.
0: To powie, czy ty to powiesz?
1: Ja powiem.
0: Powiem otwarcie.
1: No mów. Bo to ciągle jest nadzieja. Wojna nerwów na US Open. Iga prowadziła w pierwszym secie 5-0 i przegrała z Chinką Zeng pierwszego seta 7-5.
0: A tu Metzler śpiewa. Kim jestem? No, zadajcie sobie to pytanie.
1: W propozycjach do waszej listy. Bez grosza na szczęście.

0: Wiemy, co powiedział trener Iggy Świątek przed rozpoczęciem drugiego seta. Uwaga, cytuję z ruchów warg ust. Let's play one more.
1: Dobra, to my też tak zrobimy na popliście, bo w notowaniu 6202 jeszcze jedną zagramy piosenkę z samego szczytu, czyli Gibbs, Eagle i Formanej. Ostatni dzień lata.
0: No to spokojnie, bo to tak 23 września.
1: Poczekamy.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Chcę kupić dom Łęckiego.
2: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż.
1: Mój Boże, i cóż na to poradzę? Niechże już pan ma nadzieję, jeżeli tak o nią chodzi.
2: I arystokratka, która przyniesie mu zgubę.
3: W Warszawie 2026 Wokulski i Łęcka byliby największą sensacją serwisów plotkarskich.
2: Lalka Bolesława Prusa. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Już dziś po 23.30 w RMF FM.
4: Reklama.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Na rondzie trzeci zjazd.
8: Żona mówi drugi.
7: A kto prowadzi?
8: Ja.
7: I jak ci idzie?
2: Nie wszystkie rozmowy w samochodzie są łatwe. Zgłośnij RMF w trasie. Po 15 w sobotę i niedzielę.
9: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
2: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
12: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
2: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. Po reklamie.
18: Jak zawsze u nas aktualne fakty, wszystkie najważniejsze informacje. I tak będzie też teraz, bo na zegarze godzina 19.
19: Przed wami Marlena Chudzio i Tomasz Waryński. Najnowsze fakty RMF.
20: Koszmar w meczu Igi Świątek.
21: Polka miała niemal wygrany pierwszy set i wszystko się posypało, a finalnie to Chinka prowadzi.
20: Problemy na autostradzie A2 w Wielkopolsce.
21: W faktach też trumny na brukselskich ulicach.
20: Znalazły się tam w ramach protestu.
21: Będzie też muzyczna legenda.
20: Wiele lat po śmierci muzyka, fani nie zapominają o jego twórczości. Problemy Igi Świątek w meczu z Chinką Qin Wen Zheng. Polka walczy o ćwierćfinał US Open.
21: W Nowym Jorku przegrała pierwszego seta 5-7. Patryk Serwański obserwuje to spotkanie.
20: Witamy, Patryku, dobry wieczór. Świątek po bardzo udanym początku, później w pierwszym secie zgasła.
22: No, Polka prowadziła już 5-0. Trzeba przyznać, dość pasywnej grze swojej rywalki. Wydawało się, że tylko kwestią czasu jest zamknięcie tego seta, zdobycie szóstego punktu. No i zaczęły się problemy. Błędy Polki i coraz lepsza gra Chinki, którą napędzały te kolejne wygrane gemy. Świątek miała jeszcze 3 piłki setowe, ale Zheng doprowadziła do remisu po 5, następnie wygrała jeszcze 2 gemy, cały set, więc 7-5 dla Chinki. Teraz w drugiej partii, jak na razie, remis 1-1.
21: No, trzymamy mocno kciuki.
20: A więcej w faktach sportowych RMF FM już za godzinę.
21: Uwaga kierowcy, kolizja na A2 na węźle Poznań-Zachód.
20: Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy. Obrona Radosława Piesiewicza przesłała do katowickiego sądu zażalenie na areszt.
21: Szef PKOL, przypomnijmy, usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
20: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i aresztował Piesiewicza na 3 miesiące.
21: Jego obrona nie chce zdradzić, czy wystąpiła o zastosowanie wobec ich klienta innych wolnościowych środków zapobiegawczych.
20: Wizyty wysłanników prezydenta USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie i Kijowie nie przyniosły przełomu, pisze dziś agencja Bloomberga.
21: Według tego źródła Putin jest zdeterminowany, by kontynuować wojnę przeciw Ukrainie, chce rozszerzyć kontrolę nad całym Donbasem i uważa, że rosyjskie wojsko jest w stanie to zrobić w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
20: Te doniesienia kontrastują z wypowiedziami Witkoffa i Kushnera, którzy przedstawiali rezultaty swoich spotkań w Moskwie i Kijowie w optymistycznym świetle, mówiąc o poczynionych postępach i przygotowaniach do kolejnych rozmów w formacie Ukraina-Rosja-USA.
21: Trumny przed siedzibą Komisji Europejskiej w Brukseli.
20: A także ciężarówki i głośne klaksony. Tak wyglądał protest producentów i dystrybutorów stali.
21: W demonstracji uczestniczyli też Polacy.
20: Korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon rozmawiała z manifestującymi.
21: Kasiu, czego symbolem są te trumny?
0: Trumny symbolizują miejsca pracy i europejskie firmy, które upadną, jeśli Bruksela nie ochroni unijnej produkcji. Jak wyjaśnia mi Piotr Sikorski, prezes Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali. Dziś Bruksela chroni samą stal, a branża oczekuje wprowadzenia ceł i kontyngentów na sprowadzane z Chin produkty.
1: Gwoździe, sprężyny, części motoryzacyjne, części AGD, części maszyn.
0: A klaksony przed siedzibą Komisji Europejskiej to ma być symboliczna pobudka dla Brukseli.
20: Zdjęcia z protestów w Brukseli mamy na rmf24.pl.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
21: Był nazywany ostatnim hipisem naszych czasów.
20: Richard Riedel, znany, legendarny wokalista Dżemu, obchodziłby dziś 70. urodziny. Jak go wspominacie?
23: To zazwyczaj wspomnienia są takie bardzo ciepłe i są one, przynajmniej w moim przypadku, związane z dzieciństwem, z dziadkami.
24: Ja chyba wspominam najlepiej z filmu Skazany na bluesa. Kojarzy mi się z moim dzieciństwem, bo zawsze oglądałam go z tatą i wszystkie piosenki Dżemu uwielbiam.
25: Włączy się muzykę, jego się dalej słucha, nie?
26: Jakaś piosenka ulubiona?
25: Do kołyski.
24: Dla mnie chyba Wehikuł czasu.
23: Dla mnie nie ma jednej ulubionej, wszystkie są ponadczasowe.
21: Słyszał reporter RMF FM Michał Krasoń.
20: Richard Riedel zmarł 30 lipca 1994 roku w wieku 37 lat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Za chwilę zacznie się poniedziałkowy wieczór, a my już rozpoczynamy program Powerplay w RMF FM. Darek Maciborek
19: i Marcin Jędrych. I ten Powerplay się przyda dla Igi. Tenisowe emocje, detektyw par, ekstremalne eksperymenty muzyczne i bezpieczne powroty z wami na polskich drogach.
18: Zapraszamy do słuchania, zapraszamy do żywego uczestnictwa. Jeśli chcecie na przykład porozmawiać z Natalką Amelką, to jest przy telefonie 12 2 miliony.
19: To z Natalką czy z Amelką?
18: Amelka. A Natalka będzie później. Bo mi się pomylił.

0: kwadrans po godzinie 19 w RMF FM, jak zawsze aktualne tematy, wszystko to, co się dzieje u nas i tutaj akurat tak się składa, że numer telefonu 12, 2 miliony dzwoni i tu Darek, słuchaj, bo to
1: są skargi.
0: Do ciebie jest pytanie.
2: Dlaczego nie ma poblisty?
0: No, co się stało z poblistą?
1: Jak to nie ma, jak była? No, ktoś chyba wrócił z urlopów. W nowym sezonie RMF FM od września startujemy po 18, a po 19.
0: No właśnie, a po 19.
1: Tak nazywa się ten program i dużo nowej muzyki. Livka z nowym nagraniem Poza Tobą Nic.

0: bardzo ważny muzyczny akcent na czasie w programie Powerplay. Ktoś mnie obserwuje, myśli sobie Iga Świątek grając mecz z panią Żęk. W tej chwili w drugim secie jest 3-2 dla Igi, ale to nie jest łatwy pojedynek. Pamiętamy, co działo się w pierwszym secie.
1: No dodajmy, że po przerwie medycznej jest Iga. Na korcie pojawił się fizjoterapeuta.
0: Był masaż z kolanem, lewego uda.
1: Mięsień lewego uda może szwankować. Trzymamy kciuki. Zaraz do was wracamy z Powerplayem. Jedźcie spokojnie.
0: A u nas Three Doors Down i DJ Snake, a potem jeszcze Alcazar w naszym muzycznym repertuarze. A zatem nie szukajcie innej stacji.
2: Reklama.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
6: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
7: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
8: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
9: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
10: Sąsiadko, witam.
11: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
10: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
12: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
11: Sylwester, mój kicisz wrócił.
10: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
11: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
12: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
13: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
14: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla ciebie.
15: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
16: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
17: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.

0: www.stil.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
3: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: programie Power Play zawsze cenne i praktyczne rady dla naszych wieczornych słuchaczy.
1: Jesteśmy bardzo blisko was. Na platformie ogłoszeniowej znalazłem taką sytuację. Można znaleźć oferty testerów wierności, a usługi w tym zakresie świadczą, uwaga, agencje detektywistyczne.
0: Testerów wierności? Tak. Patrz, to jest ciekawe, bo ja ostatnio znalazłem ogłoszenie o testerach, ale baterii.
1: Aha.
0: I wydaje mi się, że to chyba jest to samo, no bo tutaj i tutaj chodzi o plus i minus, prawda? Żeby się albo przyciąga, albo się odpycha.
1: O przyciąganie.
0: No właśnie, no właśnie, właśnie.
1: Mocne przyciąganie w programie Powerplay muzyczne. Artur Rojek, najnowsze. Mirafiori.
2: Nie jest łatwo mi.
0: Właśnie.

0: bad memories.
1: Proszę pana, co tam się dzieje w tym meczu?
2: Bad memories to są.
1: No niestety właściwie już się skończyło. Memories. Darek, podaj ten wynik, bo już podawałeś.
3: Iga Świątek żegna się z US Open. Chinka Zeng wygrała w drugiego seta 6-3, pierwszego 7-5 z Igą.
1: I to oznacza, że będzie nam trochę smutno, ale żeby wam bardzo smutno nie było, to za chwilę fajna piosenka od nas od programu Powerplay, czyli Chainsmokers i Something Just Like This. Na pocieszenie.
4: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To my, dzieciaki bystrzaki. Lubimy.

0: słyszymy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
1: Melwit, owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
2: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza Gang Zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
3: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
4: Głodni emocji, żądni pieniędzy, to tak. Chwale.
5: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
6: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
5: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
7: Wygenerowano z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Po reklamie.
5: Power Play. Teraz w RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Codziennie po trzeciej.
2: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
3: Ale my już jesteśmy na nogach,
2: by dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
3: Pierwsze newsy,
2: pierwsze naładowane energią hity
3: i pierwszą kawę.
1: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
4: Reklama.
5: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Co jest najdziwniejsze w tej robocie? Spędzamy tygodnie, próbując zrozumieć przestępców.
8: To jeszcze nie jest najdziwniejsze.
7: A co?
8: Ludzie słuchają tego dla relaksu.
1: Sceny zbrodni. W niedzielę po 23 w RMF FM oraz na rmfon.pl i YouTubie.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
12: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
13: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
14: Czyta głos AI. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
15: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
16: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
17: Ach, herbatko Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
16: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
17: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
15: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Po reklamie.
18: Jak zawsze w RMF FM, wszystko, o czym powinniście wiedzieć, u nas podane w faktach o godzinie 20.
19: Te najnowsze przedstawiają Marlena Chłodzio i Tomasz Waryński.
2: Kto wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa?
18: Miejska komisja jeszcze liczy podpisy. Posłuchajcie, kto już jest pewien miejsca na liście.
2: Kontrowersyjna mapa Donalda Trumpa.
18: No, ambicje sięgają już poza kulę ziemską.
2: Iga Świątek odpadła z US Open.
18: Za chwilę fakty sportowe RMF FM.
2: Ale zaczynamy od pilnej informacji z autostrady A2 w Wielkopolsce.
18: Zderzenie trzech samochodów na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Poznań, Krzesiny i Luboń. Jedna osoba została ranna.
2: Jezdnia w kierunku Świecka jest teraz zablokowana.
18: Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie nadal liczy podpisy, które złożyli kandydaci do udziału w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta.
2: Ostateczną decyzję ma ogłosić jutro późnym popołudniem.
18: Przed Urzędem Miasta Krakowa jest nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Pawle, kto jest już pewny, że znajdzie się na liście?
20: Do tej pory Miejska Komisja Wyborcza zweryfikowała pozytywnie podpisy 6 kandydatów.
21: Pana Michała Drewnickiego, pana Łukasza Gibawę, pana Jana Hoffmana, pana Michała Klimka, panią Aleksandrę Owcę, panią Monikę Piątkowską. Odmówiliśmy z zgłoszenia panu Marianowi Banasiowi, panu Stanisławowi Kułach i pani Marii Ratuszyńskiej. I te dwie ostatnie osoby wiemy, że wniosły odwołania do komisarza wyborczego. No i czekamy na rozstrzygnięcie.
20: Mówił Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. Nadal weryfikowane są podpisy Bartosza Bochańczaka, Darii Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka. Każdy z kandydatów od momentu publikacji decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej ma 2 dni na odwołanie się od decyzji do komisarza wyborczego. Sprzed Urzędu Miasta Krakowa, Paweł Konieczny.
18: W połowie października może ruszyć ponownie oddział onkologii i hematologii dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
2: NFZ ogłosił już konkurs na świadczenia z tego zakresu.
18: W lipcu, przypomnijmy, oddział został zlikwidowany i włączony do nowo powstałego ośrodka w Zabrzu.
2: Ale tam nie ma lekarzy z doświadczeniem w leczeniu guzów mózgu.
18: O przywrócenie oddziału do Katowic walczyli rodzice małych pacjentów.
2: Anna Kropaczek w Faktach. Anią, ile miejsc dla chorych będzie w Katowicach?
0: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka przygotowuje się do uruchomienia oddziału z 24 łóżkami. Ogłoszony przez NFZ konkurs dotyczy świadczeń z zakresu onkologii i hematologii. Wiadomo, że chodzi o zapewnienie opieki szczególnie dzieciom z guzami ośrodkowego układu nerwowego. Tacy pacjenci byli już leczeni w Katowicach, ale po zlikwidowaniu oddziału lekarze, którzy się nimi zajmowali, nie podjęli pracy w Zabrzu. Tłumaczyli, że brakuje tam zaplecza diagnostycznego i terapeutycznego. Ostatecznie Śląski Uniwersytet Medyczny zdecydował o przywróceniu oddziału do Katowic. Rozstrzygnięcie ogłoszonego przez NFZ konkursu ma nastąpić 6 października. Umowa ze szpitalem w Katowicach ma wejść w życie 15 października.
3: To nie fikcja, to fakty.
18: Prezydent USA Donald Trump zamieścił na swoim portalu True Social grafikę przedstawiającą całą Amerykę Północną. Od Grenlandii po Nikaraguę i Karaiby w kolorach amerykańskiej flagi.
2: Całość opatrzył podpisem Stany Zjednoczone Ameryki.
18: Na mapie pojawiły się także nowe nazwy geograficzne, takie jak Zatoka Amerykańska zamiast Zatoki Meksykańskiej.
2: Oraz grafika z podpisem Księżyc jest nasz.
18: Możecie to zobaczyć na naszej stronie rmf24.pl.
22: Schodzimy na ziemię.
18: Przed nami dwudniowy przebłysk upalnego lata w Polsce.
2: Jutro i w środę temperatura w wielu miejscach w kraju przekroczy 30 stopni.
23: Dla mnie dobrze, ponieważ człowiek starszy ma słabe krążenie i czym wyższa temperatura, nie za wysoka, to nie jest mu tak gorąco. Więc niech będzie, bo przyjdą jeszcze takie mrozy, że będziemy narzekać. Może czasami troszeczkę za wysoka, ale niech będzie, bo rano już jest zimno, nie? 9-10 stopni.
24: No bo każdy chyba lubi, jak jest ciepło.
25: Myślę, że bardzo dobrze. Kocham ciepło, także naprawdę czekam na ciepło.
18: Nareszcie się, bo nacieszcie się, bo od czwartku aura znów chłodniejsza.
2: Zapraszamy teraz na fakty sportowe.
18: A za godzinę fakty przygotuje i przedstawi Mateusz Bożek.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
26: Iga Świątek odpada z US Open. W 1/8 finału nasza tenisistka nie poradziła sobie z Chinką Qian Zheng. W pierwszym secie Polka prowadziła 5-0, no ale później jej gra się załamała. Z kolei Chinka potrafiła wznieść się na wyższy poziom. Wygrała 7 kolejnych gemów, no i w efekcie całego seta 7-5. Drugi set ponownie dla Chinki 6-3. W piłkarskiej ekstraklasie Wieczysta Kraków uratowała remis z Zagłębiem Lubin. Miedziewi prowadzili od 87 minuty, ale gospodarze wyrównali już w doliczonym czasie. No i końcowy wynik to 1-1. Za niespełna pół godziny mecz w Szczecinie. Pogoń zagra z Wisłą Płock, a w Szczecinie zameldował się dziś nowy piłkarz. Sportowcy aktywowali klauzulę zawartą w kontrakcie Jordiego Sancheza i wykupili go z Wisły Kraków. Hiszpan w tym sezonie ekstraklasy strzelił już 6 bramek. Reprezentacja siatkarek wróciła do kraju z Mistrzostw Europy. Polki, przypomnę, zajęły tam 4. miejsce. To jest powtórzenie wyniku z 2019 roku. Kiedy jesteś w czwórce, no chcesz medalu, ale 4. lokata to jest naprawdę dobry rezultat. A jak sezon reprezentacyjny ocenia Paulina Damaskę? To były wspólne 4 miesiące.
27: Były zaskakujące, ciężkie, dużo szczęścia przyniosły, ale też złości. Myślę, że to były 4 miesiące ciężkiej pracy, bycia cały czas razem. Dziękuję dziewczynom za to, że do końca jakoś tam się próbowałyśmy uśmiechać i nie mieliśmy większych zgrzytów.
26: Tak mówiła nasza siatkarka. Były szef Formuły 1 Bernie Eccleston zatrzymany na portugalskim lotnisku za nielegalne posiadanie broni. W prywatnym samolocie 95-letniego Brytyjczyka znaleziono strzelbę i to nie pierwszy raz. W 2017 roku podobne kłopoty Eccleston miał w Brazylii.
28: Program Powerplay, jak zawsze o tej porze wieczorową porą, zapraszamy was na muzyczne spotkanie.
29: Marcin Jędrych.
28: Darek Maciborek.
29: I kompozycja naszego, waszego życia i nieśmiertelne życzenie i wspomnienie Ryśka Riddla.
18: A na razie Sakrum.

0: wielkie przeboje lat 90. w programie Power Play. I Want It That Way. To Backstreet Boys, specjalnie dla tych, którzy o tej porze już odpoczywają, szukają właśnie takich fajnych klimatów od nas.
1: Ale też dla wszystkich, którzy teraz delikatnie w drodze. Mamy też więcej nowej muzyki. Tak będziemy tańczyć na koniec lata.
0: Tak, co
1: house'owy groove i rytm z brazylijskim klimatem takiego dobrze pomyślonego tańca samby. To jest ruch bioder. Nie wiem, czy rozumiesz.
0: Znaczy, trochę mi to się wszystko nie składa, ale może jak usłyszę piosenkę, to będzie mi lepiej.
1: DJ i producent Lost Frequencies i Mary Fresh. Nowość w RMF FM. Paraíso.
0: No właśnie, chciałem powiedzieć tytuł, ale po hiszpańsku mogę
1: powiedzieć.
0: Paraíso.
2: É tudo que eu preciso.
0: Przecież tak samo mówi.
2: Tirou meu juízo.

0: I love my people, czyli takie fajne hasło, które brzmi kocham was ludzie. I po polsku też to hasło kiedyś funkcjonowało u nas. A śpiewał jej i wołał do swoich fanów jeden znany gość.
1: Na każdym koncercie.
0: No właśnie.
1: Rysiek Riddle, wspomnienie wiecznie żywej legendy, Ryśka Riddla, rock'n'rollowca i bluesmana. Dzisiaj obchodziłby Rysiek swoje 70. urodziny. Za chwilę pojawi się osobiście we wspomnieniu, ale też może czekamy na wasze wspomnienia, myśli związane z Ryśkiem, z Dżemem. 12,2 miliona.
0: Ciepłe słowa, to wszystko, co kojarzy wam się z tą wybitną postacią polskiego rock'n'rolla. 12,2 miliony. Czekamy.
2: Reklama. Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Do celu pozostało 8 godzin i 12 minut.
6: A jakaś dobra wiadomość?
5: Tak. Nie wracasz piechotą i masz RMF FM.
7: RMF w trasie. Twój program na dobre i na złe. W sobotę i niedzielę po 15:00.
8: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda?
9: No.
10: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy się sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg

0: witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit. Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: O reklamie.

0: ważna data dziś w kalendarzu. 7 września 2026 roku.
1: Rysiek Widel obchodziłby swoje 70. urodziny. No wspominacie, w życiu piękne są tylko chwile i w jego muzyce te chwile trwają wiecznie, napisał Krzysiek w SMS-ie pod 3322.
0: Ale mamy też Anię, która wspomina śpiewająco Ryśka Ridla.
2: Marzeniami żyłem jak król. 7 rano to dla mnie noc.
0: To posłuchajmy jeszcze samego mistrza, bo mamy tutaj taki...
1: Rysiek Riddle, rockman z wielkim, miłosnym sercem.
3: Tak się już utarło, że rock'n'rollowcy to, wiesz, dziewczyny i malangi i tak dalej, wiesz, tutaj to... Ale to niekoniecznie jest prawda, nie musi być prawdą, wiesz. Niektórzy rockowcy są tak odjechani, że, wiesz, właśnie odwrotnie, rodzina, wiesz, ciepło, wiesz, domek na wsi, kurki, wiesz. No i przede wszystkim powrót do natury, wiesz.
0: Tak to właśnie wygląda. Tak to właśnie brzmi ta muzyka. Po latach nadal działa na nas hipnotyzująco.
1: Widziałem czerwone jak cegła. Pozdrawiamy Ryśka, który, no myślę, że teraz tworzy z wielkimi tego świata muzycznymi kolejne bluesowe przekazy w niebie.
0: RMF FM. Czerwone.

0: programie Powerplay, jak zawsze aktualne tematy. Darek na bieżąco sprawdza, o czym warto wiedzieć, zanim zaczną się kolejne fakty o 21. No i co tam szykują?
1: I nie będą takie magiczne, jak w nagraniu Bensona Buna. W faktach o 21. ceny paliw rosnące zainteresują nie tylko kierowców. Od tygodnia olej napędowy podskoczył prawie o 90 groszy.
0: Czyli taka złotóweczka, tak?
1: No prawie złotóweczka.
0: To są dwie kaucje, nie? Dwie puszeczki
1: kaucje?
0: Albo, no jak to, no takie zwrotne. Albo dwie puszeczki, albo jedna butelka, nie?
1: Czyli znalazłeś sposób, jak zgromadzić środki na paliwo. Więcej pić.
0: Po prostu więcej pić, albo raczej więcej oddawać do automatu.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
2: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Weekend można odpoczywać, ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
11: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
12: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
13: Czyta głos AI. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Sąsiadko, witam.
18: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
17: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywum. Czuję, że on wróci.
16: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
18: Sylwester, mój kicisz wrócił.
17: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
18: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
16: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
19: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
19: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
19: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
18: Po reklamie.
10: RMF FM. Najlepsza muzyka na dobry wieczór.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
2: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
3: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy nie ma sąsiadów z 3 stron. Z 4 jest sołtysowa, słuchajcie.
4: Brzydka, za to niesympatyczna.
2: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM. A także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Byle do piątku.
10: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
2: Nieważne. My będziemy na pewno. Do usłyszenia codziennie po 9 w RMF FM.
11: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Po reklamie.
16: W programie Power Play słuchacie oczywiście wszystkiego tego, co najważniejsze. Godzina 21, zatem kto na faktach?
17: Mateusz Bożek i najnowsze fakty RMF.
18: Zapraszam, jestem. A zaczynamy od walki o fotel prezydenta Krakowa. Z wyścigu odpada kolejny kandydat, tym razem Konfederacji. W faktach zaglądamy też za granicę. Nie tylko w Niemczech prawica zyskuje na sile, coraz lepsze wyniki we Francji ma z kolei Marine Le Pen. A w faktach sportowych m.in. piłkarska Liga Mistrzów. Bartosz Bochańczak, kandydat Konfederacji, nie wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa, a wszystko przez niewystarczającą liczbę głosów potrzebną do zarejestrowania jego kandydatury. Sławomir Mencen, lider Konfederacji, oświadczył w mediach społecznościowych, że w związku z tym odwołał Bartosza Bochańczaka ze stanowiska prezesa Okręgu Krakowskiego i zawiesił wszystkie osoby pełniące funkcje w lokalnych strukturach. W opinii Mencena przepisy dotyczące podpisów są absurdalne, choć przyznał jednocześnie, że ich zbiórkę można było zorganizować lepiej. 10 lat więzienia grozi Romanowi Rzet, zatrzymanemu w weekend w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Były wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka, założyciel BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, usłyszał 2 zarzuty. Po pierwsze, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która dokonywała oszustw.
19: Popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
18: Po drugie, jak dodaje prokurator Anna Adamiak, chodzi o manipulowanie danymi użytkowników giełdy. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Prokuratura złożyła w sądzie wniosek o tymczasowy areszt. Pożar na złomowisku w Chorzowie został opanowany. Strażacy dogaszają pogorzelisko, poinformował Urząd Miasta. Wcześniej samorząd przekazał, że badania powietrza nie wykazały przekroczeń stężeń toksycznych substancji. Przekroczone były natomiast normy pyłów zawieszonych. W akcji gaśniczej brało udział kilkudziesięciu ratowników. Strażacy w nocy będą jeszcze dozorować pogorzelisko.
20: Tym żyje Europa.
18: Niemieckie elity polityczne w szoku po wyborach do parlamentu Saksonii-Anhalt. Przypomnę, że największe poparcie zdobyła w nich skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Prawie 40%. 44% głosów. Wszyscy jesteśmy zszokowani, przyznał dziś kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Teraz jednak zaskakujące sondaże przedwyborcze we Francji. Z najnowszych sondaży wynika, że prawicowa kandydatka Marine Le Pen coraz bardziej rośnie w siłę. O szczegółach korespondent RMF FM w Paryżu, Marek Gładysz.
4: Według najnowszych sondaży na Marine Le Pen głosować zamierza w pierwszej turze przyszłorocznych wyborów prezydenckich od 33 do 35% ankietowanych, czyli dwa razy więcej niż na znajdującego się na drugim miejscu na liście najpopularniejszych w tej chwili polityków kandydata skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchona. Wielu paryskich obserwatorów podkreśla, że wszystko wskazuje na to, iż Francuzi chcą radykalnych zmian na szczycie władzy i druga tura wyścigu do Pałacu Elizejskiego przerodzi się może w pojedynek dwóch skrajnych ugrupowań, które oskarżane są między innymi o zbytnią pobłażliwość wobec Rosji.
18: Wysokie ceny paliwa martwią nie tylko kierowców, ale także firmy zajmujące się m.in. transportem czy spedycją. W ciągu zaledwie tygodnia olej napędowy podrożał w Polsce średnio o około 88 groszy na litrze, a to przy większej flocie generuje ogromne koszty.
14: Podwyżka rzędu 88 groszy wpływa w skali miesiąca na zwiększenie kosztów netto w kwocie około 22 tysięcy złotych. Także każdy ruch cenowy jest bardzo dotkliwy na miesięcznym budżecie takiej firmy transportowej. Te koszty w długiej perspektywie zawsze muszą być w jakimś stopniu przerzucone na towar.
18: Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska od szefa jednej z firm transportowych, którym, jak przyznaje, rozpoczął już negocjacje cen ze swoimi klientami.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: W RMF FM czas teraz na fakty sportowe, które przedstawi Patryk Sterwański.
21: Pogoń Szczecin gra z Wisłą Płock w piłkarskiej ekstraklasie. Trwa pierwsza połowa, cały czas jest 0-0, to już 34 minuta. Obaj bramkarze popełnili już w tym meczu błędy, ale bramek nie ma. Bramkarz Pogoni Kożokaru szybko swój błąd naprawił, broniąc po chwili strzał piłkarza Wisły. Z kolei golkipera Nafciarzy Leszczyńskiego po jego niepewnej interwencji uratował spalony. Gol dla Pogoni został w tej sytuacji nieuznany. Przed chwilą kolejna dobra akcja portowców i obroniony bardzo ładnie strzał przez Leszczyńskiego. Zakończył się już jedyny dziś mecz w pierwszej lidze. Ruch Chorzów wygrał z zamykającą tabelę Unią Skierniewice 3-1. Jutro nowy sezon rozpoczyna piłkarska Liga Mistrzów. Faza ligowa, 36 drużyn. Każda rozegra po 8 meczów. Pierwsza kolejka rozłożona na 3 dni i jutro już 6 spotkań. No i od razu mamy mecz, który śmiało można nazwać hitem. Real Madryt podejmie u siebie Inter Piotra Zielińskiego.
22: On
21: chce wygrać, mógłbym powiedzieć, że chce zagrać dobrze, ale nie chce grać tak jak w meczu z Betisem i przegrać. Chce wygrać. Oczywiście jesteśmy w fazie, w której rozegramy 8 meczów, a celem tych 8 meczów jest awans i wierzę, że ten awans osiągniemy. Tak podkreślał to trener królewskich José Mourinho. Inne spotkania FC Porto zagra na przykład u siebie z Manchesterem City, Borussia Dortmund powalczy z Villarrealem. Biało-czerwoni siatkarze już w Bułgarii. W czwartek w Sofii Polacy rozpoczynają Mistrzostwa Europy. Zagramy tam z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
23: Przeciwnicy na początku może nie są z najwyższej półki, ale to są zawsze trudne mecze, bo na nich nie ciąży żadna presja, na nas już owszem, więc trzeba będzie się pewnie skoncentrować, bo tam też są zawodnicy, którzy potrafią grać w siatkówkę.
21: Tak mówił nasz rozgrywający Marcin Komenda. W faktach sportowych za godzinę wrócimy jeszcze do naszych siatkarek, które właśnie dziś zakończyły sezon reprezentacyjny.
16: Nam kolega producent podpowiada, że widzi potencjał, żeby powiedzieć o pogodzie.
24: Więc... Ja widzę potencjał na lato, bo wcale nie stygnie. Jutro na przeważającym obszarze pogodnie, słonecznie, jedynie na Niesinie Szczecińskiej. Przelotne opady deszczu, ale przejściowe. Temperatura 24 na północnym wschodzie, 28 w centrum.
16: Daj więcej!
24: Proszę bardzo, 30 na południu.
16: No i to wystarczy, nie chciałbym więcej, bo uważam, że tyle ludziom wystarczy.
24: Powinno wystarczyć.
16: Tak, tak, więc... Jak ktoś do tej pory chodził w koszulce z krótkim rękawem, to niech dalej się trzyma tej wersji, na pewno mu źle nie będzie.
24: Jeszcze będzie można się tego lata spiec. Kazanie o muzyce w Powerplay. Kazanie o muzyce i owocowy zawrót głowy, cokolwiek to znaczy. Marcin Jędrych.
16: Darek Maciborek, zapraszamy do programu Powerplay. Szukajcie fajnych rytmów, szukajcie fajnej muzyki, to wszystko u nas znajdziecie do 22:00.

0: pod siodło, czyli inaczej mówiąc, wszystko lśni na błysk po prostu.
1: No, czyli taki na błyszczacz wieczorową porą, tak. Jeżeli potrzebujecie, nie wiem, w domu, w pracy, w podróży, to my mamy takie światełka.
0: Zaczynamy teraz eliminację do konkursu owocowego, bo tak się ten konkurs będzie nazywał. Pytanie, jakim dziś jesteś owocem? Chodzi o to, żeby wybrać każdy owoc, byle nie mango.
1: No, na przykład można być tym, jabłkiem.
0: Padniętym jabłkiem.
1: Padniętym jabłkiem można być.
0: No, przecież niedaleko pada jabłko od jabłoni, albo też
1: można
0: jeszcze...
1: Można być na zakazie.
0: O, super, a dlaczego?
1: No bo no, wiadomo, że zakazany owoc najbardziej smakuje. 12,2 miliony czekamy, to są eliminacje. Zapraszamy jedną osobę do ścisłego finału, ale teraz wszyscy, 12,2 miliony.
2: Reklama.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: To my, dzieciaki bystrzaki, lubimy

0: i słyszymy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
1: Melwit, owsianka szkolna w tubce z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
2: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza Gang Zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
3: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
4: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia Twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to! Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy Twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi Ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Do piątku.
10: Praca do godziny 14 i koniec.
9: I tak trzymać.
11: Jesteśmy z Wami codziennie po 9 w RMF FM.
12: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowie.
16: Po reklamie.

0: nową piosenką. Wiktor Waligura, to jest to. Za chwilę u nas owocowy konkurs, bo o tym mówiliśmy przed momentem.
1: Ale zdecydowanie wcześniej też powrót sentymentalny. Tak, i to, teraz to tak. Będzie coś jak kazanie na poniedziałek, przemówi pasterz muzyczny MJ.
0: Tak, bo to jest taka historia o piosence, którą pewnie doskonale znacie. Mhm. To zespół Pet Shop Boys i utwór It's a Sin. Utwór powstał w dosłownie 15 minut. Tak szybko czasem pisze się późniejsze przeboje. Do tego on był traktowany przez członków zespołu nie do końca poważnie, no bo traktował trochę o wierze, a trochę o tym, jak to grzech postrzegany jest przez różnych, zwłaszcza hierarchów kościelnych.
1: I pojawia się wątek proboszcza?
0: Tak, który okazało się, że wygłosił na temat tego utworu kazanie i po tym, jak Kościół zmienił się od obietnicy straszliwego piekła do przesłania miłości.
1: Prosimy o wybaczenie, bo znowu zgrzeszymy. Powrotem sentymentalnym.
0: It's a sin. Pet Shop Boys.

0: klasyka z lat 90. Rhythm is a Dancer to Snap, a u nas teraz w programie Powerplay konkurs owocowy.
1: Owocowy konkurs, zawrót głowy radiowy. Do eliminacji, do wcisłego finału dotarła Monika. Dobry wieczór, Moniko.
2: Dobry wieczór.
1: Już w trasie.
2: Witam.
1: Gdzie pędzisz?
2: Serdecznie.
1: Gdzie pędzisz w trasie samochodem?
2: Już pędzę do domu.
0: Bardzo dobrze. A gdzie twój dom? W której części Polski?
2: W Lesznie.
0: W Lesznie. Dobrze, czyli Wielkopolska.
1: Jakim jesteś owocem dzisiaj i dlaczego, Monika?
2: Dziś jestem arbuzem albo arbuzicą, jak to woli.
0: Arbuzica? O, jakie fajne.
2: Arbuzica może być, nie?
0: Pewnie.
2: Więc dlaczego? Bo arbuzy są, mają piękny kolor, są słodkie, ale nie do końca są takie idealne, bo mają pestki.
0: No to jak każdy
2: I
0: z nas.
2: I teraz pytanko. Czy to jest wada, czy zaleta? Bo pestki są zdrowe, ale niektórzy je wydłubują.
0: No właśnie, ale tak. to rozstrzygniemy przy innym konkursie, bo dzisiaj konkurs owocowy dotyczy pięknego owocu pod nazwą mango. I teraz pierwsze pytanie do ciebie będzie następujące.
1: Mamy dwa pytania, tak. Dwa pytania trafione. To dla ciebie jest nagroda. Specjalna piosenka z pozdrowieniami. Pierwsze pytanie. Super. W roli głównej dzisiejszego konkursu mango. Jak się nazywa owocowy instrument strunowy?
2: No, ale... Owocowy?
0: Owocowy instrument strunowy.
1: W roli głównej mango, podpowiadamy.
2: Jezus.
0: No nie Jezus, to nie Jezus.
2: Mangolina.
0: Mangolina.
1: Bardzo dobrze. To są te oklaski. I drugie pytanie. Owocowy taniec z mango. W roli głównej.
2: Manga? Mambo?
0: Mango, po prostu.
2: Mango.
1: Jak tango.
0: Mango, tango.
2: Może być, jasne.
0: No to, bo Monika, już wszystko jasne. Dostajesz w prezencie od nas piosenkę zatytułowaną Mango. Za chwilę zaśpiewa Sylwia Grzeszczak dla ciebie. A my cię oczywiście ciepło pozdrawiamy.
2: Ja was również serdecznie pozdrawiam.
1: Dorzucasz kogoś do...
2: Do domu z pracy.
1: Aha,
2: również.
1: No to dla wszystkich kierowców w podróży, w trasie, może na wakacje. Od arbuzicy. Pa, pa.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, pa.

0: mama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia Twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to. Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy Twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik. Zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi Ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
7: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
8: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest Twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF.fm.
9: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
10: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mamy niskie ceny!
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Po reklamie.
18: A w RMF FM Power Play i dwie radiowe legendy. Darek Maciborek i Marcin Jędrych.

0: poniedziałkowy wieczór. Słuchajcie programu Powerplay. U nas zawsze aktualne tematy, ważne informacje, ale czasem też...
1: No informacje takie, które kompletnie nic nie znaczą i nie zmienią waszego wieczoru. Mam taką jedną z kolorowych stron internetu. No, Małgorzata Socha powiedziała: kocham boczek. Jajecznica z rana na boczku fantastycznie działa.
0: No to dzisiaj nie ma większego znaczenia, ale na przykład RMF na koniec dnia i Daniel Dyk od 22:00 to już warto posłuchać. Bądźcie z nami.

0: pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla ciebie.
2: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
4: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
6: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
0: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
7: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
0: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.
13: Niech Paweł Play będzie z wami i Darek Maciborek, Marcin Jędryk. Wracamy jutro po 18.
14: A zapraszamy teraz na fakty o 22, które w RMF FM przedstawi Mateusz Bożek.
15: Fakty zaczynamy od polityki. Najpierw Kraków i problemy Konfederacji przed zbliżającymi się wyborami na prezydenta miasta. Później Niemcy i zwycięstwo AfD w wyborach w Saksonii. Jak patrzą na nie mieszkańcy regionu? Pytała ich o to nasza wysłanniczka, specjalna wysłanniczka RMF FM. W faktach sportowych z kolei podsumowanie zmagań naszych siatkarek w tegorocznym sezonie reprezentacyjnym. Kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa Bartosz Bochańczak według oświadczeń w mediach społecznościowych nie zebrał wymaganej liczby podpisów poparcia do startu w wyborach. Informacje zbiera nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Pawle, zarówno kandydat, jak i szef Konfederacji poinformowali już o porażce.
16: Jak poinformował w mediach społecznościowych Sławomir Mentzen, spośród około 5 tysięcy zebranych podpisów, ponad 2 tysiące z nich było błędnych. Podpisujący mieli mylić adres zamieszkania z adresem zameldowania. Miejska Komisja Wyborcza nie podjęła jednak jeszcze decyzji, gdyż nadal nie zweryfikowano złożonych podpisów.
17: Jesteśmy w trakcie, więc tutaj nie zakończyliśmy nigdy tego procesu, tak to mogę powiedzieć. To jest tak naprawdę pierwsza weryfikacja nasza po tym, co otrzymaliśmy z Urzędu Miasta.
16: Mówił dziś Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. Nadal nie ma także decyzji co do weryfikacji podpisów Darii Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka. Z walki o urząd prezydenta Krakowa na pewno wypadł były szef NIK-u Marian Banaś. Miejska Komisja Wyborcza zbierze się jutro po południu. Po 18 mają być znane wszystkie wyliczenia.
18: Fakty z Niemiec.
15: Polityczne trzęsienie ziemi za Odrą po wygranej skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhalt. Kanclerz Friedrich Merz mówi o największej porażce CDU od dekad. Jego partia w Saksonii przechodzi do opozycji. Musimy to oczywiście zaakceptować. Takie są zasady naszej demokracji. Jednak wczorajszy dzień stanowił punkt zwrotny nie tylko w Saksonii-Anhalt, ale w całych Niemczech. Mówił szef rządu federalnego, podkreślając, że instytucje państwa są stabilne, a on sam nie zamierza się poddawać. A jak sami mieszkańcy Saksonii-Anhalt komentują wyniki wczorajszego głosowania? W Magdeburgu, stolicy tego wschodnio-niemieckiego regionu, jest specjalna wysłanniczka RMF FM Anna Pałamar.
19: Zwolenników Alternatywy dla Niemiec cieszy taki wynik. Mówili mi, że są niezadowoleni z dotychczasowych rządów i chcą dużych zmian. Nic nie robienie nie może przynosić pieniędzy. Trzeba zmienić bardzo wiele, abyśmy mogli wrócić do miejsca, w którym byliśmy 20-30 lat temu, kiedy powiedzenie Made in Germany w Niemczech oznaczało po prostu jakość. Mówił mi jeden z mieszkańców Magdeburga. Z kolei ci, którzy sprzeciwiają się AfD, są widocznie rozczarowani, ale jak mówią, nie zamierzają się poddać. Mieszkam w Saksonii-Anhalcie dopiero od niedawna. Pochodzę oryginalnie z Saksonii. Jestem ciekaw, jak to się wszystko potoczy. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Uwagę w tych wyborach przyciąga też bardzo wysoka frekwencja. To najwyższy wynik w tym regionie od czasu zjednoczenia Niemiec. Głos oddało prawie 80% uprawnionych osób. Z Magdeburga Anna Pałamar.
15: W Faktach zapraszamy jeszcze na jutrzejszą publicystykę. W rozmowie o 7:00 gościem Piotra Salaka będzie profesor Marek Belka, a 8:00 w porannej rozmowie RMF FM Tomasz Telikowski będzie rozmawiał z wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomaszem Hamerą. Dario z serialu Ślepnąc od świateł, despotyczny ojciec Andrzej Winkler z filmu Pręgi, czy 100 mil ze spektaklu Tango Sławomira Mrożka w reżyserii Jerzego Jarockiego. Między innymi z tych kreacji zapamiętamy Jana Frycza. Na warszawskich Powązkach żegnamy go rodzina, ludzie ze świata kultury oraz mieszkańcy stolicy.
20: Możemy tylko sobie życzyć w kolejnym pokoleniu tak wielkich, wybitnych aktorów, artystów.
21: Praktyczny człowiek kultury, niesamowity. Przyszłyśmy tutaj z córką pożegnać pana Jana.
22: Słyszę łzy w głosie pani.
21: A to znaczy takie wzruszenie. Doniosła chwila.
15: Usłyszała na Powązkach reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia. Miał 72 lata.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: W RMF FM czas na ostatnie już dziś fakty sportowe przygotował i przedstawi Patryk Sterwański.
23: 4 miesiące spędzone na treningach, na podróżach i na meczach. Siatkarki zakończyły sezon reprezentacyjny. Dla Polek najważniejsze były Mistrzostwa Europy. Udało się zająć na nich 4. miejsce. To był wyjątkowy sezon dla Mai Koput. Młoda środkowa zadebiutowała się w seniorskiej kadrze, no i zagrała na swoim pierwszym wielkim turnieju.
24: Myślę, że już będę inaczej, na pewno inaczej postrzegana przez kibiców i może przez komentatorów, ale ja nadal będę starać się dawać sobie 100% i przede wszystkim nadal ciężko trenować, bo nie chcę spocząć na laurach. Uważam, że to dopiero jest mój początek.
23: Tak mówiła nasza zawodniczka. Trwają piłkarskie emocje w Ekstraklasie. Druga połowa meczu Pogoni Szczecin z Wisłą Płock. Mamy teraz remis 1-1. To już jest 75. minuta gry. Przymusowa przerwa czeka za to ważnego piłkarza Śląska Wrocław. Piotr Samet-Stalar złamał nadgarstek prawej ręki we wczorajszym meczu z Jagiellonią. Piłkarz poza boiskiem spędzi kilka tygodni. W tym sezonie Samet-Stalar strzelił już 4 bramki, do tego dołożył 3 asysty. 2 gole w lidze tureckiej strzelił dziś Kacper Kozłowski. Jego Gaziantep wygrał ligowy mecz 4-2. Zaglądamy teraz jeszcze do Nowego Jorku. Wielkoszlemowy US Open. Niestety porażka Igi Świątek w 1/8 finału. Polka przegrała, przypomnę, z Chinką Qiwen Zheng 5-7-3-6. W pierwszym secie Świątek prowadziła już 5-0, ale później było gorzej.
25: Moje nastawienie, jakby pomysł na grę był cały czas taki sam, ale zaczęłam robić po prostu za dużo błędów. Ona podniosła poziom i przestała robić te błędy, więc po prostu tak ten mecz się ułożył, ale nie szukałam tutaj żadnych głębszych teorii.
23: Komentowała Świątek w rozmowie z Eurosportem.
26: No, jeśli chcecie wiedzieć, co przyniósł dzień, to jest program dla was. Dwie katastrofy na początek muszą się pojawić. Iga Świątek poza US Open, słyszeliśmy, ale kibice tenisa mają tylko jedno pytanie, co się stało, i spróbujemy poszukać odpowiedzi. No i ceny paliw. To katastrofa w stylu, że najgorsze jeszcze niestety przed nami. Obiecuję też weselsze tematy. Zresztą zaraz, pełna piątka najciekawszych wydarzeń tego poniedziałku. Daniel Dyk, zapraszam na program RMF na koniec dnia.

0: wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.
1: Dziś poniedziałek, 7 września. Niby siódemka szczęśliwa, a jednak dzień trwał dokładnie 13 godzin i 13 minut. A jak już się skończył, to co po nim pozostało? Oto 5 tematów, o których dzisiaj głośno.
0: 5.
1: Bójka na bocheńskim rynku tuż przed kamerami monitoringu. Policja apeluje o pomoc.
0: 4.
1: Czekanie w Sejmie. Coraz trudniej ogarnąć, co to ten tak zwany język parlamentarny.
0: 3.
1: Sylwia Grzeszczak śpiewa techno. I to katolickie. Na imprezie słynnego księdza DJ-a. No i obiecałem dwie katastrofy.
0: 2.
1: Iga Świątek poza US Open prowadziła 5-0, a odpadła po dwóch przegranych setach. Co się stało? Zadam to pytanie komuś, kto może wie.
0: 1.
1: Ceny paliw chcą się zaokrąglić. Benzyna po 8 zł, diesel po 9 zł za litr? To na razie przewidywania ekspertów. Od tego dzisiaj zaczniemy. Zostańcie z nami. To jest RMF na koniec dnia.

0: To jest RMF na koniec dnia i od tego dzisiaj musimy zacząć. Michał Dobrołowicz, proszony o informację, po ile u ciebie na stacji diesel?
1: Dobry wieczór, 8,80.
0: To u mnie 7,78.
1: Diesel?
0: Nie! 8,78.
1: Już chciałem jechać.
0: Tak, już bym się zdradził, adres by było. Czyli mam 4 grosze taniej, ale to i tak jest katastrofa. Tydzień temu skończył się rządowy program CPN, czyli ceny paliwa niżej. Michale, co dalej?
1: Teraz raczej CPW, ceny paliw wyżej, albo inaczej jeszcze powiedziałbym, teraz sobie pomyślałem. CPNW, ceny paliw niestety wyżej. Nic nie zapowiada obniżek. Dzisiaj w naszym studiu był minister energii Miłosz Motyka i dopytywaliśmy wszyscy tutaj w redakcji, czy jest szansa na powrót tego rządowego programu, który ustalał maksymalne ceny. I to była ulga i to była większa przewidywalność i na razie jednoznaczna odpowiedź brzmi, rząd nie planuje powrotu tego programu. Po prostu nie pozwala na to budżet. Pieniądze są raczej poszukiwane, a ten program oczywiście dużo kosztował. Na razie wobec tego płacimy więcej. Nic nie zapowiada też, żeby na stacjach miało być taniej, czyli raczej pozostaje nam po prostu jeżdżenie i szukanie takich stacji jak ta, o której na początku
0: 7,
1: powiedziałeś.
0: 7,78, to chciałbym. Była tylko pomyłka. Michał, tak wnioskuję, że pozostało nam tylko jedno, wysłać samochody na odwyk, żeby rzuciły palenie.
1: I obyśmy my przetrwali.
0: No to jeszcze może dedykacja dla kierowców w długiej trasie. Zauważyliście, że zawsze się jedzie pod wiatr? Grzegorz Chyrzy w RMF FM.

Wiem, że słuchają kibice Ekstraklasy. Skończyła się dosłownie przed minutą kolejka. Do kompletu podaję wynik z ostatniego spotkania, który już się nie zmienił, jeśli słuchaliście faktów sportowych. Pogoń Szczecin-Wisła Płock 1-1 i w tabeli też zyskały po 1.

0: is the answer, sir.
1: RMF na koniec dnia i obiecałem o kolejnej katastrofie, tym razem na kortach US Open. Iga Świątek poza turniejem, z nami Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM, który z uwagą obserwował ten mecz, a ja obiecałem słuchaczom odpowiedź na pytanie, co się stało? Czy ty wiesz?
2: Co się stało? To jest świetne pytanie, ale odpowiedzi prostej nie ma. Iga Świątek powiedziała tylko, że nie miała takiego mentalnego problemu w tym spotkaniu. Przypomnę, prowadziła w pierwszym secie 5-0 i tego seta przegrała.
1: Tak, to już miał być obważanek. My już czekaliśmy, że to będzie obważanek, a później drugi i koniec.
2: Tego się spodziewasz, że okej, może przegra jednego, dwa gemy, ale nie siedem. W każdym razie powiedziała, że mentalnie nie było problemu, ale zaczęła popełniać błędy i z tym sobie nie radziła. Także sportowa proza życia. Generalnie mówiła o tym po meczu, że czuje, że druga część sezonu jest lepsza. Że okej, przytrafił się gorszy mecz, były te błędy, sama nie ocenia tej porażki jako coś bardzo dołującego i to jest chyba coś, co paradoksalnie jest plusem. Siedem gemów przegranych kolejnych w pierwszym secie, 5-7 porażka w tej partii, w drugim secie 3-6. Także New York, do zobaczenia za rok, jeśli chodzi o Igę Świątek.
1: A ja właśnie trafiłem w sieci, że Maja Chwalińska, która odpadła już w pierwszej rundzie US Open, otrzymała za występ, uwaga, ponad 500 000 zł. Myślę, że i Igę ma co pocieszać.
3: To wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.

Zaraz Sylwia Grzeszczak u nas, no bo to się klika w sieci. Ale zauważyłem, że to też Robert Lewandowski złożył życzenia z okazji urodzin żony. Wesołych urodzin, moja kochana, napisał. I wrzuca takie zdjęcie, to słowa z portali, jakoś dziwnie oburzonych. Faktycznie zdjęcie jest z windy. Wygląda na to, że Robert tak mocno wtula się w Anię, że zaraz dojdzie do tradycyjnej wymiany.

0: 22:46. To jest program... Najważniejsze tematy, żebyście zostali z poczuciem wiem, co się wydarzyło. No i wysoko na naszej liście...
1: 3.
0: Sylwia Grzeszczak śpiewa techno. Ksiądz Portugalii, znany w światowym transie jako DJ Padre Guillerme, gra miksy katolickich pieśni. No i Sylwia zaśpiewała Pan jest pasterzem moim. Okazuje się, że to była niezwykle spontaniczna akcja.
2: To, co się wydarzyło, jest dla mnie ponad w ogóle i jest tak bardzo niesamowite. Wtedy, kiedy właśnie napisałam te 2 dni temu do Padre, miałam marzenie, żeby stworzyć coś kiedyś wspólnie, ale nie wiedziałam, że to się w ogóle wydarzy, czy to w ogóle miałoby miejsce. Natomiast nie zdawałam sobie sprawy z tego, że na drugi dzień to się naprawdę stanie. I stało się to w Opolu na koncercie. Z tego, co wiem, było chyba około 25 tysięcy ludzi, więc szok.
0: Tak, internauci też piszą szok, ciary. No a my słyszymy, że Sylwia jest w niebie.

0: przewijania, bez klikania. RMF FM na koniec dnia.
1: A zaraz fakty o 23:00. Sprawa granatnika na komendzie wróciła. I to do sądu.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Chcę kupić dom Łęckiego.
2: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż.
1: Mój Boże, i cóż na to poradzę? Niechże już pan ma nadzieję, jeżeli tak o nią chodzi.
2: I arystokratka, która przyniesie mu zgubę.
3: W Warszawie 2026 Wokulski i Łęcka byliby największą sensacją serwisów plotkarskich.
2: Lalka Bolesława Prusa. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Już dziś po 23:30 w RMF FM.
4: Reklama. Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to! Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
8: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
2: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
9: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
10: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
12: Już prawie godzina 23. Czas na najnowsze wydanie Faktu w RMF FM. Zaprasza Mateusz Bożek.
13: Ruszył proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji. Na ławie oskarżonych jej były szef. W faktach zajrzymy też za ocean. Jamajka domaga się reparacji od Wielkiej Brytanii. Petycja w tej sprawie już w rękach brytyjskiego monarchy. Na koniec mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Płock w piłkarskiej ekstraklasie. Drużyny podzieliły się punktami. Były szef policji, generał Jarosław Szymczyk, zasiadł dziś na ławie oskarżonych. Po aż 10 odroczonych rozprawach ruszył proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji.
14: Akt oskarżenia został odczytany. Dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w grudniu 2022 roku, czyli wybuchu granatnika. To zdarzenie zaistniało w Komendzie Głównej Policji, jak również samego faktu posiadania granatnika przez oskarżonego.
13: Mówiła prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa tuż po zakończeniu pierwszej rozprawy. Toczyła się ona za zamkniętymi drzwiami. Prokurator nie chciała zdradzić, czy oskarżony składał wyjaśnienia i czy przyznał się do winy, podobnie jak generał Szymczyk.
15: Ja wykonuję swoje obowiązki. Wszystko, co było na sali sądowej, jest objęte tajemnicą, nie mogę nic mówić. Wszystkie informacje przekazałem przed obliczem sądu.
13: Generałowi Szymczykowi grozi do 8 lat więzienia. Podejrzany o zabójstwo 13-letniej Izy Strzałkowskiej w Gdyni przyznaje się do zaatakowania dziewczyny i pozbawienia jej życia, poinformowała prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy przeprowadzili już z jego udziałem wizję lokalną w miejscu zbrodni, a sąd zdecydował, że Michał S. pozostanie w areszcie. Chodzi o sprawę sprzed 15 lat, którą udało się rozwiązać policjantom i prokuraturom latem tego roku. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co jeszcze wiadomo o postępach w tym śledztwie?
16: Wizję lokalną przeprowadzono w środę w Gdyni. Dąbrowie, dokładnie tam, gdzie w 2011 roku zginęła 13-letnia Iza. Michał S. uczestniczył w tym dwugodzinnym odtwarzaniu przebiegu zdarzenia. Wcześniej 19 sierpnia prokurator przesłuchiwał go przez ponad 6 godzin. Policjanci rozmawiają teraz z kolejnymi osobami z otoczenia podejrzanego i badają przedmioty zabezpieczone w jego domu. Śledczy przygotowują się również do powołania biegłych, którzy ocenią, czy Michał S. był poczytalny w chwili zbrodni. 37-latek pozostaje w areszcie. Sąd odrzucił zażalenie jego obrońcy w tej sprawie.
13: Rząd Jamajki domaga się reparacji od Wielkiej Brytanii. Na ręce króla Karola III oficjalnie złożona została dziś petycja odnosząca się do mrocznej historii niewolnictwa. Więcej na ten temat nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
0: To nie jest bezpośrednie żądanie wypłaty pieniędzy, lecz precyzyjnie sformułowany wniosek prawny. Rząd w Kingston domaga się, aby za pośrednictwem swojej rady król odpowiedział na trzy pytania. Czy zniewolenie Afrykanów było legalne w świetle ówczesnego angielskiego prawa, czy złamało prawo międzynarodowe oraz czy Wielka Brytania ma dziś prawny obowiązek zadośćuczynienia. Ministra kultury Jamajki, pani Olivia Grange, podkreśla, że decyzje o kolejnych krokach i ewentualnych roszczeniach podjęte zostaną dopiero po uzyskaniu oficjalnych odpowiedzi. Sprawa z pewnością wywoła kolejną falę dyskusji o rozliczeniu korony z bolesną historią.
13: W Sosnowcu spór o dostawy ciepła do mieszkań. Spółki Tauron Ciepło i EC Zagłębie Dąbrowskie nie porozumiały się w sprawie dalszej współpracy. Sporna jest m.in. wielkość dostaw, Tauron chce ją ograniczyć. Dotychczasowa umowa wygasła, a elektrociepłownia została już odłączona od sieci Tauronu. Anna Kropaczek w faktach. Aniu, czy mieszkańcy będą mieli ciepłe kaloryfery?
17: Prezes spółki Tauron Ciepło Marcin Staniszewski mówi, że jest ona przygotowana do sezonu grzewczego. Spółka zapewni dostawy ciepła z własnego źródła.
18: Mieszkańcy Sosnowca nie muszą się obawiać o najbliższy sezon grzewczy, nie muszą się również obawiać o kolejne sezony grzewcze.
17: Tymczasem spółka EC Zagłębie Dąbrowskie skierowała do Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o rozstrzygnięcie sporu i tymczasowe określenie zasad dostaw na czas trwania postępowania. Miasto rozmawia z obiema spółkami.
19: Też czekamy na decyzję URE, które mogłoby jeszcze ewentualnie tak zabezpieczyć te dostawy ciepła i ceny tych dostaw ciepła, żeby mieszkańcy byli 100% już pewniej, żeby te koszty dla nich nie były wyższe.
17: Mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
20: Sport w faktach RMF FM.
13: Na koniec zaglądamy na boiska piłkarskiej Ekstraklasy. Remisem 1-1 zakończyło się spotkanie Pogoni Szczecin z Wisłą Płock w 7. kolejce rozgrywek. Obie bramki wpadły w drugiej połowie spotkania. Dla drużyny ze Szczecina gola zdobył Jan Biegański w 52. minucie. Na odpowiedź rywali nie trzeba było długo czekać. Wyrównującą bramkę kilka minut później zdobył Markus Haglin z Sangre.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Szczekanie w Sejmie. Czy były bardziej zaskakujące zachowania posłów? O tym za moment. A w Bochni miejski monitoring jak kino akcji. A propos akcji, zostańcie z nami, będą kolejne odcinki Lalki w interpretacji Andrzeja Seweryna. Tu Daniel Dyk, krótko bez ozdobników i wiecie, o czym się mówi 7 września. To jest RMF na koniec dnia.

0: kwadrans po 23.
1: To wydarzyło się dziś. MFM na koniec dnia.
0: Posłanka Chorosińska skomentowała to, dlaczego szczekała w Sejmie. Padły słowa w stronę rządzących. Jedyny język, jaki rozumieją. Krzysztof Berenda od lat obserwuje scenę polityczną i parlament w szczególności. To było, delikatnie mówiąc, mocno nietypowe. Przypomnij nam, czym ciebie Sejm zaskoczył?
2: Czasami były rzeczy dziwne, choć trochę zabawne. Pamiętam prezydenta Kwaśniewskiego jeszcze, jak był prezydentem, jak potrafił z Sejmu uciekać drabiną przez okno, bo nie chciał się spotykać z dziennikarzami ani innymi. No trochę tych szaleństw rzeczywiście było. Było okupacji mównicy. Myśmy wtedy, pamiętam, wszyscy albo starsi od nas pomstowali, że to już koniec, to już dno tego Sejmu. A się okazało, można zejść jeszcze niżej. I ciekaw jestem, co dalej. No myślę, że jakieś walki jeszcze przed nami. Ale, że tak powiem smutnie i przewrotnie, pamiętajmy, że Sejm jest odbiciem społeczeństwa. Jacy my, czasem, i niestety.
0: Dno. Można zejść jeszcze niżej. Stawiam, że to słowa, które mogą być prorocze. Dajcie głośniej, to lubicie. The Last Good Night, RMF FM, najlepsza muzyka.

Max w programie na koniec dnia. To jest dobry temat na po 23. Właśnie czytam, że serwis erotyczny OnlyFans ma być legalny na Ukrainie. Piszemy o tym na rmf24.pl, gdybyście chcieli zgłębić temat. Dochód z platformy, i to jest najciekawsze, 25 milionów dolarów ma trafiać na obronność. Ukraińcy już tak obnażyli Rosjan, że nie wiem, czy tam trzeba więcej golizny. Ukraińcy już tak obnażyli Rosjan, że nie wiem, czy tam trzeba więcej golizny.

0: To jest RMF na koniec dnia. Obiecałem 5 tematów, które podsumują ten dzień, a więc...
1: 5.
0: Nasz ranking zamyka dzisiaj monitoring w Bochni, w którym film akcji obejrzeli funkcjonariusze. Ten film dzisiaj krąży po sieci. Spróbuję go opowiedzieć. Rynek, noc, awantura, 3 mężczyzn. Jeden leży, ale mówi policjantom, że sam się przewrócił. Na filmie widać cios, po którym drugi upada, a ten trzeci, ten, który podobno nie uderzył tych dwóch, znika. No właśnie, bo obaj poszkodowani twierdzą, że sami upadli. Jak powiedział nam rzecznik bocheńskiej policji, młodszy aspirant Daniel Bułatowicz.
2: Od momentu zawiadomienia, które otrzymaliśmy w piątek przed godziną 23, informacje tych dwóch osób, tak powiedzmy brzydko leżących, były takie, że oni się przewrócili. Natomiast tak, mamy jakiś film, który krąży po internecie. Jest tutaj prowadzony szereg różnego rodzaju działań mających na celu ustalenie tej pierwotnej wersji piątkowego zajścia. Także na ten moment sprawa jest w toku, tak? Do momentu gdzieś tam rozwiązania ja też jakby więcej nie powiem, bo tak jak mówię, te wstępne informacje są takie i to też potwierdziły te osoby, że oni się przewrócili. Natomiast jak wyglądała sprawa realnie i jak to wyglądało rzeczywiście, może już nie będę tego puentował.
0: Mieszkańcy zaangażowali się w wyjaśnienie tej tajemniczej sprawy. Padły teksty, że ktoś pobił tu obcokrajowców. Może dlatego ten film się tak klika, więc ważne sprostowanie, ci nie pobici, trzymajmy się ich wersji, to obywatele Bochni, chociaż to w tej dziwnej sprawie jest jasne.
1: To wydarzyło się dziś. RMFFM na koniec dnia.

0: Bruno Mars, to jest muzyczna nowość w RMF FM. Za to teraz klasyka, na którą na pewno czekacie. Lalka w RMF FM. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Mając 18 lat, panna Izabela tyranizowała mężczyzn chłodem. Kiedy Wiktor Emanuel raz pocałował ją w rękę, uprosiła ojca, że tego samego dnia wyjechali z Rzymu. W Paryżu oświadczył się jej pewien bogaty hrabia francuski, odpowiedziała mu, że jest Polką i za cudzoziemca nie wyjdzie. Podolskiego magnata odepchnęła zdaniem, że odda swoją rękę tylko temu, kogo pokocha, a na co się jeszcze nie zanosi, a oświadczyny jakiegoś amerykańskiego milionera zbyła wybuchem śmiechu. Takie postępowanie na kilka lat wytworzyło dookoła panny pustkę. Podziwiano ją i wielbiono, ale z daleka. Nikt bowiem nie chciał narażać się na szyderczą odmowę. Po przejściu pierwszego niesmaku panna Izabela zrozumiała, że małżeństwo trzeba przyjąć takim, jakie jest. Była już zdecydowana wyjść za mąż, pod tym wszakże warunkiem, aby przyszły towarzysz podobał się jej, miał piękne nazwisko i odpowiedni majątek. Rzeczywiście trafiali się jej ludzie piękni, majętni i utytułowani. Na nieszczęście jednak żaden nie łączył w sobie wszystkich trzech warunków, więc znowu upłynęło kilka lat. Nagle rozeszły się wieści o złym stanie interesów pana Tomasza i z całego legionu konkurentów zostało pannie Izabeli tylko dwóch poważnych, pewien baron i pewien marszałek, bogaci, ale starzy. Wszyscy ją opuścili z wyjątkiem hrabiny Karolowej, która, kiedy wezbrał jej zły humor, przychodziła tu i szeroko zasiadłszy na kanapie, prawiła wśród westchnień: Belciu, nie masz lat 16 i na życie musisz patrzeć serio. Nie można przecie dla jakiejś idiosynkrazji poświęcić bytu ojca, choćby Flory i waszej służby. Ależ ciociu, marszałek jest obrzydliwy, jemu nie żony trzeba, ale niańki, która by mu ocierała usta. Nie upieram się przy marszałku, więc baron. Baron jeszcze starszy, farbuje się, różuje i ma jakieś plamy na rękach. Hrabina podniosła się z kanapy. Nie nalegam, moja droga, nie jestem swatką, to należy do pani Meliton. Zwracam tylko uwagę, że nad ojcem wisi katastrofa. Jest około 5 po południu. Panna Izabela siedzi w swoim gabinecie i czyta najnowszą powieść Zoli, Une page d'amour. Czyta bez uwagi, co chwila podnosi oczy, spogląda w okno i półświadomie formułuje sąd, że gałązki drzew są czarne, a niebo szare. Dręczy ją jakiś cichy niepokój, jakieś oczekiwanie, ale nie jest pewna, na co czeka. Czy na to, ażeby chmury się rozdarły, czy na to, ażeby wszedł lokaj i wręczył jej list zapraszający na wielkotygodniową kwestę. Już taki krótki czas, a jej nie proszą. W myśli zaczyna rodzić się pytanie dotyczące kostiumu na groby i toalety na Wielkanoc. Tu przypomina sobie, że jej serwis i srebra już znajdują się u jubilera, że już trafia się jakiś nabywca i że dziś lub jutro będą sprzedane. Panna Izabela czuje ściśnięcie serca za serwisem i srebrami, lecz doznaje niejakiej ulgi na myśl o kweście i nowej toalecie. Może mieć bardzo piękną, ale jaką? W tej chwili delikatnie otwierają się drzwi gabinetu. Staje w nich panna Florentyna, wysoka, czarno ubrana, nieśmiała. Trzyma w dwóch palcach list i mówi cicho: od pani Karolowej.
0: Zaraz ciąg dalszy. Nie odchodźcie od radia.

Florentyna siada nieśmiało na fotelu i cichym, melodyjnym głosem czyta list pisany po francusku. Droga Belu, wybacz, że odzywam się w sprawie, którą tylko ty i twój ojciec macie prawo rozstrzygać. Wiem, drogie dziecię, że pozbywasz się twego serwisu i sreber. Sama mi zresztą o tym mówiłaś. Wiem też, że znalazł się nabywca, który ofiarowuje wam 5000 rubli. Moim zdaniem za mało, choć w tych czasach trudno spodziewać się więcej. Po rozmowie jednak, jaką miałam w tej materii z Krzeszowską, zaczynam lekkać się, ażeby piękne te pamiątki nie przeszły w niewłaściwe ręce. Chciałabym temu zapobiec. Proponuję ci więc, jeżeli zgodzisz się, 3000 rubli pożyczki na zastaw wspomnianego serwisu i sreber. Sądzę, że dziś wygodniej będzie im u mnie, gdy twój ojciec znajduje się w takich kłopotach. Odebrać je będziesz mogła, kiedy zechcesz, a w razie mojej śmierci nawet bez zwracania pożyczki. Zasyłam ci 1000 pocałunków. Joanna. Postscriptum. Wyobraź sobie, co za szczęście spotkało moją ochronkę. Będąc wczoraj w sklepie tego sławnego Wokulskiego, przymówiłam się o mały datek dla sierot. Liczyłam na jakie kilkanaście rubli, a on, czy uwierzysz, ofiarował mi 1000, wyraźnie 1000 rubli i jeszcze powiedział, że na moje ręce nie śmiałby złożyć mniejszej sumy. Kilku takich Wokulskich, a czuję, że na starość zostałabym demokratką. Co za upokorzenie, szepnęła panna Izabela, nerwowo bijąc ręką w szezlong. Upokorzeniem jest proponować komuś 3000 rubli na zastaw sreber i to wówczas, gdy obcy ofiarowują 5000. Innego nie widzę. Jak ona nas traktuje? My chyba naprawdę jesteśmy zrujnowani. Za dużo wiesz, odparła Florentyna, ale nie wszystko. Już od 2 tygodni, może od 10 dni, widzę, że ojciec miewa po kilkanaście rubli. Więc zaciąga długi? Nie. Ojciec nigdy nie zaciąga długów w mieście. Każdy wierzyciel przychodzi z pożyczką do domu i w gabinecie ojca dostaje kwit albo procent. Nie znasz go pod tym względem. Więc skądże teraz ma pieniądze? Nie wiem. Widzę, że ma i słyszę, że zawsze je miał. Po cóż w takim razie zezwala na sprzedaż sreber? Pytała natarczywie panna Izabela. Może chce zirytować rodzinę? A kto wykupił jego weksle? Panna Florentyna zrobiła rękoma ruch oznaczający rezygnację. Nie wykupiła ich Krzeszowska, rzekła. To wiem na pewno, więc albo ciotka Hortensja, albo... Albo? Albo sam ojciec. Czy nie wiesz, ile rzeczy robi ojciec, ażeby zaniepokoić rodzinę, a potem śmiać się? Czarno ubrana kuzynka zwolna podniosła się z fotelu i cicho wyszła. Panna Izabela znowu poczęła patrzeć na swój pokój, który wydał się jej popielatym, na czarne gałązki, które chwiały się za oknem, na parę wróbli świergoczących może o budowie gniazda, na niebo, które stało się jednolicie szarym, bez żadnej jaśniejszej prążki. W jej pamięci znowu odżyła sprawa kwesty i nowej toalety, ale obie wydały się jej tak małymi, tak prawie śmiesznymi, że myśląc o nich, nieznacznie wzruszyła ramionami.

0: i to jest pora faktów w Radiu RMF FM. Prawie północ, zaprasza Mateusz Boszek.
1: Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z autostrady A4 na Dolnym Śląsku. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Fakt tak także o kilkutysięcznym proteście w Berlinie przeciwko prawicowej partii AfD. Demonstracje także w Poczdamie. A na koniec wrócimy do kraju, do którego dziś wracają z kolei upały. Będzie nawet 30 stopni. Kierowcy, musicie uważać na dolnośląskim odcinku A4. W pobliżu węzła Chojnów zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas w kierunku Zgorzelca. Jedźcie ostrożnie. Kilka tysięcy osób zgromadziło się w Berlinie przed bramą brandenburską, aby protestować przeciwko skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec. Ugrupowanie zdobyło najwięcej głosów we wczorajszych wyborach do parlamentu w regionie Saksonia-Anhalt. Według lokalnych służb w proteście uczestniczyło około 5 tysięcy osób. Organizatorzy ocenili frekwencję na około 14 tysięcy. Faszyzm nie jest alternatywą, skończyć z racizmem i cięciami socjalnymi. Takie hasło można było zobaczyć na transparentach noszonych przez demonstrantów. Podobny protest odbył się także w pobliskim Poczdamie. Wybory w Saksonii-Anhalt to potwierdzenie pewnego trendu, ocenia Łukasz Jasiński, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
2: AfD po pierwsze jest otwarcie prorosyjska i ona na wschód od tej linii Odry-Nysy-Łużyck jako głównego partnera politycznego, gospodarczego postrzega przede wszystkim Rosję. To jest partia, która jest nastawiona do Polski niechętnie, która jest skłonna do takiego całkowitego lekceważenia interesów Polski, naszego regionu.
3: AfD, Alternatywa dla Niemiec, ma realne szanse, żeby przejąć władzę w kolejnych wyborach?
2: Na poziomie federalnym trzeba pamiętać, że to jest jednak partia, która ma 27-28% głosów. Być może ten wynik w Saksonii-Anhalt spowoduje, że złapiona wiatr w żagle i osiągnie tę psychologiczną barierę 30%. Ale to w dalszym ciągu oznacza, że 70% wyborców jest przeciwko AfD.
1: Mówił analityk Łukasz Jasiński w rozmowie z Jakubem Rybskim. Współprzewodnicząca ugrupowania Alice Widel mówiła, że w kolejnych niemieckich wyborach federalnych jej partia chce zdobyć 40%. 9 tysięcy złotych mandatów dla rowerzysty, który w Sopocie potrącił 4-letniego chłopca. 37-latek był pod wpływem alkoholu. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: 4-latek spacerował w sobotę z mamą po Placu Zdrojowym, kiedy jadący z dużą prędkością rowerzysta potrącił chłopca. Dziecko przewróciło się i zraniło w twarz. Na szczęście 4-latek nie musiał trafić do szpitala. Rowerem kierował 37-letni obywatel Gruzji. Miał około 0,5 promila alkoholu w organizmie. Do tego na Placu Zdrojowym, to przecież zaraz obok wejścia na molo, obowiązuje zakaz ruchu rowerów. Za te wykroczenia dostał mandaty na łącznie 9 tysięcy złotych. Na tym jednak nie koniec. Policjanci znaleźli przy nim mefedron. Dlatego mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut w tej sprawie.
1: Słuchacie faktów RMF FM, a w nich o nietypowej rodzinnej awanturze w gminie Czernichów, niedaleko Krakowa. Ojciec doniósł na własnych synów, a ci, cóż, nie pozostali mu dłużni i odwdzięczyli się dokładnie tym samym. W tle narkotyki i broń. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Sołtys.
5: Funkcjonariuszy do domu wezwał 61-latek, który znalazł u swoich synów, 19 i 28-latka, marihuanę. Około 20 gramów. Młodszy z mężczyzn, 19-latek, przyznał się do posiadania narkotyków. Usłyszał zarzuty, za które może trafić do więzienia na 3 lata. 28-latek po przesłuchaniu został zwolniony. Synowie w trakcie interwencji pokazali natomiast policjantom miejsce, gdzie ich ojciec trzymał broń. W podłodze, na piętrze ich domu. I rzeczywiście policja znalazła broń, a także ponad 100 sztuk amunicji, na którą mężczyzna nie miał stosownego zezwolenia. 61-latek został zatrzymany przez policję. Usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania broni i amunicji. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Zakaz dostępu dla portali społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia w całej Unii Europejskiej. Do tego wzywa prezydent Francji Emmanuel Macron. Wynika z ustaleń agencji AFP, która dotarła do listu wysłanego do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Francuski przywódca wzywa komisję, by przygotowała europejskie zapisy, które chroniłyby wszystkie dzieci w Unii Europejskiej. Dodam, że w zeszłym miesiącu Rada Konstytucyjna zablokowała promowaną przez prezydenta ustawę, która wprowadzała podobny zakaz we Francji. Według Rady ustawa ogranicza swobodę wypowiedzi. Nie precyzuje też, w jaki sposób użytkownicy mieliby udowodnić swój wiek.
6: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
1: Choć w ostatnich dniach czuć raczej jesień, to pogoda jeszcze nas zaskoczy. Dziś wracają upały.
7: Cieszę się, że jeszcze w tym sezonie będzie troszkę ciepełka, więc pozytywnie.
8: Jak się wyjdzie ze szkoły, to się tam może spotka z kolegami, coś się tam na pewno porobi, no i jakoś się spędzi ten czas.
1: Mówili mieszkańcy Krakowa. W południowo-zachodniej części kraju termometry mogą pokazać nawet 30 stopni, ale po dwóch dniach czeka nas już ochłodzenie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie RMF FM, Krzysztof Urbaniak, witam. A teraz temat absolutnie aktualny. Argentyna ponownie zaostrza spór o Falklandy. Prezydent Javier Milei zapowiada działania wobec zagranicznych firm, które wydobywają ropę w rejonie wysp i przekonuje, że światowa sytuacja może sprzyjać ich przejęciu przez Buenos Aires. Wielka Brytania odpowiada krótko, Falklandy są brytyjskie. Co naprawdę stoi za najnowszymi deklaracjami Mileja i jak poważny jest dziś ten spór? O tym Kuba Śliwiński rozmawia z Tomaszem Surdelem, dziennikarzem, podróżnikiem i znawcą Ameryki Łacińskiej. Posłuchajmy.
1: Co to są Falklandy i gdzie się znajdują?
2: Oj, Falklandy to jest kilka wysep, które się znajdują na południowym Atlantyku, które od 1833 roku są, Brytyjczycy uważają za swoje, i które od 1833 roku mają, zostały skolonizowane, czyli przewieziono tam ludzi, którzy zamieszkali tam, i od tamtego czasu nieprzerwanie brytyjscy kolonizatorzy lub ich następcy mieszkają tam. I jakby nikt tego nie poddawał wątpliwość, że to jest brytyjskie do czasu 1982 roku, kiedy Argentyna, która wtedy była rządzona przez wojskową juntę i zmagała się z bardzo dużymi problemami wewnętrznymi, i generałowie wymyślili, bo to jakby jest stara prawda, że nic tak nie jednoczy obywateli jak wojna, i oni stwierdzili, że sobie zajmą Falklandy, wychodząc z założenia, tak jakby było założenie generałów, że po prostu Brytyjczykom nie będzie się opłacać, nie będą chcieli, nie ruszą palcem w sprawie wysp, które się znajdują zupełnie po przeciwnej stronie jakby półkuli. I oni rzeczywiście wysłali żołnierzy i argentyńscy żołnierze zajęli Falklandy, no ale tu się pomylili Argentyńczycy, jednak Brytyjczycy uznali, że jednak nie, nikt im nie będzie zabierał ich wysp, i wysłali odpowiedź. Falklandy, czyli Malwiny, bo po hiszpańsku mówi się na to Malwiny, a Argentyńczycy mówią na to Malwiny. Malwiny były argentyńskie przez dokładnie 74 dni. I potem była wojna o Falklandy, Malwiny, która się skończyła dość sromotną porażką argentyńską. No i od tego czasu jest to kość niezgody pomiędzy oboma państwami. W Argentynie to jest coś, co rzeczywiście jednoczy Argentyńczyków, i wszyscy Argentyńczycy uważają, że Malwiny są argentyńskie. Brytyjczycy uważają, że Falklandy są brytyjskie. I to różne miało, jakby takie były różne momenty w tym takim konflikcie. Na przykład był taki moment w latach 80. jakby po wojnie, bo Argentyńczycy zaczęli, jak się weźmie paszport argentyński, to na tylnej okładce paszportu argentyńskiego jest mapa Argentyny, i oczywiście na tej mapie Argentyny i bardzo wyraźnie są zaznaczone dwie wysepki, czyli Malwiny, czyli Falklandy. I był taki okres, że jak Argentyńczycy jechali do Wielkiej Brytanii, to straż, jakby pogranicznicy na lotniskach, bo to najczęściej przez lotniska, brali żyletkę i wyskrobywali Falklandy, te Malwiny wyskrobywali im ze strony paszportu ostatniej. Więc to czasami było śmieszne, czasami było, ale jakby generalnie jest to kość niezgody. I nie było żadnej, jakby nie ma żadnej siły politycznej od prawa do lewa w Argentynie, która by uznawała, że nie, nie są Malwiny, to są Falklandy, jest to brytyjskie. Jakby to jest, łączy wszystkie absolutnie możliwe ugrupowania argentyńskie, to jest to stwierdzenie, że Malwiny są argentyńskie. No ale to jest takie, jakby do tej pory było to po prostu rozmawianie o
1: tym. Właśnie, panie Tomku, dlatego pozwolę sobie wejść w słowo, bo pojawia się to pytanie, dlaczego Javier Milei mówi o tym właśnie teraz? No i przede wszystkim pojawia się również to nadrzędne pytanie, czy znów może dojść do wojny?
2: Nie, no jakby do wojny to raczej na 99% nie dojdzie. Dlaczego w ogóle, skąd się pojawił ten problem? To jest jakby, zaczęło się w sumie od Amerykanie wywołali trochę ten problem, bo Amerykanie, administracja amerykańska kilkanaście tygodni temu jeden z portali amerykańskich opublikował jakiś taki wewnętrzny mail z departamentu, gdzieś wymiana maili między departamentem wewnątrz Departamentu Stanu.
0: O tym, co jeszcze dzieje się wokół Argentyny i Falklandów, opowiemy już za chwilę. Najpierw najlepsza muzyka, oczywiście w RMF FM, a potem wracamy do tego trudnego i wciąż aktualnego tematu. Słyszymy się już za moment.

0: tu RMF FM, Krzysztof Urbaniak. Witam was późną porą i wracamy do rozmowy Kuby Śliwińskiego z Tomaszem Surdelem o Falklandach, czyli wyspach będących od lat przedmiotem sporu Argentyny i Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, w 1982 roku Argentyna próbowała przejąć archipelag, co doprowadziło do wojny zakończonej jej porażką. Dziś temat znów wraca za sprawą najnowszych deklaracji prezydenta Javiera Milleya. Posłuchajmy, co o tym sporze i jego znaczeniu dla Argentyńczyków ma do powiedzenia Tomasz Surdel.
1: Stany Zjednoczone muszą jakby ponownie rozważyć swoje stanowisko wobec Falklandów. Amerykańskie stanowisko jest takie, jest neutralne, jak w większości państw, ale de facto przyjmują, że to jest brytyjskie. Oni nawet pomagali troszeczkę logistycznie w czasie wojny Brytyjczykom, dostarczając im pocisków w trakcie działań wojennych. Nigdy Amerykanie nie powiedzieli, że to jakby słownie, że to jest argentyńskie, ale de facto jakby to akceptują. I naraz takie pojawiło się, zostało opublikowane takie zdanie i jakby to też trzeba jakby umiejscowić, dlaczego się pojawiło takie zdanie. To nie jest dlatego, że naraz prezydentowi Trumpowi się stwierdził, że nie, no trzeba dać Falklandy Argentyńczykom, bo Milley to mój wielki przyjaciel, bo rzeczywiście panowie bardzo się lubią i zawsze mówią o sobie w samych superlatywach. Nie, to jakby była odpowiedź na to, co się wydarzyło z działaniami wojennymi w Zatoce Perskiej, czyli z atakiem na Iran, kiedy państwa europejskie, Unii Europejskiej, ale także Wielka Brytania ku bardzo wielkiemu zawodowi i żelowi amerykańskiemu powiedziały te Wielka Brytania też, że nie będą się angażować w te działania wojenne brytyjskie i to bardzo zabolało w Waszyngtonie. I Waszyngton postanowił pokazać właśnie w ten sposób, że okej, no wy nie chcecie nam pomóc, to dlaczego my mamy wam pomagać? No i wtedy się pojawił ten przeciek i ten mail z tą taką informacją, że Amerykanie będą muszą się po prostu zastanowić ponownie, co z sprawą Falklandów, że ta pozycja amerykańska może się zmienić. No i to doskonale wykorzystał właśnie Javier Milley, któremu spadają bardzo w ostatnich miesiącach słówki poparcia, a w przyszłym roku są kolejne wybory prezydenckie i on będzie się starał o reelekcję. I on postanowił po prostu skoczyć na to i powiedział, że zobaczcie, taki był mail, Amerykanie rozważają zmianę swojego stanowiska, wieją wiatry zmiany.

0: i Malwiny będą, są argentyńskie i będą jeszcze bardziej argentyńskie. Co było dość zaskakujące, ponieważ on w ogóle miał w swojej historii, jakby na samym początku swojego mandatu, kilka takich wypowiedzi, które bardzo zbulwersowały Argentyńczyków, bo on powiedział, to było tak zupełnie na samym początku jego prezydentury, że jego politykiem, którego on najbardziej podziwia i w historii, jednym z w ogóle, prawdopodobnie to był najwybitniejszy polityk w ogóle w historii współczesnego świata, to była Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher stała właśnie na czele rządu, który prowadził wojnę przeciwko Argentynie. I się w Argentynie wtedy po tej wypowiedzi Milleya zrobiła olbrzymia taka awantura, jak prezydent Argentyny może takich rzeczy mówić. On jeszcze do tego wszystkiego się zaczął tłumaczyć, mówi, że jakby nie podważa tego, że Malwiny są argentyńskie, ale on gdyby był Margaret Thatcher, to by postąpił tak, jak ona postąpiła, bo każdy by tak postąpił przywódca i on bardzo ją podziwia, czyli nie wycofał się nawet z tego. I w tej chwili, widząc, że mu te słupki bardzo spadają i ponad 60% Argentyńczyków według ostatnich sondaży jest niezadowolonych już w tej chwili ze swojego prezydenta, no to trzeba jakoś te trendy odwrócić i postanowił uderzyć w ten taki bardzo tą patriotyczną żyłkę i powiedzieć, no dobrze, Malwiny są argentyńskie i zrobimy wszystko, aby były jeszcze bardziej argentyńskie. Tylko co Argentyna może zrobić? No to jest takie bardzo duże pytanie, które trzeba sobie postawić. No powiedziała rzeczywiście, że będzie wprowadzać sankcje wobec firm, które będą wydobywać ropę naftową na terenie z morza wokół wysp. Bo tam jest taka też sytuacja, że generalnie według prawa międzynarodowego jest ta taka wyłączna strefa ekonomiczna, która się rozpościera, jeżeli mnie pamięć nie myli, na 200 mil morskich od wybrzeży. I to też się Brytyjczycy liczą to na 200 mil morskich od Falklandów. Argentyńczycy od swoich wysp liczą też te 200 mil morskich jako swoją własną i tam te strefy się nachodzą. Ta brytyjska się nachodzi z tą argentyńską i oni tego do końca nigdy nie wytłumaczyli i tam rzeczywiście jest ta kość niezgody. W związku z tym Argentyńczycy twierdzą, że jeżeli ktoś tam zacznie pompować ropę, to będzie pompował ropę argentyńską. Więc taka jest jakby ich pozycja.
1: Bardzo dziękujemy. Sporo się dowiedzieliśmy, ale tak reasumując dla tych, którzy nie byli z nami od początku. Falklandy od lat są punktem sporu między Argentyną a Wielką Brytanią. Temat ponownie wrócił za sprawą prezydenta Javiera Milleya, który zaostrza retorykę i zapowiada działania wobec firm, które wydobywają ropę w rejonie wysp. Jak jednak podkreślił Tomasz Surdel, znawca Ameryki Łacińskiej, dziś zdecydowanie nie zanosi się na kolejną wojnę. To przede wszystkim element argentyńskiej polityki wewnętrznej. A to, co najbardziej aktualne i ważne, znajdziecie zawsze w RMF FM. Bądźcie blisko i słyszymy się już za chwilę.

0: Słuchacie RMF FM. Najważniejsze informacje są właśnie tutaj. Teraz zaglądamy na stację paliw, bo pytanie jest proste. Będzie drożej? A jeśli tak, no to jak bardzo? Program CPN się skończył. Na państwowe obniżenie cen na razie nie ma pieniędzy, a benzyna i diesel już wyraźnie podrożały. No i najważniejsze pytanie brzmi, gdzie jest granica tych podwyżek i ile jeszcze możemy zapłacić przy dystrybutorze? Właśnie o tym Tomasz Terlikowski rozmawia z doktorem Jakubem Boguckim, analitykiem rynku paliw. Zostańcie z nami.
1: Zacznijmy od tego pytania. Jaka może być maksymalna cena benzyny na naszych stacjach w najbliższych dniach? Pęknie 8 zł za litr benzyny 95 i 9 zł za olej napędowy?
2: Myślę, że stacje będą walczyć jak się da najmocniej, czyli ograniczając własną marżę, żeby jednak tą psychologiczną barierę nam trochę odwlec, żeby to 7,99, a nie 8,00 świeciło się na stacyjnych pylonach. Natomiast obawiam się, że to na dłuższą metę będzie trudne do zrobienia, bo niestety te ceny nieubłaganie na rynkach światowych nam rosną, a to się szybko przekłada najpierw na nasz krajowy hurt, a potem na ceny właśnie na rynku detalicznym. Także obawiam się, że ten pułap bliski 8 zł dla 95 i bliski 9 zł dla oleju napędowego jest niestety już nieopodal.
1: No dobrze, to znaczy kiedy? W tym tygodniu? W przyszłym? Kiedy to się może wydarzyć? I gdzie jest granica tych cen?
2: Ja zakładam, że niestety ten tydzień to jest ten moment, kiedy te 9 zł jest zupełnie realny. Może nie w średniej ogólnopolskiej, ale na wielu stacjach już ten pułap jest zupełnie realny, biorąc pod uwagę to, co się dzieje, to, że już gdzieś tam ocieramy się po raz kolejny od jakiegoś czasu niewidziany poziom $100 za baryłkę, a paliwa gotowe również nam drożeją, to niestety ten pułap jest zupełnie realny na polskich stacjach i tu niestety już nie żadne nasze krajowe regulacje, ale wyłącznie sytuacja międzynarodowa jest za to odpowiedzialna. Jesteśmy po prostu wszyscy na świecie zakładnikami sytuacji wokół ciśniny Ormus.
1: To, no dobrze, a jaka jest granica wzrostów? No bo możemy sobie wyobrazić, że ropa będzie jeszcze droższa i będziemy płacić 9,10 zł albo 10,11. No właśnie, możemy to sobie wyobrazić?
2: Możemy to sobie wyobrazić i obawiam się, że będziemy, mówiąc kolokwialnie, płacić i płakać, ponieważ niestety paliwo jest takim dobrem w gospodarce, którego nie da się zastąpić, a na pewno trudno je zastąpić. Czym innym jest mówienie może o rezygnacji indywidualnych użytkowników samochodów osobowych, bo ci zawsze mogą mieć jakąś alternatywę, nie wiem, w postaci komunikacji zbiorowej. Natomiast w transporcie czy w przemyśle rezygnacji z paliw wyobrazić sobie niepodobno, bo wtedy stanęłyby dostawy do sklepów, stanęłaby produkcja wielu rzeczy, więc niestety tutaj o granicach możemy mówić tylko w tym sensie, że gdzieś tam będziemy po prostu płacić drożej za pewne produkty czy za usługi, ale rezygnacja z paliw jest tutaj czymś absolutnie nieprawdopodobnym.
1: A czy pana zdaniem rząd ma jeszcze jakieś możliwości działania? Usłyszeliśmy dzisiaj od ministra Motyki, że nie będzie żadnego programu CPN, no chyba, że uda się wprowadzić ustawę, ale to jest perspektywa przynajmniej kilku miesięcy. Można coś zrobić, żeby te ceny chociaż trochę obniżyć?
2: Obawiam się, że tutaj działania takie ze strony rządu, nazwijmy to legislacyjne, są trudne, zważywszy, że tak jak już padło wielokrotnie ze strony rządzących, nie mamy po prostu na to w budżecie środków. Wiadomo, że podatki, które są w cenach paliw, w jakiś sposób też finansują nasz budżet, czy do czego budżetu wpadają, więc bez tego będzie trudno funkcjonować państwu w różnych obszarach, niekoniecznie tylko w tym związanym z paliwami i dlatego myślę, że jakaś państwowa interwencja w najbliższym czasie jest delikatnie mówiąc, mało prawdopodobne.
1: No to jeszcze pytanie o Stany Zjednoczone. Wiadomo, że tam też ceny paliw, one są niższe niż u nas, to też powiedzmy zupełnie otwarcie, ale nawet po przeliczeniu na złotówki, ale rośną te ceny. Pytanie, czy gdyby na przykład oni uruchomili swoje rezerwy federalne, to coś na rynku światowym by się stało, co by mogło się przyczynić dla nas na chociaż delikatne spadki tych cen?
2: Myślę, że to jest scenariusz dosyć mało prawdopodobny, biorąc pod uwagę, tak jak pan sam słusznie zauważył, ich lokalne problemy z tym, że też paliwa drożeją, a Amerykanie nie nawykli do drogiego płacenia za paliwa. Także tutaj raczej Amerykanie tego ruchu w najbliższym czasie chyba nie planują, a co za tym idzie, niestety cały czas pozostajemy w cieniu tego, co się dzieje na Ormuzie i tego, że ta droższa ropa niestety będzie z nami przez jakiś czas przynajmniej.
0: Dziękujemy serdecznie doktorowi Jakubowi Boguckiemu za rozmowę. Rozmawiał oczywiście dziennikarz RMF FM Tomasz Terlikowski. Co już wiemy? Niestety kierowców nie mamy czym specjalnie uspokoić. Cena benzyny 95 może w najbliższych dniach zbliżyć się do 8 zł za litr, a diesel do 9 zł. No i niekoniecznie tylko w pojedynczych miejscach taki poziom może być widoczny na coraz większej liczbie stacji. Głównym powodem rosnące ceny ropy na światowych rynkach i sytuacja wokół cieśniny Ormuz. Jeśli konflikt będzie się przedłużał, możemy mieć do czynienia z dłuższym okresem drogich paliw. Na razie trudno też liczyć na szybszą państwową interwencję, bo jak usłyszeliśmy, w budżecie nie ma na nią środków. Czy czeka nas więc benzyna po 8 zł, diesel po 9 zł, a może jeszcze wyższe ceny? Tego będziemy pilnować. Na razie pilnujemy najlepszej muzyki, a to właśnie na nią przyszedł czas, a my słyszymy się już niedługo, oczywiście w RMF FM.

0: na zegarach zaraz wybije pierwsza. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A na początek proces trzech byłych policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Mieli nie dopełnić obowiązków i narazić życie dziewczynki. W faktach także o dalszych rozmowach pokojowych dotyczących konfliktu w Ukrainie. Będzie też sport. Iga Świątek niestety odpada z turnieju US Open. W Wadowicach ruszył proces trzech byłych policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Przypomnę, pod koniec 2023 roku dziewczynka wyszła rano do szkoły w mroźny dzień. Jednak w drodze źle się poczuła i zadzwoniła do ojca, informując, że nie wie, gdzie się znajduje. Po tej rozmowie kontakt z dziewczynką się urwał. Zaniepokojony ojciec powiadomił policję. W opinii prokuratury funkcjonariusze nie podjęli działań, do których byli zobowiązani i nieumyślnie narazili życie dziecka na niebezpieczeństwo.
1: Taka jest hipoteza aktu oskarżenia, że gdyby nastąpiła odpowiednia reakcja odpowiednio wcześnie, to być może skutki tego zdarzenia byłyby inne, mniej dotkliwe.
0: Mówiła prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Adwokat jednego z oskarżonych policjantów, Maciej Szczerba, zwraca jednak uwagę, że zgłoszenie o zaginięciu dziewczynki potraktowano zgodnie z procedurami.
2: Bardzo dużo istotnych czynności przez funkcjonariuszy zostało podjętych, w związku z czym w mojej ocenie ten akt oskarżenia w części dyspozytywnej, kiedy są formułowane te zarzuty, no mija się jednak z tym stanem faktycznym i będziemy się starali to wykazać w toku postępowania.
0: Sąd częściowo wyłączył jawność procesu. Za zamkniętymi drzwiami wysłuchał dziś zeznań oskarżonych. Rosną notowania ropy naftowej na świecie. Analitycy wskazują, że ceny wzrosły gwałtownie w zeszłym tygodniu po tym, jak konflikt USA-Iran ponownie się zaostrzył. W Polsce po zakończeniu rządowego programu ceny paliwa niżej, benzyna i diesel poszły w górę nawet o złotówkę. Według kierowców rząd powinien interweniować.
3: No myślę, że tak, no bo to ludzi by troszkę jakby podbudowało, nie? No przeskok jest niesamowity.
4: Dobrze by było. No każdy by chciał płacić mniej za paliwa. Oczywista sprawa. Ja jestem przedsiębiorcą. Po prostu płacę więcej za paliwo i przekłada się to na cenę moich usług, no i tyle, krótka piłka.
5: Gdzie jest ta granica może normalności, czy też tego, co możemy przeżyć?
6: Tak w granicach takiej, tak powiem, dobrej ceny, no to tak około tych 5 zł.
7: No myślę, że to jest to okolica 6 zł, jak dla mnie przynajmniej.
0: Z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dalsze amerykańsko-rosyjsko-ukraińskie negocjacje pokojowe będą prawdopodobnie prowadzone z udziałem przedstawicieli Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Na kontynuowanie rozmów w tym nowym formacie naciska prezydent Emmanuel Macron. Dowiedział się w Pałacu Elizyjskim paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
8: Według doradców prezydenta Macrona amerykańska delegacja i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski już wczoraj zaprosili do Kijowa w tym celu przedstawicieli grupy E3, czyli Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, informując ich, że Kreml jest gotów do nowej rundy szczegółowych negocjacji po wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej, które będą się odbywać od 18 do 20 września. Wczoraj w rozmowach uczestniczył główny doradca Macrona do spraw międzynarodowych Emmanuel Bon. Pałac Elizejski sugeruje, że władze Francji będą naciskać, by we wszystkich dalszych negocjacjach pokojowych uczestniczyli przedstawiciele grupy E3, którzy, cytuję, mają reprezentować Europę i czuwać nad tym, by interesy Ukrainy były należycie brane pod uwagę.
0: Iga Świątek żegna się z turniejem US Open. Polka przegrała w 1/8 finału z Chinką Queen Wen Zheng 5-7-3-6. W pierwszym secie Świątek prowadziła już 5-0, ale później było gorzej.
9: Moje nastawienie, jakby pomysł na grę był cały czas taki sam, ale zaczęłam robić po prostu za dużo błędów. Ona podniosła poziom i przestała robić te błędy, więc po prostu tak ten mecz się ułożył, ale nie szukałam tutaj żadnych głębszych teorii.
0: Komentowała Świątek w rozmowie z Eurosportem.
10: Świat nauki. W faktach RMF FM.
0: W faktach teraz o samotności palacza. Badania przeprowadzone wśród 50 tysięcy osób w 15 krajach Europy pokazują, że palenie nie tylko nie sprzyja już kontaktom towarzyskim, ale wręcz prowadzi do wzrostu poczucia samotności. O szczegółach Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
11: Zmieniające się normy społeczne i zakazy palenia w miejscach publicznych i prywatnych sprawiają, że palacze coraz częściej czują się spychani na margines, wykluczeni z różnych wydarzeń i spotkań. Zaskakuje jednak jednak skala tego zjawiska. Osoby palące papierosy konsekwentnie deklarowały wyższe poczucie samotności i to niezależnie od innych czynników, takich jak wiek, płeć czy ogólny stan zdrowia. W trakcie dwuletniej obserwacji okazało się również, że u palaczy poczucie samotności wzrastało szybciej niż u osób niepalących. Eksperci zwracają uwagę, że palenie papierosów jest nie tylko zagrożeniem dla zdrowia fizycznego, ale ma też istotny wpływ na zdrowie psychospołeczne. We wszelkich kampaniach antynikotynowych trzeba to uwzględniać, potrzeba dodatkowego wsparcia.
0: Dlatego mówimy o tym w Faktach RMF FM. A w nich teraz wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był minister energii Miłosz Motyka. Wśród poruszanych tematów wciąż rosnące ceny paliw. Posłuchajmy tej rozmowy.
12: Pana też bolą zęby, jak się pan patrzy na te ceny?
13: Bolą, bo ceny są bardzo wysokie.
12: No to coś z tym trzeba zrobić.
13: Robimy. Może. Natomiast podstawowym czynnikiem, który ma na to wpływ, jest wojna na Bliskim Wschodzie.
12: Co robicie? Znaczy, bo na wojnę na Bliskim Wschodzie nie mamy żadnego wpływu. Pan mówi robimy. Co zrobicie?
13: Dlatego przyjęliśmy pakiet, który pozwolił na zaoszczędzenie przez polskich kierowców 5 miliardów złotych.
12: Ale kierowcy pytają się o to, co będzie teraz i w przyszłości, a nie to, co było w przeszłości. Przeszłości już nie ma, pan o tym wie.
13: Panie redaktorze, mówię o tym dlatego, że podstawowym powodem, jedynym, dla którego możemy mówić o tak wysokich cenach, jest to, że wybucha wojna na Bliskim Wschodzie i nie wolno o tym zapominać.
12: Pamiętamy o tym, ale pytanie, nie. Czy będzie nowy CPN?
13: Zbyt szybko o tym zapominamy.
12: Natomiast... O tym przypomina regularnie i Donald Trump wypowiadając się, i władze Iranu, i media o tym informują non-stop. Także to wiemy, wojna jest, ale ja się pytam ministra energii w polskim rządzie, czy polski rząd zamierza coś w przyszłości
13: zamierzał
12: z tym zrobić?
13: Dlatego zaproponowaliśmy podatek od nadzwyczajnych zysków, który miał sfinansować pakiet CPN do końca roku, został on zablokowany przez pana prezydenta.
12: To wiemy, że go nie ma, to ja się dalej pytam o przyszłość. Czy w takim razie, mimo że pan prezydent zawetował, jest jakiś pomysł, jak pomóc polskim kierowcom, którzy płacą w tej chwili prawie 8 zł, a eksperci mówią, za chwilę będą płacić 8 zł za litr benzyny i płacą prawie 9 za litr ropy.
13: Ze względu na decyzję prezydenta, niestety takiej dzisiaj możliwości budżetowej nie ma.
12: Czyli nie będzie CPN-u.
13: Natomiast... jako resort energii pracujemy nad założeniami podatku od nadzwyczajnych zysków, ustawy, która mogłaby takie zyski ściągnąć i w kolejnym kroku przekazać do budżetu. Natomiast dzisiaj jest to niestety sytuacja, w której pan prezydent zablokował finansowanie tego
12: programu. Panie ministrze, krótko, nie będzie CPN-u na tym etapie.
13: Na ten moment nie ma możliwości budżetowych, by ten pakiet sfinansować ze względu na decyzję pana prezydenta.
12: Czyli będziemy płacić 8 albo 9 zł.
13: Panie redaktorze,
12: albo 10, jak dalej tak pójdzie.
13: Nie chcę się przerzucać odpowiedzialnością, natomiast jasne jest, że gdyby te środki w budżecie były, ten pakiet byłby sfinansowany do końca roku.
12: Panie ministrze, ja się też nie pytam o odpowiedzialność, ja się pytam o to, ile będą płacić kierowcy. 8, 9 albo 10 zł. I
13: im szybciej wojna na Bliskim Wschodzie się zakończy, liczymy na to wszyscy, tym szybciej ceny wrócą do
12: tylko to nie jest odpowiedzialność
13: poziomu.
12: Rządu. A odpowiedzialność oczywiście. Rządu to jest możliwość jakichś odpisów podatkowych, to jest zmniejszenie VAT-u, to jest wprowadzenie stałych cen. To możecie zrobić.
13: Dokładnie.
12: Wojny nie możecie zakończyć. I rozumiem, że tego nie zrobicie.
13: I jeszcze możemy ściągnąć podatek od nadzwyczajnych zysków, który mógłby to sfinansować.
12: To kiedy będzie ta ustawa?
13: Na jesieni, tak jak założyliśmy, będziemy rozmawiali na temat założeń tego pakietu, natomiast ja mówię o tym, że ustawowego, bo z jednej strony mamy tę ustawę, która podnosi CIT dla przedsiębiorstw energetycznych, ta ustawa w Ministerstwie Finansów już jest gotowa, natomiast z drugiej strony mówimy o podatku od nadzwyczajnych zysków, ale tutaj to ale, który działałby pewnie w przód, czyli musielibyśmy założyć po pierwsze pewien poziom, po drugie założyć czas przyszły, czyli to, co zostało wypracowane przez te koncerny w przeszłości, co mogłoby już sfinansować ten pakiet.
12: Czyli na jesieni będzie ten projekt?
13: Tak, panie redaktorze, natomiast ja dążę do tego.
12: Na jesieni? To znaczy kiedy?
13: Znaczy to jest cały proces legislacyjny. Ja dążę do tego, że zanim się ustawę przyjmie, zanim się ustawę przegłosuje i te środki ściągnie, to miną miesiące. Dlatego chcieliśmy, tak jak nasi poprzednicy, panie redaktorze, tak jak inne państwa, ustawę przyjąć w zakresie zysków, które zostały wypracowane.
12: Panie
13: to jest nic nadzwyczajnego.
12: Rozumiem. Czyli prost, nawet jeżeli ta ustawa zostanie przyjęta i nie
13: będzie
12: zostanie zanetowana przez prezydenta, bo tego nie wiemy, czy zostanie, czy nie, to zyski będą za miesiące albo lata i wtedy za miesiące albo lata wprowadzicie CPN.
13: Nie, panie redaktorze, im szybciej te zyski się pojawią, tym oczywiście łatwiej i szybciej będzie można myśleć o jakichś działaniach osłonowych, natomiast zwracam uwagę na przyczynę stanu, w którym jesteśmy, tego, że tych środków nie ma. Mieliśmy dobrze przygotowaną ustawę, ustawa, która funkcjonowała w latach poprzednich w Polsce, retroaktywnie także poprzednicy
12: tak,
13: nasi...
12: Ale teraz tak, rozmawiamy, panie redaktorze, o tym, kto jest winien. I pan nie, już powiedział, nie, wojna ja i mówię prezydent. I to jest jakby odpowiedź, której pan udzielił, w porządku, to rozumiem, ja się pytam o kierowców.
13: Ja mówię o argumentach, które są podnoszone.
12: A ja mówię o kierowcach.
13: O nieprawdziwych argumentach, mówią... które są podnoszone wobec tej ustawy, która już dzisiaj mogłaby funkcjonować.
12: Ale o tym już, to już przerabialiśmy. Prezydent ją zawetował. Nie ma niestety na to żadnego
13: lekarstwa. Nie zawetował, ale wysłał do Trybunału, którego zablokował. Bo gdyby go odblokował, albo gdyby Trybunał się nim zajął. Nie, to też jest bardzo poważne, bo słuchają nas ci, którzy na te niskie ceny czekają. I wystarczy, by Trybunał zajął się tym dziś, podjął decyzję i mielibyśmy jasność.
12: Dobrze. Będą kolejne aresztowania w sprawie Zenda Krypto? Pana
13: jest pytanie do prokuratora prowadzącego sprawę. Natomiast widać, że jest to śledztwo, które nabrało rozpędu.
12: A kto się ma obawiać? To znaczy, bo ja mieliśmy ostatnio takie zamieszanie.
13: Ma się obawiać? Czy mają się obawiać ci, którzy ewidentnie... To widać.
12: Marszałek dokładnie, województwa lubelskiego. Tutaj miał być zatrzymany, nie został.
13: To, jakie będą kolejne kroki w tej rozwijającej się sprawie, pokaże przyszłość. Natomiast, pan redaktor wspomniał wcześniej, niepewna. Natomiast to, co wiemy, to jasne i czytelne powiązania polityków obozu PiS-u i Konfederacji z tymi, którzy prawo łamali. Czyli
12: mają
13: przyjęcie...
12: Mają się czego obawiać jeszcze bardziej?
13: Panie redaktorze, przyjęcie środków od tego, którego sami politycy PiS-u nazywają przestępcą, przez Zbigniewa Ziobrę, jest dyskwalifikujące.
12: A wie pan, kim jest X? Słynny,
13: nie mam pojęcia,
12: słynna
13: kim jest
12: osoba X,
13: X
12: której nie chciał osoba, wymienić która, premier.
13: Wszystko na to wskazuje, że jest to osoba, która po pierwsze jest po imieniu z byłym ministrem sprawiedliwości. No i osoba, która znała także Przemysława K.
12: No to jedną osobę wskazują dziennikarze Onetu i mówią, że to może być Tomasz Sakiewicz. Pana tego, zdaniem to może być Tomasz Sakiewicz?
13: Tego nie wiem. Natomiast cała ta afera jest jednoznacznym dowodem na to, że Jarosław Kaczyński, który tropił układ, wszędzie go widział. Tropił układ w polityce, w gospodarce, w innych państwach. Wskazywał jakieś kondominia, nie zauważył, że taki układ wyrósł wokół jego partii, wokół jego najbliższych współpracowników. Jak można zakazywać kryptowalut, określać mianem przestępcy daną osobę, a jednocześnie pozwalać na to,
12: no,
13: nie zauważyć.
12: Nie kontrolował.
13: To świadczy bardzo źle o nadzorze, by wiceprezes tej partii przyjął środki na swoją fundację.
12: No, wiceprezes powiedział, że przyjął, bo mu Jarosław Kaczyński zabrał środki, które mu się należały.
13: Zaczyna się. Zrzucanie odpowiedzialności.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra energii Miłosza Motyki. Kolejne fakty w RMF FM już za niecałą godzinę. Zapraszam na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie RMF FM, ważne tematy i najważniejsze wydarzenia zawsze u nas. Teraz zaglądamy za naszą zachodnią granicę do Niemiec. W wyborach w Saksonii-Anhalt zdecydowanie zwyciężyła prawicowo-populistyczna AfD, zdobywając 43,8% głosów. CDU kanclerza Friedricha Merza zajęła drugie miejsce, ale z wynikiem nieco ponad 17%. To dla Hadeków spore rozczarowanie. Czy zwycięstwo AfD to polityczne trzęsienie ziemi w Niemczech i jakie mogą być tego konsekwencje także dla Polski? O tym Tomasz Terlikowski rozmawia z profesorem Krzysztofem Koźbiałem, kierownikiem Zakładu Studiów nad Europą Środkową na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posłuchajmy.
1: To ma znaczenie dla Polski, to zwycięstwo. Ostatecznie Saksonia-Anhalt to jest dość nieduży, blisko nas, ale jednak dość nieduży land w strukturze Niemiec. Czy to ma znaczenie dla nas?
2: To może mieć oczywiście znaczenie dla nas w jakiejś, powiedzmy, dłuższej perspektywie. To może mieć oczywiście znaczenie dla nas w jakiejś, powiedzmy, dłuższej perspektywie.

0: mówię, no to nie jest żaden powód, żeby robić wybory ogólnopaństwowe, bo nie ma po prostu takiego powodu. Oczywiście każda partia, która jest na tak zwanej fali wznoszącej, będzie żądała przeprowadzenia wyborów, natomiast demokracja dojrzała polega jednak na tym, żeby wybory przeprowadza się w określonych, prawda, cyklach. W tym wypadku to jest cykl czteroletni, czyli według planu, tak jak powiedziałem, zapewne na początku roku 2029. No chyba, żeby faktycznie doszło do jakichś jeszcze innych kwestii, które by się na to nałożyły.
1: Teraz przejdźmy do powodów, przyczyn tego sukcesu gigantycznego. Ta partia AfD podwoiła swój wynik sprzed 5 lat w Saksonii-Anhalt. Skąd się bierze taka popularność tej organizacji wśród Niemców? To jest też przecież pierwsze sondażowe ugrupowanie w całych Niemczech, nie tylko w części wschodniej.
0: Tak. No myślę, że tutaj jest kilka czynników na to nałożonych. Na pewno Niemcy nie są jakoś specjalnie zadowoleni, nie wiem, z polityki swojego rządu. Poza tym w przestrzeni publicznej jednak wyborcy też dostrzegają, że prawda zmieniła się sytuacja międzynarodowa. Kiedyś Niemcy importowały tanie surowce z Rosji. Można powiedzieć, że to też wpływało na to, że nie wiem, w cudzysłowie wszystko było tańsze, prawda? Benzyna była tańsza, ropa była tańsza i tak dalej, i tak dalej. Na to się nakłada oczywiście też taki czynnik, że AfD jest typową partią populistyczną, która lubi wyborcom opowiadać różne bajki. Jeżeli ci wyborcy w takie bajki uwierzą, no to oczywiście będą na takie ugrupowanie głosować. Dlaczego mówię o bajkach? No dlatego, że jeżeli kilka tutaj dni przed tym decydującym głosowaniem przewodnicząca partii mówi o tym, że Niemcy wyjdą ze strefy euro, no to jest oczywiście bajka. Dlaczego? No dlatego, że Niemcy są, jak to najczęściej się mówi, jednym z 3 państw Unii Europejskiej, które najwięcej korzystają na tym, że powstała strefa euro, prawda? Marka niemiecka była zawsze walutą silną i gdyby ona istniała do dzisiaj, to rzecz jasna dalej byłaby walutą silną i wyborca, który by szedł do sklepu, nie wiem, w innych państwach Unii Europejskiej czy Europy, niekoniecznie musiałby kupować drogie towary niemieckie. A przecież gospodarka niemiecka jest oparta na eksporcie, prawda? Więc to jest taki przykład jednej właśnie z takich bajek. Drugą taką bajką jest, nie wiem, wyjście ze strefy euro. No, jeżeli by te 2 kroki zostały zrealizowane, to tak naprawdę Niemcy by wyszły z Unii Europejskiej.
2: Do tej rozmowy wrócimy już za chwilę. Ale co na ten temat wiemy? AfD wygrywa wybory w Saksonii-Anhalt. CDU kanclerza Merca ponosi wyraźną porażkę, a pytanie brzmi, czy to tylko lokalny sukces, czy sygnał większego politycznego przesilenia w Niemczech i co z tego może wynikać dla Polski. Więcej już za chwilę w RMF FM. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie RMF FM, a my wracamy do rozmowy o politycznym sukcesie AfD w Saksonii. Przed przerwą mówiliśmy o tym, dlaczego partia zdobyła aż 43,8% głosów, dlaczego CDU poniosła tak wyraźną porażkę i czy AfD ma szansę wejść do rządu landu. Gościem jest profesor Krzysztof Koźbiał, Uniwersytet Jagielloński. Panowie, to czego jeszcze nie wiemy, czy sukces AfD w jednym landzie może uruchomić polityczną lawinę w całych Niemczech i co może to oznaczać dla Polski? Posłuchajmy razem.
1: To jeszcze pytanie o te partie bardziej tradycyjne, czy mainstreamowe, CDU, SPD. CDU poniosło po wielu latach rządów w Saksonii Anhalt dramatyczną porażkę. Jest drugie. SPD generalnie z bardzo słabym wynikiem. I istnieje pana zdaniem, panie profesorze, możliwość, żeby te tradycyjne partie niemieckie z wielu powodów bardziej korzystne dla Polski odzyskały dynamizm i realnie zmierzyły się samodzielnie z AfD?
2: To oczywiście trzeba byłoby też odpowiedzieć na pytanie, czy nie wiem, sposobem na walkę z populizmem jest populizm, prawda? Bo CDU też może iść w stronę, prawda, populizmu i próbować tego rodzaju rozwiązania, nie wiem, szukać, czy też próbować takie rozwiązania przedstawiać, ale to na pewno nie będzie łatwe, ale niewątpliwie w CDU musi dojść do znaczących zmian, bo jeżeli się zobaczy dokładniej na wyniki tych wyborów, to bardzo wyraźnie widać, że spora część dawniejszych wyborców CDU obecnie głosowała na AfD. No i oczywiście największa część wyborców, którzy nie głosowali wcześniej, też głosowała na AfD, więc okazuje się, że odpływ wyborców ma miejsce między innymi z CDU do AfD.
1: To widać też części wyborców SPD, to znaczy na przykład związkowcy w wielu miejscach przepłynęli do AfD, co może być z perspektywy lewicy jeszcze bardziej szokujące.
2: No tak, ale jeżeli się obiecuje wyborcom, to prawda, w cudzysłowie zrobimy porządek z migrantami, no to oczywiście można takie hasła przedstawiać czy proponować, tylko później to jest niestety twarde zetknięcie się z realiami. No jak można sobie wyobrazić niemiecką gospodarkę bez migrantów? No to jest kompletna utopia.
1: Panie profesorze, to jeszcze pytanie o ten element prorosyjski polityki AfD. To jest partia realnie prorosyjska? My się powinniśmy tego kierunku tej partii obawiać? Czy to jest tylko retoryka związana z faktem rzeczywiście, że tańsza energia, tańszy gaz, no i też takie tradycyjne przywiązanie części elit niemieckich do Rosji jest wciąż jeszcze z nostalgią wspominane przez część wyborców?
2: No wydaje się, że wyborcy w to wierzą. Czy to jest tylko retoryka, to też trudno do końca powiedzieć, bo przecież dobrze wiemy o tym, że ze strony rosyjskiej miało miejsce wspieranie finansowe AfD. To przecież są fakty potwierdzone, nie są one wymyślone w żaden sposób, więc coś jest na rzeczy. No a z drugiej strony faktycznie taka obietnica, nie wiem, tańszych surowców, no jest oczywiście zachęcające, żeby też na tą partię, prawda, głosować. No inna sprawa, czy mogłoby to być wprowadzone realnie w życie, no ale AfD twierdzi, że dążyłaby, gdyby rządziła Niemcami, dążyłaby do nie wiem, prowadzenia interesów z Rosją, tak jak miało to miejsce kiedyś. No ale o tym się akurat specjalnie w Polsce wiele nie mówi, no a co niektóre ugrupowania też widzimy, cieszą się z tego sukcesu AfD, co jest dość zabawne.
0: Tomasz Terlikowski rozmawiał z profesorem Krzysztofem Koźbiałem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dla tych, którzy dopiero teraz do nas dołączyli, to najważniejsze konkrety z naszej rozmowy są takie, że AfD zdecydowanie wygrywa wybory w Saksonii-Anhalt, CDU ponosi poważną porażkę, a tradycyjne partie niemieckie mają coraz większy problem z odpływem swoich wyborców właśnie do AfD. Czy AfD będzie rządzić w landzie? Tego jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast, że jej wynik pokazuje rosnącą siłę tej partii także poza wschodnimi Niemcami. I jest jeszcze jeden ważny dla nas element, jej prorosyjska polityka i historyczne odniesienia, które mogą budzić w Polsce poważne obawy. Po więcej informacji i przede wszystkim po te najważniejsze zostańcie z RMF FM. Jesteśmy zawsze z wami.

0: Słuchacie RMF FM i najważniejszych wydarzeń z ostatnich godzin. Teraz ważny temat, który dotyczy setek tysięcy osób, które znalazły się w Polsce i... Słuchacie RMF FM i najważniejszych wydarzeń z ostatnich godzin. Teraz ważny temat, który dotyczy setek tysięcy osób, które znalazły w Polsce schronienie po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że liczba Ukraińców, którzy korzystają w Polsce z ochrony czasowej, spada. W lipcu było już ich o ponad 8 tysięcy mniej niż miesiąc wcześniej, a łącznie około 953 tysiące. Co stoi za tym trendem? Czy Ukraińcy coraz częściej decydują się wyjechać z Polski? A jeśli tak, dokąd i dlaczego? O tym porozmawiam teraz z panią profesor Agnieszką Fichel z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor, witamy w RMF FM. Pani profesor, no prawie 20 tysięcy Ukraińców opuściło nasz kraj. Jakie są powody wyjeżdżania obywateli Ukrainy z Polski i co dla naszego kraju oznaczają wyjazdy Ukraińców?
1: No, to przede wszystkim jest związane z wygasaniem przepisów specustawy ukraińskiej, które gwarantowały dostęp do opieki zdrowotnej bezwarunkowy i też dostęp do zasiłków rodzinnych bezwarunkowy, tak? Dostęp i do zasiłków rodzinnych i do opieki zdrowotnej jest uzależniony od tego, czy dana osoba pracuje lub jest członkiem rodziny, w której któraś osoba pracuje w Polsce i ubezpiecza taką osobę. Także można powiedzieć, że są kraje europejskie, na przykład Niemcy czy Czechy, które takich warunków nie wprowadziły. W Niemczech i dostęp do zasiłków rodzinnych zdrowotnej jest bezwarunkowy. W Czechach dostęp do opieki zdrowotnej jest bezwarunkowy. Także trochę uderza, nowe przepisy uderzają, prawda, w społeczność ukraińską w Polsce. Co to oznacza dla Polski? Trudno mi powiedzieć, bo nie mamy żadnych danych o tym, kim są te osoby, które rzeczywiście w jakimś większym stopniu są bardziej skłonne wyjeżdżać z naszego kraju, tak? Czy to są na przykład emeryci ukraińscy pobierający wyłącznie emeryturę ukraińską też przecież stracili te uprawnienia. Czy to są na przykład osoby w wieku aktywności zawodowej, które były zatrudnione w Polsce, ale z jakichś innych powodów postanowiły poszukać swojego miejsca gdzie indziej, albo może nawet wróciły na Ukrainę.
0: Przepisy to jedno, pani profesor, ale czy można wskazać moment, w którym stosunek Polaków do uchodźców zaczął się wyraźnie zmieniać?
1: No, są te przypadki, my je nagłaśniamy, tak, ponieważ są to przypadki godne potępienia wyłącznie, takie związane z agresją, z przemocą, z ksenofobią. Także tutaj oczywiście ten stosunek do Ukraińców też się zmienia, ale nie jest to na szczęście jakieś masowe zjawisko, tak? To są takie incydenty, które należy nagłaśniać i potępiać, ale na razie jeszcze tylko incydenty.
0: No i co może być tego powodem, pani profesor?
1: Tych incydentów, tej zmiany...
0: Zmiany opinii Polaków o Ukraińcach, Ukraińców o Polakach.
1: No to jest bardzo taki prosty mechanizm, jednak chodzi o taki dostęp do zasobów, tak? Zasobów, jeżeli ktoś uważa, że na przykład obywatel Ukrainy zabrał mu miejsce pracy, ponieważ zgadza się na niższą stawkę, a są takie opinie, albo jeżeli jest konkurencja na rynku mieszkaniowym i ceny wynajmu mieszkań poszły do góry, także jest to taki bardzo prosty mechanizm właśnie konkurencji o zasoby.
0: A co wiemy, pani profesor, o tych Ukraińcach, którzy przebywają w Polsce? Gdzie jest ich najwięcej i jakie mogą mieć zamiary co do swojego przyszłego pobytu w naszym kraju?
1: No to są przede wszystkim duże miasta. To są bardzo często osoby, które są aktywne zawodowo, oprócz właśnie osób starszych, ale są to przede wszystkim osoby aktywne zawodowo. Pracują w handlu, w usługach, trochę w takich sezonowych pracach typu w rolnictwie, w budownictwie, bardzo dużo w transporcie. No to są tego typu prace. Jest trochę też specjalistów. Są osoby, które pracują zdalnie wciąż dla pracodawcy ukraińskiego albo zagranicznego jeszcze, ale mieszkają w naszym kraju. Ja powiem tak, że obserwujemy takie zjawisko, że w Polsce osiedliły się takie osoby, które w jakimś największym stopniu myślą o tym, żeby jednak utrzymywać kontakty z Ukrainą i z rodziną ukraińską, z rodziną, która została w Ukrainie. Także możemy się spodziewać jednak w pewnym stopniu powrotów tych ludzi, ponieważ to są takie osoby najbardziej jednak przywiązane do Ukrainy. To nie są osoby, które wyruszyły na drugi koniec Europy, do Hiszpanii czy do Włoch i zaczynają, czy do Francji, zaczynają zupełnie nowe życie w nowym kraju.
0: I to wszystko w temacie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Z nami była pani profesor Agnieszka Fichel. Co już wiemy, że coraz więcej obywateli Ukrainy opuszcza Polskę, między innymi w związku ze zmianami w zasadach korzystania ze świadczeń i opieki zdrowotnej. Wiemy też, że pogarszające się relacje polsko-ukraińskie mają również podłoże ekonomiczne, ale na szczęście przypadki agresji i ksenofobii wciąż nie są zjawiskiem masowym. I to były najważniejsze informacje z ostatnich kilku godzin, a my się nie zatrzymujemy, słyszymy się już za chwilę. Zostańcie z nami, z najlepszą muzyką, oczywiście w RMF FM.